a żadne z nich nie. Na głupi dzień wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam siebie w zach. Chcesz to ból?

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

SK Elbląg. Ain't no hesitation.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Leclerc w Elblągu.
1: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon, partner sieci salonów Łazienek Blue, Elbląg, Malborska 52.
2: Poranek w Elblągu zacznie się chłodno, bo termometry pokażą zaledwie 6 kresek. Niebo będzie zasnute ciemnymi chmurami, ale jakość powietrza pozostanie w normie. W ciągu dnia zrobi się mokro, bo spodziewamy się przelotnych opadów, a temperatura wzrośnie do 12 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Centrum Obrączek, Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
1: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon.
3: Dokładnie 6:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Alicja Szemplińska w wielkim finale Eurowizji. W pierwszym półfinale konkursu w Wiedniu nasza wokalistka wystąpiła z utworem Pray jako 14 w kolejności. A po wszystkich występach odbyło się głosowanie widzów i jurorów. Przy ogłaszaniu wyników nie brakowało emocji. Nazwy krajów, które dostały się do finału, były wyczytywane w kolejności losowej, a Polska została wymieniona jako ostatnia. Jutro odbędzie się drugi półfinał, a wielki finał zaplanowano w sobotę. Więcej o Eurowizji przeczytacie na sk.pl. Rozporządzenie o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych jest gotowe. Potrzeba tylko podpisu szefa MSWiA. Wcześniej zielone światło w tej sprawie dał premier Donald Tusk. Rozporządzenie umożliwił urzędom stanu cywilnego w Polsce dokonywanie transkrypcji aktów małżeńskich zawartych za granicą. Szef rządu zaznaczał jednak:
4: decyzja o rozporządzeniu nie będzie otwarciem możliwości adopcji przez pary jednopłciowe.
3: Na zapowiedź rozporządzenia topukło się orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Naczelnego Sądu Administracyjnego. A za ósmoklasistami egzamin z matematyki, jak przyznali po wyjściu z testu, ten był wymagający.
5: Obstałem około 50%. Nie bardzo dobrze.
6: Było lepiej niż na polskim.
7: Nie za bardzo umiałem na logikę więcej zrobić.
3: Na dziś ostatni egzamin. Uczniowie kończący podstawówkę zmierzą się z językiem obcym. Początek pisania o 9:00.
8: SK Elbląg News.
9: Maciek Marcinowicz. Funkcjonariusz z Gdańska robił zakupy w drogerii w Elblągu. Zauważył 56-latka próbującego wynieść perfumy. Zatrzymał sprawcę, powiadomił obsługę, wezwał patrol. Teraz złodziej stanie przed sądem. Na taki mecz Zatoka czekała 30 lat. Dziś piłkarze z Braniewa zmierzą się z Sokołem Ostróda w półfinale Wojewódzkiego Pucharu Polski, mówi Andrzej Piruk, dyrektor Zatoki.
10: Mam nadzieję, że wygramy ten mecz i będziemy grać w finale Wojewódzkiego Pucharu Polski.
9: A początek spotkania o godzinie 18:00 na stadionie przy Botanicznej w Braniewie. Doping oczywiście wskazany.
11: Jankes, Jankes i Wiktor
12: na Radiu SK.
13: No i dzień dobry.
14: Dzień dobry!
13: Jest środa, dzień dobry, mówi wam człowiek z Zielonej Góry.
14: Żeby było dobrze, musi być człowiek z Gorzowa również, to ja, Gorzów Wielkopolski, Jankes, dzień dobry.
13: No to sprawdźmy, skąd jesteście i gdzie nas słuchacie, jak to mówią w internecie, wpisujcie miasta.
14: Pan Marcin skąd?
3: Teraz? Nie, ogólnie to z Woleń.
14: Wo co?
3: Z Woleń.
13: Z Woleń.
3: Więc z Wolna wchodzimy w środę. A,
14: tak jak zawsze.
13: Czekamy na sygnały. Gdzie teraz słuchacie Eski? 664-402-302, no i ten sławny Messenger, bla, bla, bla.

0: Bieramy dalej telefony, wy robicie nam naprawdę niesamowitą przyjemność, trąbiąc, mówiąc na lewo i prawo, że jesteście z nami.
1: Hej, pozdrowienia z Główczyna, powiat kaliski, ja kieruję się do Kalisza, do pracy.
2: Proszę bardzo, halo, dzień dobry, kto jeszcze?
0: Wiesz, gdzie jest Główczyn?
2: No, tam zaraz obok Kalisza.
0: Tutaj.
2: A tu, u góry.
0: Nad szyją,
2: nad tak. Szyjnem.
3: Dzień dobry, obecnie słucham Radia Eska w miejscowości Osiek.
2: Proszę bardzo.
0: No, to tam też niedaleko.
2: Tam jak te drzewa się kończą, jest taki kamień wielki i prosto pojedziesz, to jest Osiek.
4: A później jest Floryda, bo też Adam pozdrawia z Florydy, z słonecznej.
0: Tej prawdziwej Florydy?
4: Stanach.
0: To teraz pozdrawiamy bardzo mocno naszego słuchacza, a
4: Adama
0: z Florydy. Może byśmy zagrali Florajdę?
2: Akurat nie mam, wiesz?
0: No dobrze, okej. Jankes
2: i Wiktor. A, jest jeszcze jedno piękne miejsce.
5: Łódź, kurwa.

0: to ranne rasowanie.
1: No witamy naszą wspaniałą... Jadzie.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Wiesz, że masz pozdrowienia z Florydy?
0: Wow.
1: No naprawdę, słuchacze z USA cię pozdrawiają.
2: Tak, to prawda, słuchają.
0: Ale dziękuję bardzo.
2: A ty skąd pochodzisz, Jadziu, tak pierwotnie?
1: Jest taka zabawa
0: z
1: w internecie.
2: Z Warszawy. O,
3: w końcu ktoś z Warszawy.
2: Proszę. No i to nam się podoba.
1: Dobrze, jest to babka ze stolicy, teraz skomentuje najnowsze newsy z życia gwiazd. Uwaga!
2: Właśnie, patrzymy. Ania Mucha przyciąga uwagę internautów. Aktorka opublikowała nawet w odważne zdjęcia. W fikuśnym bikini występuje.
1: Lubię, jak Ania Mucha publikuje takie zdjęcia.
2: Wywołało to lawinę komplementów. Internauci piszą, między innymi, ale rakieta!
0: No to w końcu mucha czy rakieta?
2: To jest konkretna komentarz od pani z Warszawy.
1: Przecież jak mucha szybko leci, tak to jak rakieta.
0: To jak rakieta.
1: No.
2: Ale tak, gratulujemy oczywiście i pozdrowienia dla Ani.
1: Kasia Cichopek tym razem jeszcze i Maciej Kurzajewski podbijają, słuchajcie, Budapeszt, popularny kierunek. Pojechali sobie na Węgry do Węgrzech i wrzucają zdjęcia na Instagram. Widać na nich lokalne rarytasy, kupowanie pamiątek i to, że humorki im dopisują.
2: Węgry.
0: No, idąc za ciosem, następny cel wakacji USA.
4: Tylko w Radiu SK.
1: No w sumie
3: Maciej, oni są dziennikarzami.
1: Na papierach dziennikarskich też by wjechali.
3: Można lecieć.

0: Tak właśnie brzmi ta środa. 13 maja, 25 minut po 6.
1: Same zwycięstwa. W Hiszpanii jesteśmy najlepsi, jeśli chodzi o Barcelonę, Roberta Lewandowskiego i Wojtka Szczęsnego.
0: Oni już mają luz, a Ronaldo cały czas czeka.
1: Ten Ronaldo prawdziwy, tam w Arabii? Tak. A co tam się dzieje?
0: No cały czas grają o mistrzostwo, nie wiadomo. Ostatnio zremisowali, o szczegółach zaraz Marcin Trocki.
2: Oho.

0: SK. Reklama.
1: Pracownia złotnicza w salonie jubilerskim Koral zaprasza. Pełen zakres usług związanych z biżuterią. Naprawa, lutowanie, wstawianie oczek, czyszczenie, renowacja, polerowanie, dopasowywanie rozmiarów pierścionków i obrączek. Grawerowanie również medalików, zawieszek i zegarków. Skup złota i srebra. Wyrób biżuterii. Pracownia złotnicza w salonie jubilerskim Koral zaprasza. 1 maja 45 obok sądu.
2: Dobry komputer nie jest tani, bo wydajny sprzęt musi kosztować. Czyżby? K&N ma na to radę. Dobry, markowy i mocny sprzęt polizingowy. Sprawdzony i z gwarancją. K&N. Wypasiony sprzęt polizingowy już od 600 zł. K&N. Pasaż Hetmańska przy torach tramwajowych. www.kim.lblak.pl.
3: No a kogo te moje piękne chawciki widzą? Koszulka, czapeczka, kamizelka, bluza. A co to się robi?
4: Siemka Polar. Idziemy do firmy Barwy, bo chcemy nadruk według mojego pomysłu. O, tu duży, tak na piersi.
3: To idę z wami. Zabarwimy się trochę. Barwy, haft i nadruk. Ulica Wiejska 18 w Elblągu. Więcej informacji na barwy.net.pl. Barwy. Barwimy codzienność.
5: Lauro Bruni. Usługi cięcia i oklejnowania formatek meblowych. Fronty akrylowe. Szybkie terminy. Niskie ceny. www.laurobruni.pl lub telefon 691 66 93 66.
6: Planujesz remont lub budowę? Z firmą Koma odbierzesz odpady budowlane bez segregacji, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.koma.pl.
7: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj, odwiedź już dziś autoryzowanego dealera Stihl w Elblągu, TechTrans Strażnicza 1. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia do pielęgnacji ogrodu. Na wszystkie urządzenia Stihl oferujemy raty 0%, RRSO 0%. Prowadzimy także serwis gwarancyjny oraz wynajem urządzeń. TechTrans Elbląg Strażnicza 1. TechTrans.com.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Hejże hej, hejże ha! W Szarku loteria trwa. Za każde wydane 100 zł bierzesz udział w losowaniu nagród. Główna nagroda Echosonda Garmin Live Scope o wartości 17 tysięcy złotych. Centrum Wędkarskie Szark przy Grunwaldzkiej 6 zaprasza. Regulamin w sklepie.
2: I po reklamie.
3: W Elblągu poranek zacznie się chłodno, z temperaturą około 6 kresek. Słońce skryje się za chmurami, więc nie liczmy na zbyt wiele promieni. Po południu pogoda się zmieni. Spodziewamy się przelotnych opadów, a termometry pokażą maksymalnie 12 stopni.
4: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Koniec akcji strażaków w Puszczy Solskiej. Po tygodniu działań teren pogorzeliska został przekazany już lasom państwowym i prywatnym właścicielom. Wcześniej został dokładnie sprawdzony. W miejscu pożaru nadal obowiązuje zakaz wstępu do lasu ze względu na niebezpieczeństwo. Jest sukces Polski. Alicja Szemplińska w wielkim finale Eurowizji. Polka dostała się do niej po świetnym występie w półfinale. Jutro kolejny koncert, a wielki finał zaplanowano na sobotę. Kto jeszcze w nim wystąpi? Piszemy o tym na sk.pl.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
6: SK Sport News.
4: Cristiano Ronaldo musi poczekać ze świętowaniem Mistrzostwa Arabii Saudyjskiej. Jego Al Nassr Riad zremisował u siebie derbowy mecz z Al Hilal 1-1. Do rozegrania została jeszcze jedna kolejka. 41-letni Portugalczyk zdobył w tym sezonie 26 goli. Coco Gauff, Zorana Krysta. Tak będzie wyglądał pierwszy półfinał tenisowego turnieju WTA w Rzymie. O awans do drugiego półfinału powalczy dziś Iga Świątek, której rywalką będzie Jessica Pegula.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: Jankes,
8: Kama i Wiktor.
9: SK. Gdzie jest Kama, ludzie pytają?
10: No pojechała w miasta państwa szukać was.
9: Jakie miasta? Tak, wpisujcie miasta w nasze poranne spotkanie. Kto jest z nami? Halo, halo, dzień dobry.
11: Witam, witam. Pozdrawiam z zachmurzonego Kalisza. Czas do pracy, na ciepłą kapkę. Życzę miłego dnia.
9: Kalisz jest cudowny.
12: Ryszard Kalisz jest cudowny.
10: No mówię właśnie, mówię. Z Hiszpanii, Segowia.
9: Ty też
10: pozdrawia
9: jest?
10: Z miasta Segowia. 100 kilometrów od Madrytu.
9: Jak Hiszpania?
12: Jak tak, to...
13: Buenos dias, señor Sierra.
14: Buenos Aires!

0: potrafię dziurać.
1: Cześć Eska, Oleśnica Śląska pozdrawia, wiozę was do Wrocławia.
2: Dziękujemy oczywiście, Trójmiasto też się kłania. W Trójmieście Enrique Iglesias wystąpił w weekend ubiegły, było
3: no
2: fajnie.
3: Każde miasto w ten weekend
2: są.
3: Miało u siebie uroczystości komunijne, taki to teraz czas.
2: No to teraz rzeczywiście, tak. No, no wiadomo, tutaj matury maturami, ósmoklasiści też tym mają.

0: swoje egzaminy, no i też komunie.
1: No i do mediów trafiła pewna komunia z Grodziska Wielkopolskiego. Zakończyła się nieprzyjemną niespodzianką dla wielu gości. A jak czytamy, przy jednym z lokali gastronomicznych dwóch chłopców w wieku 10 lat.
0: Co tam się wydarzyło?
1: Uszkodziło powłoki lakiernicze w zaparkowanych 40 samochodach.
0: 40 samochodów? Ale co robili z nimi? Jakoś tam rozumiem.
1: Musieli się bawić. Gwóźdź do ręki, kamyczek, kluczyki.
0: Ale już to widzę po tej komunii. Pyta rodzic rodzica. Co dostaliście na komunię?
1: Wizytę u lakiernika. Jankes. Jankes. I Wiktor. Kaman
2: i Wiktor. Reklama. Firma B-Plast poszukuje pracownika do rozpisywania rozkroju płyt meblowych na produkcję. Wymagania: znajomość Excela, operatywność, zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole. Praca tylko na pierwszą zmianę. CV wraz ze zdjęciem proszę składać mailowo na adres praca@b-plast.pl lub osobiście. B-Plast, Kazimierzowo 5E.
3: Jak dobrze inwestować? Wybrać coś, co posiada stabilną wartość. Ponadczasową, światową. Mennica Elbląska, współpracująca z mennicami zrzeszonymi w londyńskiej giełdzie złota, oferuje skup i sprzedaż złota inwestycyjnego po unikalnych kursach. Wymienia złoto na certyfikowane sztabki i monety. Złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Mennica Elbląska, szwajcarska precyzja i negocjacje cen. Szczegóły dotyczące obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat, siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.
4: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
5: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do środy. Boczek wieprzowy bez kości. Cena sprzed pierwszej obniżki 21,99 za kilogram, a teraz 15,99. Pstrąg świeży. Cena sprzed pierwszej obniżki 26,99 za kilogram, a teraz 23,99.
6: Leclerc.
7: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Centrum Handlowym Ogrody w Elblągu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Marzysz o pięknym otoczeniu dla swojego domu? Cortina, Centrum Ogrodzeń i Kostki zaprasza. Ogrodzenia, bramy i furtki, kostka brukowa i kamień dekoracyjny. Uwaga, nowość wśród asortymentu, ramy garażowe Wiśniowski. Cortina, kompleksowe zaopatrzenie inwestycji. Cortina, Centrum Ogrodzeń i Kostki. Elbląg, Kazimierzowo 5D.
9: Uwaga! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Elbląg Lotnicza 8, Aeroklub Elbląski od 15 do 17 maja i Nowy Dwór Gdański 19 maja, ulica Warszawska obok Mrówki. Cyrk na wodzie!
10: Jakie piękne kwiaty i krzewy! Kochanie, miałeś rację, aby jechać do gospodarstwa ogrodniczego Piotra Zimińskiego w Elblągu na Druskiej 15.
11: Mówiłem ci, że tu kupimy wszystko do naszego ogrodu. Kwiaty, byliny, trawy, hortensje i krzewy róż, a nawet kwiaty na balkon dla mamusi.
10: To gospodarstwo w Elblągu na Druskiej 15 to rzeczywiście źródło dobrych roślin. Muszę polecić znajomym.
6: To będzie ostatnia reklama.
12: Okulary dla pokoleń. Salon optyczny Timac zaprasza na bezpłatne sprawdzenie wzroku i dobór opraw światowych marek. Armani, Boss, Guess, Ralph Lauren. Salony optyczne Timac. Elbląg, ulica Rzeźnicka na Starówce i Malbork. Kościuszki 23 Centrum.
13: I po reklamie.

0: Ciekawe, co u nich teraz słychać. Kiedyś był szał na dziewczyny z grupy Tattoo, no? Pamiętasz?
1: Był szał, no ale... No i tyle, a teraz szał będzie.
0: Wiadomo. Teraz jedna jest tu, a druga tam. Happy
2: birthday to you. Bo, o, Osio! Eska, budzi w urodziny.
1: Kama wraca. Basia z nami, dzień dobry, witamy. Basiu!
3: Dzień dobry.
1: Basia, pochwal się, które to urodziny?
3: 45. Nie wiem, czy jest się czym palić.
0: Piękny wiek.
1: Rewelacja, aż straciłeś głos, tak. Jakby wiedzieć, że się o tym mówić.
0: Od tego śpiewania na te urodziny.
1: Ale cudownie. Jaki plan na dzisiaj u ciebie? Co tam ciekawego jest w planach?
3: Najpierw praca, a wieczorem zobaczy się, co się będzie robić.
0: Co to za robota? Gdzie ty lecisz do pracy? W ogóle do jakiego miasta się dodzwoniliśmy? Bo dzisiaj wszyscy wpisują miasta, to ty też wpisz swoje.
3: Tychy,
1: ojejku, ja tam mam kolegę, wspaniałego przyjaciela Łukasza. Pozdrowienia dla Łukasza, Tychy, jest cudownie.
0: A ja tam byłem na komunii tydzień temu.
1: Naprawdę?
0: Zresztą się chwaliłem, no. Właśnie w Tychach, no.
1: Co tam ciekawego w Tychach? Dalej macie trolejbusy?
3: Są dalej, owszem.
1: Jeżdżą, oni już dawno są na prądzie.
0: I jak jedziesz do pracy, to używasz tego urządzenia?
3: Nie, używam. Na nóżkach.
1: Masz swój salon fryzjerski. Co jest teraz trendem? Jak patrzysz i słyszysz nas, co byś tam, jaką fryzurę nam poleciła?
3: Baskeda.
1: Baskeda?
0: I co, jak to, jak, co to, jak to wygląda?
3: Dłuższa góra, krótkie boki.
0: Tego się nie da zrobić u nas.
3: Kiedyś na żołnierza.
1: A ty widziałaś nasz bezczapek? Kiedyś? Dłuższa góra, jak to było? Dłuższa góra?
0: I krótsze boki.
1: A ten przód taki, chłopcy młodzi chodzą.
3: No. Tak.
1: Słuchaj, bo my nie mamy za bardzo włosów, więc tak na górze, więc to nie da się inaczej, tak?
0: Ale byśmy kupili jakieś używane.
4: Będzie bez baskeda. No.
3: Można zawsze dokleić, jakąś doczepkę zrobić.
0: Doczepkę. Chcieliśmy sobie zrobić te włosy za 100 zł, bo tyle mamy dla ciebie.
3: O, dziękuję.
1: No dobrze. Wszystkiego dobrego dla ciebie oczywiście. A od kogo dostaliśmy informację, że Basia ma urodzinki?
0: Basia, masz podejrzenia?
3: Mam, owszem. Takie pomysły ma mój narzeczony Przemysław.
0: Tak jest, to jest właśnie on.
1: 45 lat i narzeczony?
3: No tak.
1: Super.
0: To wszystkiego dobrego na nowej drodze życia.
3: A, dziękuję. Radio
1: SK. I wiesz, czym pojadą do ślubu? No trolejbusem, no.
0: A wiesz, co robi ciągnik u fryzjera?
1: Nie, mów tego.
4: Warkocze!

0: Agnieszka Elbląg.
1: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz. Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę byś była.

0: osobę Lisanach. Duet idealny, prawie jak my.
1: Dlaczego prawie powiedziałeś?
0: No trochę im brakuje jeszcze do nas.
1: Tak.
0: Niech się starają.
1: No dobrze, wy też możecie się postarać z samego rana o 500 w waszym portfelu albo na waszym koncie. No właśnie, za chwilę zabieramy się za 5 słów 500.
0: Dzisiaj nietypowo gramy po 7, dlatego już teraz potrzebujemy po pierwsze waszego numeru telefonu, który zostawicie u nas w Messengerze. No i może coś jeszcze napiszcie albo wklejcie jakieś zdjęcie, które Pawła przekona, bo to on będzie wybierał uczestników.
1: Paweł, co ciebie może przekonać?
2: Jakaś piękna pani.
0: Oj, słuchaj.
1: Panowie, wysyłajcie zdjęcia swoich dziewczyn. Słuchajcie, nie, to spokojnie. Każdy ma szansę, oczywiście. Czekamy na wasze zgłoszenia i za kilka chwil zabieramy się za 5 słów 500.
0: Żeby nie było, że tylko zdjęcia, może też być jakieś hasło chwytliwe.
1: Mm-hmm.
0: No, na przykład jak coś takiego napiszecie, co się rzuci w oczy, to też możecie trafić na antenę. A potem zdecydować, z kim macie dobry przelot. Sprawdzimy, czy zgarniecie kasę. 5 słów 500. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat Leclerc w Elblągu.
9: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon, partner sieci salonów łazienek Blue. Elbląg, Malborska 52.
10: Poranek w Elblągu zapowiada się pod ciemnymi chmurami, a termometry pokażą zaledwie 6 kresek. Powietrze w normie, więc oddychamy spokojnie. Po południu możemy spodziewać się przelotnych opadów, a temperatura wzrośnie do 12 stopni. Pamiętajcie o parasolach.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Centrum Obrączek, Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
9: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon.
11: Minęła 7, zaczynamy newsy w SC. Marcin Procki, zapraszam. Zbigniew Ziobro potwierdził, że przebywa w Waszyngtonie. Były minister sprawiedliwości mówił o tym w telewizji Republika, której został komentatorem. Przyznał też, że planuje spotkanie z amerykańską Polonią. Z kolei MSZ skierowało notę do ambasady USA w Warszawie, w której zwraca się z prośbą o wskazanie przepisów, na podstawie których Ziobro wjechał na teren Stanów Zjednoczonych. Ceny paliw idą w dół. Dziś za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,28, a za diesla 6,84 zł za litr. Program ceny paliw niżej na razie obowiązuje do piątku. Reporterski Jakub Krzyżak teraz z tym tematem. Będzie przedłużenie programu?
12: Minister energii Miłosz Motyka zadeklarował wprost, program będzie przedłużony.
13: Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach.
12: CPN zostanie utrzymany na kolejne 2 tygodnie, czyli niemal do końca maja. Później, jeśli będzie taka potrzeba, będzie kolejna decyzja. Do tej pory dzięki CPN, jak wynika z wyliczeń Ministerstwa Energii, Polacy oszczędzili około 3 miliardy złotych na paliwie.
11: Na miesiąc funkcjonowania programu CPN to dla budżetu wydatek ponad 1,5 miliarda złotych. Zima w Tatrach nie daje za wygraną. W górach znów sypie śnieg. Na dodatek prognozowany jest spadek temperatury poniżej zera, a to oznacza, że warunki do wędrówek w wyższych partiach znów znacznie się pogorszą.
14: Ten śnieg zamarznie, będzie ślisko. No raki albo raczki, jak idziemy w te niższe partie, chociażby na Czarny Staw Gąsienicowy. Jeżeli wybieramy się na przełęcze, które mają północną ekspozycję, cały czas ten sprzęt zimowy musimy mieć.
11: Zaznacza Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Powyżej 1700 metrów cały czas obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.
15: SK Elbląg News.
16: Maciek Marcinowicz, 16 milionów złotych otrzyma EPFIK z Funduszu Ochrony Środowiska na budowę zbiorników retencyjnych. Dzięki nim taka powódź jak ta jesienią ubiegłego roku nie powinna się powtórzyć.
17: Wniosek znalazł się na wysokim, bo aż drugim miejscu listy rankingowej.
16: Mówi Adrianna Kusko z ratusza. Budowa ma ruszyć jeszcze w tym roku. Malborko, na skrzyżowaniu Alei Rodła i ulicy 17 Marca uruchomiono system Red Light do automatycznej kontroli pojazdów na czerwonym świetle. Nowe rozwiązanie ma poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego i ograniczyć liczbę niebezpiecznych zdarzeń na tym skrzyżowaniu.
18: Dzień dobry, witamy raz jeszcze 3 minutki po godzinie 7, dzisiaj środa.
19: I dzisiaj ta zabawa z internetu, tylko że w formie mówionej u nas w radiu, czyli wpisujcie miasta!
20: Hej, hej, ja pozdrawiam z Podlasia, a dokładnie z Białegostoku. Śledzik pozdrawia śledziki i nie.

0: Zdenko, miłego dzionka. Mamy dzisiaj środę.
1: Tak, ale gdzieś Podlasie, to tam jest ten duch?
2: Tak, to tam. Skoro słuchaczka jest z Podlasia, to umówmy się, że droga słuchaczko, teraz gramy dla ciebie. Aż go czuję tutaj, wiesz?

0: Frankens, tu Wiktor, tu Tomek, Tomek nasz słuchacz, który zgłosił się na Messengerze. Halo, dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, witam również.
2: No i co, 500 do wzięcia, tak można środę zaczynać, co?
1: Pewnie, że tak.
0: Gdzie ciebie złapaliśmy, gdzie teraz jesteś?
1: Jestem teraz w Lubelskim, aktualnie stoję na parkingu.
2: I to jest związane z twoją pracą, rozumiem, tak? Bo jesteś właśnie...
1: Tak, bo akurat jechałem samochodem, ale już stanąłem, żeby było bezpiecznie na rozmowę, więc...
0: Okej. A czym się zajmujesz na co dzień?
1: Jestem kierowcą zawodowym i też operatorem takiego HBS.
2: Wiesz tak,
0: HBS? HBS?
3: Podnośnik!
1: Hydrauliczny dźwig.
2: Mhm. Tak. Więc jakby trzeba było coś, Jankes, u ciebie na dachu zamontować, to dzwonisz do Tomka i...
0: Hasło HDS i już.
1: No Tomek HDS jest.
2: Tomek, z kim czujesz, że możesz mieć dobry przelot, że te Tomek. Słowa twoje będą się zgadzały HDS. Bardziej ze sposobem myślenia Jankesa czy moim? Czyli kogo wybierasz?
1: Myślę, że wybiorę Wiktora.
0: Dobrze!
2: Już się bałem tego, taka odpowiedzialność.
0: Słuchaj, HDS to jest w skrócie, bo to jest hydrauliczny dźwig samochodowy, tak?
1: Samochodowy.
0: Ale nie wiedziałem.
2: Tomek, słuchaj, szybko jeszcze, żebyśmy się poznali. Jakie jest twoje pozapracowe hobby?
1: Moje to jest leniuchowanie i siedzenie na kanapie, standardowo.
2: Czyli twoje skojarzenia będą raczej luźne i wolne.
1: Tak jest, dokładnie.
0: No dobrze. Dobre,
2: to co, ja wychodzę?
0: Wykopujemy Wiktora ze studia. Wiktor zmyka. Za chwilę poznasz słowa.
2: Do usłyszenia.
0: Proszę tam założyć słuchawki, jak kiedyś w wielkiej grze. Wiktor już teraz niczego nie będzie słyszał. A my zajmujemy się słowami. No, będziesz musiał skojarzyć, tak? Swoje pierwsze skojarzenie. No i zobaczymy, jak później będzie z Wiktorem. Im więcej waszych wspólnych skojarzeń, tym oczywiście bliżej nagrody. Każde skojarzenie to jedna stówka. No i tyle. Dobra?
1: Jasne.
0: Tak, słuchaj, tu jeszcze przełączę się, bo tutaj Wiktor coś tutaj popsuł nam oczywiście przed wyjściem. Okej, dobra, tutaj.
2: Już możemy.
0: Uwaga. Mhm. Dobra. Uwaga. Jesteś gotowy? Pamiętaj, dobre skojarzenie z Wiktorem, no to wtedy mamy po stówce i tyle. Uwaga. Lecimy. Związek.
1: Małżeński.
0: Okej, zapisujemy. Mhm. Dobra, lecimy dalej. Odlot.
1: Kosmos.
0: A to ładne, to może być blisko rzeczywiście. Makaron.
1: Spaghetti.
0: Okej. Pogoda. Czwarte słowo.
1: Dobra.
0: Dobra, okej, słowo dobra.
2: Zapisuję.
0: I ostatnie słowo, grill. Skojarzenie z grillem.
1: Karkówka.
0: Karkówka, no i zobaczymy, jak będzie.
2: Pewnie.
0: Jak będzie w przypadku Wiktora, oczywiście. Związek, odlot, makaron, pogoda, grill. Wszystko mamy zanotowane. To teraz krótka pauza. Ty się nie rozłączasz, czekasz poza anteną. Gramy muzę i za chwilę wywołamy Wiktora. Wiktor! Chodź! Jeszcze nie!

0: Bledka w Radiu SK. 18 minut po godzinie 7 to już.
1: 5 słów, 5 stów.
0: Czyli akcja skojarzenia. Podajemy 5 słów. Słuchacz, Tomek jesteś?
2: Jestem.
0: Jesteś, bardzo dobrze. Tomek skojarzył, no to szybciutko. Związek, powiedziałeś małżeński, odlot.
2: Kosmos.
0: Makaron, spaghetti, pogoda dobra, grill, karkówka. To były twoje skojarzenia. Zapraszamy pana Wiktora do studia Radia SK.
3: Wiktor,
0: tylko żeby nie widział tych słów, uwaga, no żeby...
4: O. Nie widzisz?
5: No czarny ekran mam przecież.
4: No i bardzo dobrze, no.
3: I czarno w głowie.
0: No zobaczymy. Tomek już się wypowiedział w znanym temacie. 5 słów, przed tobą ta sama sytuacja.
3: Tak jest, Tomek.
0: Im więcej
3: Tomek...
0: tych samych skojarzeń, tym więcej kasy dla Tomka.
3: Tomek jesteś?
2: Jestem cały czas.
3: Podpowiadaj, błagam cię.
0: Nie, ale z tymi podpowiedzi. Słuchajcie, nie wolno.
3: Tak, naprowadzać delikatnie.
0: No to ma prowadzanko, może delikatnie, ale bez
3: tak, chociaż żeby mnie po prostu popchnął w dobrą stronę.
0: Żebyśmy
3: nie
0: musieli dać wam czerwonej kartki i będzie dyskwalifikacja i nie pojedziecie na mistrzostwa świata.
2: Wiktor, będziesz mówił hakowym, to ci wszystko powiem.
0: Hakowy? To znaczy, że ty wypuszczasz ten hak i później trzeba go tam...
2: Który podpina mi tutaj właśnie wszystko. Zawiesia te sprawy.
3: Ty pukasz, ja mówię, dawaj.
0: Dobra, tak dobra, jest. Lecimy, okej, okay, zabieramy się. Za 5 słów. Uważaj, Wiktor. Ty, Tomek, ostrożnie. Związek. Okay.

0: No związek. Panie Wiktorze, związek.
1: No dla mnie związek to kobieta i mężczyzna. Mhm.
2: Tak, dobrze, no dobrze.
1: Tomek, to jest jeden wyraz czy więcej?
2: Jeden.
1: Jeden wyraz.
2: Dobra, taki więcej. Popularny bardzo.
0: Dobra, koniec podpowiedzi, bo panowie tutaj sędziowie patrzą.
1: No
0: i słuchają.
1: Związek jest małżeński.
2: Brawo.
0: Tak? Nie wierzę, dobrze. Ale ja się nie odzywam, ja mam grobową twarz, jest stówka dla was.
1: Powiem, my z Tomkiem mamy

0: jeden wyraz.
1: Dobra, taki więcej... popularny bardzo.
2: Dobra, koniec podpowiedzi, bo panowie tutaj sędziowie patrzą.
3: No
2: i słuchają.
3: Związek jest małżeński.
1: Brawo.
2: Tak? Nie wierzę, dobrze.
3: Ale
2: ja się nie odzywam, ja mam grobową twarz, jest stówka dla was.
3: Powiem, my z Tomkiem mamy

0: Bez podpowiedzi, próbuję od razu. Ściśle tajny.
1: Kosmos.
2: Tomek,
3: przecież u nas jest najsławniejsza akcja świata, odlot ściśle tajny.
4: Wiem, ja w kosmosie byłem niestety.
1: A zgłaszałeś się?
3: ściągnijcie apkę, ludzie, i zgłaszajcie się, lećcie z nami w ostatni weekend maja.
1: Dobra, lecimy dalej. Trzecie słowo, makaron.
0: Makaron, makaron,
1: twoje
0: makaron.
1: Skojarzenie, panie Wiktorze, prosimy.
4: Dobre danie.
1: Makaron, no, prosimy.
0: Czy to chodzi o ten długi, czy ten krótki?
4: Taki długi, no.
3: Spaghetti!
1: Nie wierzę.
5: Dwie stówki!
1: Jest, druga stówka. To było trzecie słowo, zabieramy się za czwarte. Pogoda.
4: Oj. No, jaka może być pogoda, wiesz, niektóra? Zawsze jest.
1: Pogoda jaka?
0: No? Dobra?
1: Ha! Brawo! Nie wiesz, tak? Oni się znają. Jest trzecia stówka, dokładnie. I uwaga, ostatnie słowo! Grill. Teraz bez żadnej podpowiedzi już, słuchajcie, bo to jest skandal. Radio padnie, będziemy rozmawiać.
4: No musisz, Wiktor, to jest, wiesz, bardzo też popularne.
0: No to
4: jedzonko.
0: Moja ulubiona...
1: Grill.
0: Karkówka?
1: Tak?
5: Tak!
1: Yeah! Mam rekord! Wygrywasz 400 złotych! 400 dla ciebie, Tomek!
4: Jest, dziękuję bardzo, cieszę się niezmiernie.
3: Nie wierzę.
1: Ale naprawdę dobrze
4: mam poszło. Wiktor, jest super.
0: I teraz nie wiem, ja nie wiem, czy to ty tak dobrze zaczynałeś, że ja zgadłem, czy to ja jestem taki mądry, że tak dobrze kończyłem.
1: Niech będzie, że jesteś taki mądry.
4: Myślę, to i to chyba.
1: 400 dla Tomka, na tym polega ta akcja, grajmy.

0: Tutaj SK, 25 minut po godzinie 7, ale zrobiłeś przyjemność Tomkowi, naszemu słuchaczowi.
1: Cały czas jestem pod wrażeniem samego siebie.
0: No. Odlot?
1: Ściśle tajny.
0: Nie, kosmos. Widzisz, cały czas tylko w tym odlocie. No dobrze, rzeczywiście, za odlot zabieramy się za kilka chwil, ale nie o tym, nie o tym. Za chwilę newsy, Marcin Procki.
1: I podobno lepiej zrobiło się na kolejach śląskich. Szczegóły za moment.
2: Jan

0: Reklama.
1: Chcesz sprzedać swoją nieruchomość, ale boisz się, że potrwa to miesiącami? Zrób to z kimś, kto naprawdę sprzedaje.
2: Angelika Wiśniewska, agent roku Farmi i Mazur.
1: Wiśniewscy Nieruchomości. Sprzedajemy szybciej, skuteczniej i za najlepszą możliwą cenę.
2: Bez stresu, bez straty czasu.
1: Zadzwoń i sprawdź, ile warta jest twoja nieruchomość.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Monterze, elektryku, możesz pracować lepiej. Rockfin rekrutuje. Dołącz do naszego zespołu w Nowinie koło Elbląga. Szukamy osób z doświadczeniem. Oferujemy bezpieczne miejsce pracy, nowoczesne środowisko i zespół, na którym możesz polegać. Jesteśmy na rynku od 35 lat. To stabilność, na którą możesz liczyć. U nas zdobędziesz uprawnienia i masz realną szansę na awans. Sprawdź nas i przekonaj się sam. Zgłoś się do nas. Rockfin. Firma, z którą możesz budować przyszłość.
7: Przedsiębiorca z Pomorza. Skorzystaj z pożyczki rozwojowej oferowanej przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne SA w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Atrakcyjne oprocentowanie i brak ukrytych opłat. Możesz sfinansować rozwój i transformację swojej firmy poprzez inwestycje m.in. w cyfryzację, automatyzację, sztuczną inteligencję i przemysł 4.0. Nie czekaj, zrób krok w przyszłość swojej firmy już dziś. Więcej informacji na stronie www.rti.dzierzgon.pl.
8: I co tak myślisz?
9: Zastanawiam się, na co wydać rekordową kwotę. Ponad 5,5 miliona złotych.
8: Wygrałaś w Totka?
9: Nie! Złożę wniosek w Elbląskim Budżecie Obywatelskim. Chcę współdecydować o tym, co zostanie w mieście zrealizowane.
8: Ja też chcę!
9: I możesz! Każdy mieszkaniec Elbląga może. Wnioski z dobrymi pomysłami składamy do 15 maja w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego lub w punkcie informacyjnym Ratusza Staromiejskiego. Szczegóły znajdziesz na budżetobywatelski.elblak.eu.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Autokompleks Elbląg, ulica Pułkownika Dąbka 157. Bike. Wybór staje się prosty.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chcesz lepiej zarabiać? Czas na nowe kwalifikacje. ATM Centrum Szkoleniowe zaprasza na kursy. Koparki, ładowarki, wózki widłowe, podesty ruchome, a także nowość. Pilarki, spawanie i monter rusztowań. Zajęcia i egzamin w Raczkach Elbląskich. Możliwość kursów w formie online. Zadzwoń 451 685 900. ATM Centrum Szkoleniowe. Uczymy zawodu, który się opłaca.
13: I po reklamie.
14: W Elblągu szykuje się chłodny poranek z pełnym zachmurzeniem, a termometry pokażą około 6 kresek. Wiatr będzie słaby z południowego zachodu. Po południu możliwe są przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 12 stopni. Idealny czas na ciepłą kawę w domu.
15: 7.30, Marcin Procki, zapraszam na SK News, a na początek dobre informacje dla pasażerów. Po wczorajszych utrudnieniach na kolei, dziś pociągi w województwie śląskim kursują już bez utrudnień.
16: W trakcie prac prowadzonych na katowickim węźle kolejowym zostały uszkodzone kable zasilające, a także kable do sterowania rozjazdami.
15: Mówi nam Bartłomiej Wnuk, rzecznik kolei śląskich. Ruch kolejowy odbywa się tam już zgodnie z rozkładem. Nobliści, politycy, liderzy globalnych firm w Poznaniu. Dziś rozpoczyna się dwudniowy kongres Impact. Impreza promowana jest jako najważniejsze wydarzenie gospodarczo-technologiczne w tej części Europy. Według organizatorów weźmie w nim udział ponad 6 tysięcy osób.
17: Sponsorem programu jest Suzuki.

0: producent samochodu Suzuki Vitara.
1: SK Sport News.
2: Piłkarska Ekstraklasa będzie dziś odrabiała zaległości. Raków Częstochowa zagra wieczorem z Jagiellonią Białystok. Drużyny sąsiadują ze sobą w tabeli, zajmują odpowiednio drugie i trzecie miejsce i mają po 49 punktów. Tyle punktów uzbierał także Górnik Zabrze, który dziś zmierzy się z Arką. A Jannik Sinner wyrównał rekord Nowaka Dziokowicza. Włoch pokonał Andrea Pellegrino, awansował do ćwierćfinału turnieju w Rzymie i odniósł 31 z rzędu zwycięstwo w imprezie rangi Masters 1000.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: Jan, Ankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
4: No i 7.30 dzisiaj. Dzień dobry, a właściwie to welcome, proszę pana.
5: Nawet?
4: Tak, bo my odwiedzając dzisiaj różne miasta i miejsca, pytamy się, gdzie słuchacie Eski. Uwaga.
6: Witam Eska i pozdrawiam z Preston w Wielkiej Brytanii.
4: O, jesteśmy na wyspy.
5: Yeah, bardzo fajnie, że z nami jesteście. Hiszpania się odezwała, Zurich też się odezwał, Michał spod Zurichu.
4: No to w takim razie, gdzie dzisiaj rano Eska z wami? A wszystkim na wyspach przypominamy, że...
7: Nie mogę wysłać tej depeszy. Nie ma takiego miasta Londyn. Jest Londek. Londek zdrój. A.
8: Londyn, miasto w Anglii.
7: To co mi pan nic nie mówi?
8: No mówię pani właśnie.
7: To przecież ja muszę pójść i poszukać. Zobaczyć, gdzie to jest.

0: fajnie, że Teddy jest z nami. Teddy Swims, 37 po 7.
1: Wszystko się zgadza, fajnie, że z nami jesteście od samego rana w środę, który dzisiaj już jest, 13 maja. Dzisiaj, o, 13, ale to nie piątek, spokojnie.
0: A propos tego, kto jest, a kogo nie ma, to niestety jego nie będzie. Telewizja Polska ogłosiła komentatorów na Mundial, słuchaj, i okazało się, że na liście brakuje Dariusza Szpakowskiego.
1: Tego Darka Szpakowskiego, naszego Dariusza cudownego, wspaniałego?
2: Tak, w prostym tłumaczeniu, proszę Państwa, Bodvarsson, no to syn Bodvara. Gunnarsson, no to syn Gunnarssona. Gunnara, przepraszam.
0: Właśnie.
1: Ja kocham, naprawdę za każdym razem jak słyszę ten piękny głos, od razu przenoszę się, ojej, cudo.
0: Człowiek okazja. Okazja, teraz jest okazja!
1: Ale wspaniały, no, ale szkoda, że zabraknie, tak?
0: Szkoda, o, to oznacza, że po raz pierwszy, słuchajcie, od 40 lat legendarny komentator nie zrelacjonuje żadnego meczu Mistrzostw Świata, co zawsze robił.
1: No właśnie, panie Darku, panie Dariuszu, co pan na to, że pana zabraknie?
3: Czy to się dzieje naprawdę?
4: Jankes i Wiktor.
5: Reklama.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Na komunię, na ślub, na rocznicę, na dowolną okazję. Salon jubilerski Koral. Kilkaset wzorów obrączek. Pierścionki, kolczyki, celebrytki. Naprawa i wyrób biżuterii złotej. Grawerowanie. Lata doświadczenia. Najniższe ceny. Bez zbędnych rabatów. Salon jubilerski Koral. 1 maja 45. Obok sądu.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Autokompleks Elbląg, ulica Pułkownika Dąbka 157. Bike. Wybór staje się prosty.
11: Od lat inwestuję w nieruchomości i wiem jedno. Dobre wnętrze zaczyna się od solidnych mebli.

0: roku każde swoje mieszkanie urządzam w Ekston Galeria Mebli. Ich kuchnie, szafy i meble do całego domu łączą jakość, estetykę i trwałość. Jeśli urządzasz mieszkanie lub dom, wybierz miejsce, które sprawdziło się u profesjonalistów. Elbląg, Kazimierzowo 6E. Ekston Galeria Mebli. Mądre wybory zaczynają się tutaj. Polecam. Kuba Midel.
1: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
2: Agawa Bistro. Smaczne i zdrowe obiady domowe. Agawa Bistro. Imprezy, spotkania, ale też śniadania. I to od 8 rano. Agawa Bistro. Przepyszne jedzenie w niewysokiej cenie. Agawa Bistro. Ulica Rawska 2, budynek wodociągów.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Agrobiotech. Największy w regionie autoryzowany dealer firmy Stihl zaprasza. W dwóch lokalizacjach kupicie piły, kosy spalinowe, myjki ciśnieniowe, traktorki ogrodowe, odkurzacze, dmuchawy i narzędzia ręczne. Doświadczony personel służy fachowym doradztwem i zapewnia wysokiej jakości serwis na oryginalnych częściach. Agrobiotech. Krosno koło Pasłęka przy myjni samochodowej i Cisy pod Malborkiem. Zapraszamy.
5: I po reklamie.

0: występach zagranicznych. No dobrze, zabieramy się za Nosela. Nosel dzisiaj będzie Haliną.
1: Halina.
2: Fiszbina.
0: I kiedyś był taki utwór Love Song for Halina.
2: Ale nie Fiszbina.
0: Nie.
2: No Nosel dobra. Będzie dzisiaj wkręcał kogoś, kto chce wylecieć na Teneryfę. Mhm. Mam nadzieję, że nie zadzwoni z takim wkrętem do kogoś na odlot ściśle tajny.
0: Nie, w żadnym wypadku. No ale posłuchajcie uważnie, uwaga.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Dzień dobry, Fiszbina Halina, po tej stronie telefonu jest biura podróży. Czy ja z panią Małgorzatą mogłabym rozmawiać?
5: Słucham.
4: Wylot tutaj widzę u państwa 7 na Teneryfę. I teraz tak, chciałabym informacji jeszcze, ile opakowań na wynos u państwa szykować?
5: Nie rozumiem, jak na wynos.
4: Ponieważ, proszę pani, w stołówce będzie nadkomplet i oni ten nadkomplet będą chcieli, proszę pani, jakby rozładować tymi opakowaniami na wynos. I teraz dla państwa, bo tak, możecie się nie zmieścić 3 minuty na stołówce, dają opakowania na wynos.
5: Ja się nie zgadzam na opakowania na wynos.
4: Ale nie można naczyń ze stołówki

0: Bułki wynosić.
1: Ja jestem z dziećmi. Aha. Ja nie jestem w stanie w ciągu 3 minut zjeść posiłku.
0: No, dlatego rozwiązanie jest, proszę pani, opakowanie
1: to
0: na wynos.
1: To proszę dać opakowanie na wynos tym, co sąsiadami są dorośli.
0: Nie, to pani jest dorosła, proszę pani. Dlatego też wydzwaniam do pani, żeby tutaj ustalić tę ilość opakowań.
1: Ja jestem, proszę pani, z rodziną. Ja jestem z wnukami.
0: Nie pomieścicie się. Dlatego oni dają stoliki na 3 minuty, a później opakowania na wynos.
1: Niech organizują tak, żebym ja z dziećmi, z wnukami mogła zjeść normalnie posiłek, a nie żebym ja jadła na kolanach.
0: Tylko z opakowania, proszę pani, na wynos.
1: I co mam z tym opakowaniem na wynos zrobić?
0: No na przykład, nie wiem, pani sobie pójdzie gdzieś i zje albo w pokoju,
1: no,
0: albo gdzie
1: indziej. Pójdę sobie na trawnik, usiądę pod drzewkiem. Nie po to, proszę pani, płacę kupę pieniędzy, żeby jeść na wynos posiłek.
0: To ja może do szefowej przełączę to, pani może z nią coś ustali. Pani Kamilo!
2: Mamo, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
1: Słuchasz?
2: No jaja, zostałaś wkręcona.
1: No to nie złe jaja. Jak berety.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: No i właśnie, no dobrze, udało się znowu.
4: Tylko jaj, jak berety, proszę nie zabierać na pokład samolotu, bo to brzydko pachnie.
3: Słuchaj.

0: Paty, do finału awansował
1: Poland!
2: Tak, właśnie kończył się wczorajszy wieczór. Ja zasnąłem przed ogłoszeniem wyników, ale rzeczywiście, no, będziemy w wielkim finale, jeśli chodzi o Eurowizję.
0: Bo najfajniejszym krajem jest
1: Poland!
2: Yeah! Holland, tak? Holland? Jeszcze raz mogę usłyszeć?
1: Poland!
2: Dobrze powiedzieli. No dobrze, będziemy w wielkim finale sobotnim, jeśli chodzi o Eurowizję. Dzisiaj jeszcze ciąg dalszy, jeśli chodzi o wejście do finału.
0: Tak jest, a o sukcesie Alicji Szemplińskiej za chwilę więcej Marcin Procki.
3: Radio SK. Reklama.
4: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład trymer Getze & Jensen. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 149 zł. Teraz za jedyne 89. Z kodem rabatowym taniej o 60 zł. Media Expert.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
8: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
7: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
9: Ten zabójca nie popełnia błędów.
7: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
12: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
15: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
16: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
17: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
18: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
19: Można poinformować po prostu.
11: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
15: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie. Sponsorem

0: programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat Leclerc w Elblągu.
1: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon, partner sieci salonów Łazienek Blue. Elbląg, Malborska 52.
2: Dziś w Elblągu czeka nas raczej pochmurny poranek z temperaturą około 8 kresek. Wiatr będzie umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać. Po południu spodziewajmy się deszczu, a temperatura wzrośnie do 12 stopni. Warto mieć przy sobie parasol, bo może się przydać.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Centrum Obrączek, Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
1: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon.
3: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. 4 projekty ustaw o rynku krypto.

0: Tutaj jest 9 minut po godzinie 8. Zabieramy się za coś do jedzenia z samego rana, bo śniadanko to ważna kwestia.
1: Pizzunia na nas czeka teraz. Pizzunia, którą przetestował książulo, Ksiapulo.
0: Czyli ekspert, jeśli chodzi o jedzonko w naszym kraju, jeździ, ocenia, wstawia na YouTube'a. Ludzie wszyscy robią wielkie oczy. On jest Krezusem. Wszystko się zgadza.
1: Wszystko się zgadza. W ogóle z jedzenia kebabów przed kamerą taki biznes zrobić. Piękna sprawa,
0: nie? Dobrze. To jest facet, który rzeczywiście nazywa się książulo. No i facet wpadł, by spróbować pizzę w naszym kraju, w Polsce, bo my wiadomo, że jesteśmy najlepsi na świecie, jeśli chodzi o pizzę.
1: No ale co w niej jest takiego wyjątkowego?
0: Oj,

0: proszę bardzo, pizza jest po pierwsze droga, bo kosztuje 1500 zł.
1: Ile? 1500! Nie słyszał pan? 1500 powiedziałem!
2: Boże, ładnie, to ja już nie chcę słuchać dalej.
0: Znajduje się na niej ekskluzywna wołowina.
3: Wagyu.
0: Tak się nazywa. Oraz kawior z jesiotra.
3: Ludzie, kochani, za 1500 zł to wy macie zapas paprykarza i konserwy turystycznej na 5 lat. Wybierzcie mądrze. Radio.

0: Taylor, cudowna Swift w Radiu SK, 17 minut po godzinie 8.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Zoo Puszek.
2: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
3: I od razu czuję taki dreszczyk na ręce. Gdzie to będzie? Co to będzie? Z kim to będzie?
0: Tak, moja żona wczoraj zapytała mnie...
4: Czy może lecieć?
0: Czy ja na pewno lecę? Ja mówię, no tak, ale super. No. Słuchajcie, no ja tak się jaram, tak się cieszę.
4: Paweł też leci z nami.
5: Paweł. Jak się jaram?
0: Mamy fantastyczny radiowy team, bo najczęściej siedzimy w radiu, my przed mikrofonami, tam z głośników do was mówimy, ale wychodzimy często z tej sytuacji, by spotkać się z wami, no i polecieć sobie gdzieś w fajne miejsce.
4: Z takich ciekawostek technicznych, wczoraj się dowiedzieliśmy, że wylot jest w ostatni weekend maja, w piątek z samego rana. Koło 8 rano musimy być na lotnisko, więc będziemy prowadzili poranek tak naprawdę

0: W biegu, z bycia w drodze.
1: Kompletujemy ekipę, która z nami poleci w miejsce wciąż oczywiście nieznane. No i teraz łączymy się z naszą słuchaczką Olą. Dzień dobry.
2: Ale dzień dobry.
0: Ola,
1: dzień dobry.
0: Twoja droga zaczęła się od ściągnięcia aplikacji Eski, prawda?
2: Tak, chociaż już miałam od jakiegoś czasu dłuższego.
0: Polecamy każdemu, bo apka to jest jedyna droga, żeby wejść do samolotu, który poleci w nieznane. Dlaczego ciebie powinniśmy zabrać, a nie tych wszystkich, którzy obok zgłaszali się i też coś wpisywali, też mieli argumenty?
2: No, mój argument, po 5 latach czekania, w końcu miesiąc temu zostałam taką najszczęśliwszą narzeczoną. Wow, tak się cieszyłam. Wow. Super zaskoczona.
0: Od razu wyprzedzajmy fakty, jeżeli ty polecisz, to rozumiem, że no, wybór jest oczywisty osoby towarzyszącej, twój narzeczony.
2: Tak, tak, tak? Wezmę narzeczonego, no zadał to pytanie, stresował się chłopak.
0: Słuchaj, nie wiem, cudownie. Jak jest, czy dobrze robimy.
1: W sensie, że ich zabieramy?
0: A jak oni się pokłócą na tym wyjeździe?
3: Że ostatnia podróż solo.
2: Nie ma szans.
1: Prosimy o pokój dźwiękoszczelny daleko od nas, będzie dobrze. No.
0: A jak jeszcze trafi się inny ktoś, kto im namąci w tym związku? Wiesz, różni ludzie lecą.
1: Mów o sobie, a mówisz różno. Też mów za siebie.
0: Nie ma takiej szansy.
1: Ale to też jest, wiesz, sprawdzian w jakim sensie. No, gdzieś lecisz, coś się dzieje i patrzysz, wiesz, analizujesz.
0: Ufacie sobie do samego końca, tak?
2: Tak, moje serce jest zaklepane, jego mam nadzieję też.
1: No dobra, ale to jeszcze jednak bardzo ważna kwestia, bo nasz kapitan co chwilę nam podpowiada, gdzie lecimy. Teraz, czy za chwilę?
0: Za chwilkę, bo na razie znamy dwa fakty. Wiemy, że to jest miasto, miejsce związane z młodością. Wiemy na pewno, że nie trzeba będzie tam paszportu. No ale pytanie, Jankes, czy my w końcu zabieramy Olkę, czy nie? To decyzja należy do nas, właściwie do ciebie, jako tutaj szefa tego poranka.
1: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną. Lecisz ze swoim facetem na odległości śniadajnej!
2: Yeah!
0: Tak.
1: Cudownie, naprawdę cieszymy się bardzo, że trafiacie do naszego teamu. W ostatni weekend maja oczywiście lecimy wciąż w nieznaną sytuację.
0: Tak, dwie szalone doby przed nami. Mówiliśmy, że to miejsce związane z młodością, że nie trzeba mieć paszportu, to teraz uwaga. Olka, słuchaj, trzecia podpowiedź od kapitana.
4: Szanowni Państwo, tu kapitan. Region, do którego lecicie, ma ich ponad 300.
0: Co? Ale czego 300? Region, do którego lecicie, ma ich ponad 300? Czekaj, jeszcze raz.
1: Ja już coś sobie kojarzę.
4: Szanowni Państwo, tu kapitan. Region, do którego lecicie, ma ich ponad 300.
1: Okej, nie musimy mieć paszportu, to ważne. Pierwszy był komunikat. Tam poczujemy się młodo.
0: No i region, do którego lecicie, ma ich ponad 300. Ja chyba jestem za głupi na tą podpowiedź.
1: Ja mam pewien trop, ale na razie...
0: No, Olka, czy ty masz jakieś tropy?
2: Madera może? Dużo Madera. Roślin, dużo jedzonka.
1: Czyli Hiszpania.
0: No, Portugalia.
1: Tak. Przepraszam, Portugalia.
0: Cristiano Ronaldo. No dobra, zapisujemy i się przekonamy, czy takie są fakty i czy taka jest prawda. Olka, ty i twój facet, lecicie z nami. Jeszcze raz gratulujemy.
2: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
5: Odlot ściśle tajny.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Zoopuszek. Górny parking Centrum Handlowego Zielone Tarasy przy ulicy Teatralnej.

0: Kocham, kocham to, że siedzimy i poza anteną kombinujemy z tymi podpowiedziami, gdzie to jest.
1: Serio, naprawdę my nie wiemy, gdzie lecimy i też nas to bardzo kręci w głowie. Ponad 300 dni słonecznych mi wyskoczyło, że to niewątpliwie grecka wyspa.
0: Ale nie wiemy, czy chodzi o dni słoneczne.
1: Jedna z, o.
0: Region, do którego
1: jest
0: lecicie,
1: napisane.
0: Ma ich ponad 300.
1: Ma ponad 300 słonecznych dni.
0: Ja
1: tak
0: wiem,
1: jest tutaj
0: ale może chodzi o co innego.
1: Okej.
0: Może chodzi o 300 i Grecja i wiesz, i tam... This is Sparta!
1: O, to też ładne, no. Rzeczywiście.

0: Grecka wyspa.
1: Ale nie wiemy, czy chodzi o dni słoneczne.
0: Jedna z, o.
1: Region, do którego
0: jest
1: lecicie,
0: napisane.
1: Ma ich ponad 300.
0: Ma ponad 300 słonecznych dni.
1: Ja
0: tak
1: wiem,
0: jest tutaj,
1: ale może chodzi o co innego.
0: Okej.
1: Może chodzi o 300 i Grecja i wiesz, i tam... This is Sparta!
0: To też ładne, rzeczywiście.

0: No kombinujemy. Pytanie, jak wykombinujecie, ale wcześniej naprawdę wykombinujcie sobie miejsce w samolocie, który w ostatni weekend maja poleci, no wciąż w nieznaną sytuację. Na lotnisku finalnie dowiemy się, gdzie lecimy, ale cały czas kompletujemy oczywiście, nasz team.
1: Przypominamy, że jedyna droga, jedyna szansa, jedyna możliwa możliwość jest możliwa poprzez ściągnięcie apki Eski.
2: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
4: Potrzebujesz solidnego

0: 100%, ochrona Proker do 4 lat i leasing 101,8% dla firm. Opel HDM Gramatowski. Elbląg, ulica Warszawska 87.
1: Już 16 maja zapraszamy do przedszkola Jedyneczka i żłobka Mini Jedyneczka na wyjątkowy dzień otwarty. Od 10 do 14 czekają przejażdżki na kucykach, dmuchańca, animacje, gry, zabawy i mnóstwo słodkości. A co najważniejsze, trwają zapisy do darmowej grupy trzylatków finansowanej przez Unię Europejską. 16 maja widzimy się na festynie w Jedyneczce w Elblągu przy Nowogródzkiej 7.
2: Wygraj rower w ogrodach. Który wybierasz, górski czy miejski? Do 23 maja zrób zakupy za minimum 50 zł. Wypełnij kupon, wrzuć go do urny i graj o rower. Więcej paragonów to więcej szans. 15 i 16 maja zapraszamy Cię do strefy Pimp Your Bike. Odmień swój rower dzięki gadżetom i stwórz niepowtarzalny styl. Baw się razem z nami. Szczegóły na centrumogrody.pl.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Odwiedź nasz salon Omoda J.Crew Margo. Elbląg, ulica Rawska 2-4. Zapraszamy!
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Potrzebujesz części do maszyn rolniczych? Agroczęści Rogalski oferuje oryginalne części i sprawdzone zamienniki do marek John Deere, CNH, Manitou i wielu innych. W ofercie także opony i gąsienice do maszyn rolniczych i budowlanych. Szybka realizacja, fachowe doradztwo i części, którym możesz zaufać. Agroczęści Rogalski. Krosno 6, koło Pasłęka.
6: I po reklamie.
7: W Elblągu przed południe zapowiada się pochmurnie z temperaturą około 8 kresek. Słońce raczej nie wyjrzy zza chmur, a jakość powietrza pozostanie w normie. Po południu możliwy jest przelotny deszcz, a termometry pokażą maksymalnie 12 stopni. Wiatr będzie umiarkowany.
8: 8.30 to SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Pod koniec maja do bazy w Łasku dotrą pierwsze myśliwce F-35. Jak przekazał dowódca bazy, ta jest już gotowa do przyjęcia amerykańskich maszyn. Od kilkunastu miesięcy trwają szkolenia pilotów oraz personelu technicznego. W sumie Polska zamówiła 32 samoloty F-35. 4 samorządy ze zgodami na płoszenie wilków. To w województwie warmińsko-mazurskim. Wilki w tym regionie coraz częściej są widywane w pobliżu domów. A przed piłkarzami ręcznymi reprezentacji Polski dwumecz z Austrią. Jego stawką będzie awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Pierwsze spotkanie dziś o 18 na wyjeździe, a w niedzielę rewanż w Olsztynie.
9: Hej, hej! 8.31, tutaj Eska w środę 13 maja.
10: Pamiętasz, kiedyś było hej, hej, tu NBA?
9: No, stąd coś to wzięło, kocham, Czaranowicz.
10: A kto hej, hej przy telefonie?
11: Cześć Eska, tu kolejny raz wasza największa fanka. Pozdrawiam was z Krzywej koło Legnicy.
9: Ja mam rodzinę w Legnicy, bardzo mocno całuję.
10: A wiesz, co się stało pod Legnicą? Nie mogę ci powiedzieć na antenie. Paweł ci powie.
12: Dramatyczna sytuacja z jajecznicą się wydarzyła pod Legnicą.
10: Popsute jajka były chyba, wiesz?

0: Tutaj ESK, no trzeba przyznać, że Dawid zna się na muzyce, potrafi ją robić. Dawid z Dąbrowy Górniczej przed chwilą wystąpił u nas na antenie ESK. Za przyszłą sobotę będzie obchodził 33 urodziny.
1: Dzisiaj każdy wpisuje miasta ustami w wersji mówionej albo państwa. Słuchaj, za granicą to nas słychać wszędzie. ATC Around the World, halo.
2: Serdeczne pozdrowienia z Nottingham od Robin Hooda.

0: robi, ojejku, ja kocham. Pierwszy serial robi Huda w Telewizji Polskiej. Kocham do tego wracać. No i muzyka, ścieżka dźwiękowa grupy Klanat, bardzo mocno polecam.
1: I wersja filmowa z Kevinem Costnerem, też ten stary, oryginalny.
0: No później, ale to nie, to już by jest młodszy.
1: To już później, no tak, tak, tak.
0: Później,
1: tak.
0: Czyli później niż wcześniej.
1: Nie, no, znaczy raz to grali o 13, to wcześniej.
0: Rzeczywiście. Cieszymy się bardzo, że jesteście. Nottingham, to tam jeżdżą po prawej stronie, mają lewe papiery na samochody?
1: Nie, prawe papiery.
0: Bo, dlaczego prawe?
1: Bo kierownica jest po prawej.
0: A, no tak, to miałem na myśli właśnie.
1: Halo, dzień dobry.
2: Cześć. Eska dociera też do Irlandii Północnej. Pozdrawiam.
1: O, to nad Nottingham właśnie.
0: O, no właśnie, daj bardzo
3: dobrze. Siema Eska. Rafał pozdrawia z północnej Holandii.
1: Północna Holandia. Mhm. Nawet nie wiedziałem, że tam jest północna i południowa, że to się jakoś dzieli, ale w sumie logiczne, nie?
0: Wystarczy być w Amsterdamie i jesteś w Holandii po prostu, no.
4: Pozdrawiam z Gran Canarii, wasz wierny fan.
0: Tak, mięsny.
1: Wierny fan to wiatrak po angielsku. Jankes. Jankes. I
5: Wiktor. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
7: Jak dobrze inwestować? Wybrać coś, co posiada stabilną wartość. Ponadczasową. Światową. Mennica Elbląska, współpracująca z mennicami zrzeszonymi w londyńskiej giełdzie złota, oferuje skup i sprzedaż złota inwestycyjnego po unikalnych kursach. Wymienia złoto na certyfikowane sztabki i monety. Złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Mennica Elbląska. Szwajcarska precyzja i negocjacje cen. Szczegóły dotyczące obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat. Siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.
8: Uwaga! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Elbląg Lotnicza 8, Aeroklub Elbląski od 15 do 17 maja i Nowy Dwór Gdański 19 maja, ulica Warszawska obok Mrówki. Cyrk na wodzie!
9: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdańsk, ulica Lubowicka 42. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chcesz sprzedać auto szybko i za dobrą kasę? Albo kupić coś konkretnego? Auto giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Skupujemy auta od ręki i mamy wybór, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Auto giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Tu robi się dobre interesy.
12: I po reklamie.

0: Lost Frequencies, Reality. No realia są takie, słuchajcie, że 12 minut do 9 nam zostało tylko, więc ruchy, ruchy, ruchy, ludzie.
1: No i uwaga, panie i panowie, panicki, wychodzimy na Krupówki. A, tutaj zawsze się dzieje. Cudownie, w Zakopanem rośnie lekkie poddenerwowanie.
0: A to już nie cudownie.
1: No mniej cudownie, rzeczywiście. Ponoć tych bogatych turystów z krajów arabskich, których było bardzo dużo.
0: Tak, nawet specjalne napisy w restauracjach.
1: Tak.
0: I co, nie ma już ich?
1: Było bardzo dużo, a teraz jest bardzo mniej.
0: A.
1: Serio, naprawdę jest mniej turystów z krajów arabskich, z różnych powodów oczywiście. Dlatego władze miasta kierują swój wzrok ku turystom z nietypowego kierunku pod tytułem Japonia. Tam między innymi są reklamy i zapraszają bardzo mocno. Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy.
0: Ty, może to było tak, że ci górale siedli, zaczęli się zastanawiać i doszli do wniosku, że i ich... I nas zawsze rano sushi.
2: Young

0: drodze na egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego. Trzymam kciuki za wszystkich ósmoklasistów.
1: Będzie dobrze. Musicie mi zaufać. Trzymajcie się.

0: ty robisz na antenie? Hopie.
1: Słuchajcie, przed chwilą jabłko ugryzłem i jakoś tak mi tutaj zaległo delikatnie. Dobra, 5 minut do godziny 9,
0: to
1: tutaj Leska.
0: Radio na żywo. Słuchajcie, jutro wrócimy tutaj z kolejnymi przyjemnościami, bo dzisiaj było 5 słów, 5 stów. To była taka atrakcja oprócz odlotu ściśle tajnego. Ale jutro będziemy przebierać Jankesa. Właśnie, dajcie nam znać, bo jeszcze...
1: Dlaczego przebierać? A, w sensie, kim jest Jankes?
0: Zdjęcie
1: akcja?
0: Przerabiać, tak. Jeszcze nie zapadła decyzja, kim albo czym będziesz, więc może ktoś ma jakąś inspirację. Ostatnio byłeś Seedem z epoki lodowcowej.
1: No dobrze, no to no co, zaczną się bać, no bo jak powiesz słuchaczom, no to oni wtedy odpalają swoje pomysły i jest niebezpiecznie.
0: Ja przyjdę jutro do radia, ale tylko jak mi obiecasz, że będzie fajnie. Będzie fajnie?
1: Czy ja wiem?
0: No powiedz, że będzie.
1: Będzie fajnie.
0: No, dobra.
2: Nie, no to niemożliwe.
3: Nie ma takich rzeczy. Jankes,
1: Kama i Wiktor. Będzie fajnie. Od 6:00, bądźcie z nami.
0: Daj tego jabłka.
4: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład robot planetarny Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1759 zł. Teraz za jedyne 1329. Z kodem rabatowym taniej o 430 zł. Media Expert.
5: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
15: Co masz?
16: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chips Lays? Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
14: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
20: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
21: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
22: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: I po reklamie.
25: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
26: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat Leclerc w Elblągu.
27: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon. Partner sieci salonów Łazienek Blue. Elbląg, Malborska 52.
0: W Elblągu przed południe zapowiada się pochmurnie, z temperaturą około 8 kresek. Słońce niestety pozostanie za chmurami. Po południu możliwe są przelotne opady deszczu, a temperatura wzrośnie do 12 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, co może potęgować uczucie chłodu.
26: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Centrum Obrączek, Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu. Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon.
25: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Auto.

0: A temperatura wzrośnie do 12 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, co może potęgować uczucie chłodu.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Centrum Obrączek, Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu. Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon.
2: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Auto.

Esca.

0: Nicky Jam i Enrique Iglesias, przypominam ten numer El Perdón, hity zawsze na czasie. U nas się pojawiają 9.18 na zegarach, po krótkiej przerwie powrót, bo to jest jednocześnie i hit zawsze na czasie i świeżynka, nowość, tak, bardzo konkretnie nowość w gorącej 20 Radia SK po prawie 14-letniej przerwie. Justin Bieber pod koniec 2012 roku razem z Nicki Minaj wydał numer Beauty and the Beat i ten numer graliśmy wam na antenie Radia SK. Na Coachella, ten festiwal tegoroczny był naprawdę magiczny. Sabrina Carpenter razem chociażby z Madonną. No i ten koncert Justina Biebera, o którym mówiło naprawdę wielu. No i pokłosie tego koncertu, bo tamten numer się pojawił, on stał się wiralem i wrócił również na antenę Radia SK. Beauty and the Beat w Radiu SK już za chwilę.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Planujesz remont lub budowę? Z firmą Koma odbierzesz odpady budowlane bez segregacji, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.koma.pl.
5: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba. Stygnie lato. Jakoś tak jesienią pachnie ten numer. 13 maja i tak brzmi bardzo dobrze. Kuba i Kuba kończą tę godzinę hitów. Będę miał dla was kolejną. Już mi stygnie ta godzina hitów. Po godzinie 10. Robin Schulz i James Blunt na początek, czyli okej.
1: Okay. Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł.

0: Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
1: Firma B-Plast poszukuje pracownika do rozpisywania rozkroju płyt meblowych na produkcję. Wymagania: znajomość Excela, operatywność, zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole. Praca tylko na pierwszą zmianę. CV wraz ze zdjęciem proszę składać mailowo na adres praca@b-plast.pl lub osobiście. B-Plast, Kazimierzowo 5E.
2: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają

0: oferty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
1: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
2: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do środy. Boczek wieprzowy bez kości. Cena sprzed pierwszej obniżki 21,99 za kilogram, a teraz 15,99. Pstrąg świeży. Cena sprzed pierwszej obniżki 26,99 za kilogram, a teraz 23,99.
3: Leclerc.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
5: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: salon Omoda J.Q. Margo. Elbląg, ulica Rawska, 2-4. Zapraszamy!
1: Uwaga! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Elbląg Lotnicza 8, Aeroklub Elbląski od 15 do 17 maja i Nowy Dwór Gdański 19 maja, ulica Warszawska obok Mrówki. Cyrk na wodzie!
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: W Elblągu przed południe zapowiada się chłodne, termometry pokażą około 8 kresek. Możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, więc warto mieć parasol pod ręką. Po południu sytuacja nieco się poprawi, temperatura wzrośnie do 12 stopni, a deszcz ustąpi.
5: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Jest 10, to jest SK News, Marcin Procki, zapraszam. Są ofiary śmiertelne po nocnej strzelaninie w Lubinie na Dolnym Śląsku. Te informacje przed chwilą potwierdziła naszemu reporterowi rzeczniczka prokuratury. Prawdopodobnie nie żyją dwie osoby, a jedna jest ranna. Mateusz Chłyston teraz ze szczegółami. Mateuszu, co wiadomo o tym zdarzeniu?
9: Doszło do niego w kilkupiętrowym bloku przy ulicy Sokolej w Lubinie na osiedlu Przylesie. Policja potwierdza, że na miejscu cały czas trwają działania śledczych. Nie informuje jednak o okolicznościach ani o potencjalnym sprawcy z tego zdarzenia. Według niepotwierdzonych przez śledczych informacji ofiary zginęły w wyniku ran postrzałowych. Pracownicy jednej z firm zlokalizowanej w pobliżu bloku, w którym doszło do tego zdarzenia, przekazali mi przed chwilą, że przed budynkiem wciąż stoi zaparkowany policyjny radiowóz. Część z osób późnym wieczorem widziała też wyraźne poruszenie na osiedlu i liczne służby, które dotarły na miejsce. Przed południem komunikat w tej sprawie ma wydać prokuratura rejonowa w Lubinie.
8: Niewielki dron znaleziony na Podkarpaciu. Obiekt znaleziono w lesie w miejscowości Bachów, to niedaleko Przemyśla. Przypomina bezzałogowy płatowiec, a zabezpieczyła go już żandarmeria wojskowa.
10: Czynności wykonane na miejscu zdarzenia nie dają przesłanek do twierdzenia, iż jest to obiekt pochodzenia zagranicznego bądź wojskowego.
8: Mówi nam podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik żandarmerii. Obiekt prawdopodobnie został wykonany na drukarce 3D. To potwierdzą jeszcze badania. A żużlowiec Patryk Budniak nadal w śpiączce farmakologicznej. Przeszedł też kolejne badania. To nowe informacje z poznańskiego szpitala po wypadku na torze w Gnieźnie. Stan 19-latka nadal jest ciężki, mówi dyrektor GTM Startu Gniezno Radosław Majewski.
11: W środę lekarze mają zaplanowany kolejny zabieg. Tym razem to operacja nóg obu, które zostały złamane w trakcie tego wypadku. No i w czwartek, według informacji na dzisiaj, ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
8: Klub zapewnia, że wszystkie wymogi bezpieczeństwa zostały spełnione. Start założył też internetową zbiórkę na rehabilitację żużlowca.
12: SK Elbląg News.
13: Rafał Maliszewski. Nakręcenie na bezpieczeństwo to tytuł konkursu filmowego skierowanego do uczniów szkół podstawowych. Polega na nakręceniu krótkiego filmu w Elblągu promującego bezpieczeństwo użytkowników rowerów.

0: i hulajnog elektrycznych.
1: Konkursowy film ma zawierać odniesienie do co najmniej 3 zasad bezpieczeństwa dotyczących jednośladów w ruchu drogowym,
0: mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej Policji. Konkurs potrwa do 21 maja. Szczegóły w sieci. To krok przeciwko wykluczeniu komunikacyjnemu. 1 lipca gmina Pieniężno startuje z transportem publicznym. Przygotowano 5 linii i ponad 207 km tras.
2: Hity na czasie po godzinie 10. Tame Impala i Jenny, czyli Dracula w remiksie. Hit, który rozgrzewa nas od kilkunastu nawet tygodni. Będzie też m.in. Alex Warren i Fever Dream i Another 54 Ultra, czyli Talk to You. Taka świeżynka. A na początek Robin Schulz, Michał Sobkowski. Witajcie.

0: wideo i wszystko jedno na antenie Radia SK. No, fanom Eurowizji wczoraj wieczorem na pewno nie było wszystko jedno. Poza nami pierwszy półfinał i naprawdę bardzo dobry występ Alicji Szemplińskiej. No, trudno było nie mieć ciarów, zwłaszcza przy tak potężnej końcówce. Wow, wow, wow.
1: Thank you, Europe. Dziękuję.
0: To my dziękujemy. Stresu było sporo, bo Polska została ogłoszona jako ostatni finalista, ale jak wcześniej dali znać, że kolejność jest losowa, a nie że zgodna z zajętymi miejscami, to ja już byłem spokojny. Jakby Alicja nie przeszła do finału, to ja bym złożył wniosek o dołączenie Polski do Afrykańskiej Unii Nadawców. Naprawdę. O ile w ogóle taka unia istnieje. Alicja, brawo, brawo, brawo. Trzymamy kciuki za podobny występ w sobotę. A jestem pewien, że będzie dobrze. Marshmello, Ellie Goulding i Avion. Będzie dobrze w Radiu SK już za moment, bo będzie Save My Love, a później Alex Warren.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Zoopuszek. Górny parking Centrum Handlowego Zielone Tarasy przy ulicy Teatralnej.
2: Autopromocja.
7: Reklama.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat, Elbląg, hipermarket Leclerc.
5: Chcesz sprzedać swoją nieruchomość, ale boisz się, że potrwa to miesiącami? Zrób to z kimś, kto naprawdę sprzedaje.
6: Angelika Wiśniewska, agent roku Farmi i Mazur.
5: Wiśniewscy Nieruchomości. Sprzedajemy szybciej, skuteczniej i za najlepszą możliwą cenę.
6: Bez stresu, bez straty

0: Nieruchomość, ale boisz się, że potrwa to miesiącami? Zrób to z kimś, kto naprawdę sprzedaje.
1: Angelika Wiśniewska, agent roku Farmi i Mazur.
0: Wiśniewscy Nieruchomości. Sprzedajemy szybciej, skuteczniej i za najlepszą możliwą cenę.
1: Bez stresu, bez straty.
2: W Ówce Plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na ebilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
3: Agrobiotech, największy w regionie autoryzowany dealer firmy Stihl, zaprasza. W dwóch lokalizacjach kupicie piły, kosy spalinowe, myjki ciśnieniowe, traktorki ogrodowe, odkurzacze, dmuchawy i narzędzia ręczne. Doświadczony personel służy fachowym doradztwem i zapewnia wysokiej jakości serwis na oryginalnych częściach. Agrobiotech, Krosno koło Pasłęka przy myjni samochodowej i Cisy pod Malborkiem. Zapraszamy!
4: To będzie ostatnia reklama. Już 16 maja zapraszamy do przedszkola jedyneczka i żłobka mini jedyneczka na wyjątkowy dzień otwarty. Od 10 do 14 czekają przejażdżki na kucykach, dmuchańca, animacje, gry, zabawy i mnóstwo słodkości. A co najważniejsze, trwają zapisy do darmowej grupy trzylatków finansowanej przez Unię Europejską. 16 maja widzimy się na festynie w jedyneczce w Elblągu przy Nowogródzkiej 7.
5: I po reklamie.

Rihanna i świetny Diamonds na antenie Radia SK. Mamy czas przyjęć komunijnych. Różne rzeczy potrafią się wydarzywać. Na przykład, jak czytam, w okolicach Grodziska Wielkopolskiego na parkingu przy restauracji przy okazji takiego komunijnego przyjęcia dwóch chłopców, 9 i 10 latek, postanowili podczas tego przyjęcia wykorzystać czas na tym parkingu i zarysowali kamieniami, nie diamentami, ale kamieniami to też boli, około 40

0: samochodów gości. Ja pamiętam, że było coś takiego, już dawno temu miałem pierwszą komunię, że było coś takiego jak pamiątka z pierwszej komunii świętej, ale to chyba było coś innego. Damiano Dawid za chwilę w Esce i Born with a Broken Heart, a później Komodo. Radio
1: SK. Reklama.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Nasz salon Omoda J.Q. Margo. Elbląg, ulica Rawska, 2-4. Zapraszamy!
1: Marzysz o pięknym otoczeniu dla swojego domu? Cortina, Centrum Ogrodzeń i Kostki zaprasza. Ogrodzenia, bramy i furtki, kostka brukowa i kamień dekoracyjny. Uwaga! Nowość wśród asortymentu. Bramy garażowe Wiśniowski. Cortina. Kompleksowe zaopatrzenie inwestycji. Cortina. Centrum Ogrodzeń i Kostki. Elbląg, Kazimierzowo 5D.
2: W środę w Kauflandzie nowa, nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Jakie piękne kwiaty i krzewy. Kochanie, miałeś rację, aby jechać do gospodarstwa ogrodniczego Piotra Zimińskiego w Elblągu na Druskiej 15.
4: Mówiłem ci, że tu kupimy wszystko do naszego ogrodu. Kwiaty, byliny, trawy, hortensje i krzewy róż, a nawet kwiaty na balkon dla mamusi.
3: To gospodarstwo w Elblągu na Druskiej 15 to rzeczywiście źródło dobrych roślin. Muszę polecić znajomym.
5: Monterze, elektryku, możesz pracować lepiej. Rockfin rekrutuje. Dołącz do naszego zespołu w Nowinie koło Elbląga. Szukamy osób z doświadczeniem. Oferujemy bezpieczne miejsce pracy, nowoczesne środowisko i zespół, na którym możesz polegać. Jesteśmy na rynku od 35 lat. To stabilność, na którą możesz liczyć. U nas zdobędziesz uprawnienia i masz realną szansę na awans. Sprawdź nas i przekonaj się sam. Zgłoś się do nas. Rockfin. Firma, z którą możesz budować przyszłość.
6: Okulary dla pokoleń. Salon optyczny Timac zaprasza na bezpłatne sprawdzenie wzroku i dobór opraw światowych marek. Hugo, Oakley, Dolce Gabbana, Michael Kors. Salony optyczne Timac. Elbląg, ulica Rzeźnicka na Starówce i Malbork. Kościuszki 23 Centrum.
7: Szukasz auta dostawczego? Citroen Berlingo Van od

0: Stores. Salony optyczne Timac. Elbląg, ulica Rzeźnicka na Starówce i Malbork. Kościuszki 23 Centrum.
1: Szukasz auta dostawczego? Citroen Berlingo Van od

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: Tak dałem do pieca przed godziną 11 na antenie Radia SK, a raczej wcisnąłem gaz do dechy. Christian Marki i Fast Cars and Superstars przed 11. Po 11 hit na czasie i będzie numer 1 w Polsce. New Religion, Bibi Rexha i Faithless.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama.
3: Najnowsze newsy zawsze na sk.pl.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Wygraj rower w ogrodach. Który wybierasz, górski czy miejski? Do 23 maja zrób zakupy za minimum 50 zł. Wypełnij kupon, wrzuć go do urny i graj o rower. Więcej paragonów to więcej szans. 15 i 16 maja zapraszamy Cię do strefy Pimp Your Bike. Odmień swój rower dzięki gadżetom i stwórz niepowtarzalny styl. Baw się razem z nami. Szczegóły na centrumogrody.pl.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
7: I co tak myślisz?
8: Zastanawiam się, na co wydać rekordową kwotę. Ponad 5,5 miliona złotych.
7: Wygrałaś w Totka?
8: Nie! Złożę wniosek w Elbląskim Budżecie Obywatelskim. Chcę współdecydować o tym, co zostanie w mieście zrealizowane.
7: Ja też chcę!
8: I możesz! Każdy mieszkaniec Elbląga może. Wnioski z dobrymi pomysłami składamy do 15 maja w wersji papierowej. W biurze podawczym Urzędu Miejskiego lub w punkcie informacyjnym Ratusza Staromiejskiego. Szczegóły znajdziesz na budżetobywatelski.elblak.eu.
9: Od lat inwestuję w nieruchomości i wiem jedno. Dobre wnętrze zaczyna się od solidnych mebli. Dlatego każde swoje mieszkanie urządzam w Exton Galeria Mebli. Ich kuchnie, szafy i meble do całego domu łączą jakość, estetykę i trwałość. Jeśli urządzasz mieszkanie lub dom, wybierz miejsce, które sprawdziło się u profesjonalistów. Elbląg, Kazimierzowo 6E. Exton Galeria Mebli. Mądre wybory zaczynają się tutaj. Polecam. Kuba Midel.
10: Agawa Bistro. Smaczne i zdrowe obiady domowe. Agawa Bistro. Imprezy, spotkania, ale też śniadania. I to od 8 rano. Agawa Bistro. Przepyszne jedzenie w niewysokiej cenie. Agawa Bistro. Ulica Rawska 2, budynek wodociągów.
11: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Bricomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Bricomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę.
12: Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Bricomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.
13: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
14: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
13: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
15: Ten zabójca nie popełnia błędów.
13: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
16: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
19: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
3: I po reklamie.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat Leclerc w Elblągu.
21: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon. Partner sieci salonów Łazienek Blue. Elbląg, Malborska 52.
22: W Elblągu szykuje się deszczowy dzień, więc warto mieć parasol pod ręką. Temperatura nie przekroczy 10 kresek, a po południu wzrośnie do 11. Chłód będzie się utrzymywał, a wiatr nieco przyspieszy. Zachmurzenie będzie duże, dlatego słońca raczej nie zobaczymy.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Centrum Obrączek, Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
21: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon.
10: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
0: Minęła 11, to jest SK News. Marcin Procki, zapraszam. A na początek Dolny Śląsk, gdzie trwają poszukiwania sprawcy strzelaniny, w której zginęły dwie osoby, ustalił nieoficjalnie reporter SK. Doszło do niej na osiedlu przy Lesie w Lubinie. I z tym tematem ponownie Mateusz Chłystun. Mateuszu, co jeszcze ustaliłeś?
1: Według moich informacji ofiary strzelaniny nie były wcześniej karane, ale znane policji. Nieoficjalnie ustaliłem też, że w zdarzeniu brała udział jeszcze jedna osoba, która ranna trafiła do szpitala. W licznych doniesieniach lokalnych mediów przewija się wątek narkotykowy, który miał być tłem strzelaniny. Policja i prokuratura na razie nie informują o żadnych szczegółach, bo jak usłyszałem, czynności w tej sprawie wciąż trwają. Mieszkańcy osiedla przy Lesie przekazali mi, że przed kilkupiętrowym blokiem, w którym wczoraj późnym wieczorem doszło do strzelaniny, wciąż stoją dwa policyjne radiowozy.
0: Strażacy zakończyli działania w Puszczy Solskiej. Trwa szacowanie strat po ogromnym pożarze lasu. Jak mówi nam Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, skutki takich pożarów są
2: często nieodwracalne, niszcząc siedliska roślin, zwierząt, zaburzając funkcjonowanie całych ekosystemów.
0: A ze względów bezpieczeństwa nadal obowiązuje zakaz wstępu do spalonego lasu. Rodzice młodych sportowców ruszyli z pomocą, a to po kradzieży sprzętu z magazynu Warmińsko-Mazurskiego Związku Lekkiej Atletyki. Łupem padł sprzęt do pomiaru czasu warty 80 tysięcy złotych i niezbędny do organizowania profesjonalnych zawodów.
23: Ktoś ukradł młodym ludziom marzenia, bo my teraz jako związek zostaliśmy na początku sezonu bez sprzętu do zawodów, do pomiaru czasu. Nie jesteśmy w stanie jako związek zorganizować zawodów, zmierzyć prawidłowo czasu według wytycznych Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Także jesteśmy załamani.
0: No, opowiada prezes związku Szymon Niestatek. Rodzice zorganizowali internetową zbiórkę na nowy sprzęt.
24: SK Elbląg News.
25: Rafał Maliszewski. Zawsze gotowi, zawsze blisko. Motto terytorialsów to nie puste słowa.
26: Nie odpuściliście, wszędzie byliście.
25: Podkreślał wojewoda Radosław Król podczas święta 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej i przypominał, że o żołnierze OT wspierali walkę ze skutkami ubiegłorocznej powodzi w Elblągu i nad Zalewem. 4. Brygada jest najliczniejszą w Polsce. Plant Crossing, czyli wymiana szczepionek roślin. Do proekologicznej inicjatywy zachęca Biblioteka w Pieniężnie i zaprasza w czwartek, 14 maja w godzinach od 10 do 16 do Galerii na Dworcu.
27: Fajnie gramy, to wiadomo, ale fajnie gramy również po polsku. W tej godzinie będzie naprawdę fajnie, bo będzie Blecka, komu miałbym powiedzieć. Wiktor Waligura i Cztery Proroku również, a także coś od Dawida Podsiadło. Na początek najpopularniejszy hit nad Wisłą, New Religion, Bibi Rexa, Faithless. Michał Sobkowski, witajcie. 11:03 w PSC już grają.

0: Wiktor Waligura na antenie Radia SK 4 pora roku. Ciekawe, jaka pora roku będzie tam, gdzie was wysyłamy w ostatni weekend maja.
1: Odlot ściśle tajny.
0: No na pewno będzie ciepełko, jestem przekonany. I wiemy też na pewno, że na pokład naszego samolotu dostaje się Ola razem z narzeczonym. Świeżo upieczone to narzeczeństwo, bo zeszło miesięczne. No i tak jak przyszły rok, to mają być podróże głównie między salą weselną, gośćmi a salonem ślubnym. No to jeszcze ten ostatni weekend maja jest razem z Eską. Gdzie? A tego właśnie nie wiemy. Na tym polega odlot ściśle tajny, że wiadomo kiedy. Ostatni weekend maja, wiadomo z kim, eskowa ekipa, ale nie wiadomo dokąd. Są podpowiedzi, tak, codziennie są podpowiedzi. Uwaga, szanowni państwo, podpowiedź na dziś. Proszę bardzo, trzymajcie się mocno, usiądźcie wygodnie.
2: Szanowni państwo, tu kapitan. Region, do którego lecicie, ma ich ponad 300.
0: 300 czego? Nie pytajcie mnie, bo nie mam zielonego pojęcia, ale za to no już wiecie, że... No właśnie, takiego mamy kapitana, moi drodzy. Takiego mamy kapitana. A zgłoszenia do odlotu ściśle tajnego tylko i wyłącznie w aplikacji Radia SK. Za chwilę Lady Gaga.
1: Odlot ściśle tajny.
3: Reklama.
4: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Mamy komputery. Dużo, a nawet bardzo dużo. I laptopy, i stacjonarne, i drukarki, i wszystko inne. I wiele więcej. I tak jeszcze trochę. I takie specjalne do gier też mamy. Takie mocne. A, i kasy fiskalne. To też mamy. KNDM, pasaż Hetmańska przy torach tramwajowych. KimElBlack.pl. KNDM. I wszystko wiem.
6: O, a kogo te moje piękne chawciki widzą? Koszulka, czapeczka, kamizelka, bluza. A co to się robi?
7: Siemka Polar. Idziemy do firmy Barwy, bo chcemy nadruk według mojego pomysłu. O, tu duży, tak na piersi.
6: To idę z wami. Zabarwimy się trochę.
8: Barwy, haft i nadruk. Ulica Wiejska 18 w Elblągu. Więcej informacji na barwy.net.pl. Barwy. Barwimy codzienność.
9: Lauro Bruni. Usługi cięcia i oklejnowania formatek meblowych. Fronty akrylowe. Szybkie terminy. Niskie ceny. www.laurobruni.pl lub telefon 691 66 93 66.
10: Planujesz remont lub budowę? Z firmą Koma odbierzesz odpady budowlane bez segregacji, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.koma.pl.
11: Uwaga! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Elbląg Lotnicza 8, Aeroklub Elbląski od 15 do 17 maja i Nowy Dwór Gdański 19 maja, ulica Warszawska obok Mrówki. Cyrk na wodzie!
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
13: Play. Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdańsk, ulica Lubowicka 42. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Potrzebujesz części do maszyn rolniczych? Agroczęści Rogalski oferuje oryginalne części i sprawdzone zamienniki do marek John Deere, CNH, Manitou i wielu innych. W ofercie także opony i gąsienice do maszyn rolniczych i budowlanych. Szybka realizacja, fachowe doradztwo i części, którym możesz zaufać. Agroczęści Rogalski. Krosno 6, koło Pasłęka.

0: Shakira i Wycliffe Jean, czyli Hips Don't Lie na antenie Radia SK. Nie są to najlepsze wieści dla budżetu państwa, ale dla kierowców bardzo dobre wieści. Wiemy już na pewno, że program ceny paliwa niżej będzie przedłużony o kolejne 2 tygodnie, czyli do końca maja. To jest oficjalna informacja z Ministerstwa Finansów. Więcej szczegółów oczywiście w newsach o godzinie 12. Wcześniej Stomber 12 to 12, a później m.in. Armin van Buuren, który powrócił w blasku i w chwale do Elski ze swoim Estate of Trance. Generalnie legenda powróciła, czyli SK Live Remix w każdy piątek po godzinie 20 właśnie między innymi z Arminem van Buurenem, a w aplikacji Radia SK, którą można za darmo ściągnąć, jest cały stream SK Live Remix, czyli EDM, muzyka taneczna, muzyka klubowa na wyciągnięcie ręki i paluszka, gdziekolwiek tylko będziecie chcieli jej posłuchać i przy niej się porządnie pobawić.
1: Radio SK. Reklama.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat Elbląg, hipermarket Leclerc.
4: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
5: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do środy. Boczek wieprzowy bez kości. Cena sprzed pierwszej obniżki 21,99 za kilogram, a teraz 15,99. Pstrąg świeży. Cena sprzed pierwszej obniżki 26,99 za kilogram, a teraz 23,99.
6: Leclerc.
7: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w centrum handlowym Ogrody w Elblągu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chcesz sprzedać auto szybko i za dobrą kasę? Albo kupić coś konkretnego? Auto Giełda Elbląg Kazimierzowo

0: 5D. Skupujemy auta od ręki i mamy wybór, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Autogiełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Tu robi się dobre interesy.
1: I po reklamie.

0: takie bardzo dobre granie przed godziną 12 na antenie Radia SK. Rule i Don't Say That. Przedpołudnie ze Ską zakończone. Rozpoczynamy popołudnie z hitami na czasie i z Kasią Męsierską. Od niej Tate McRae i Just Keep Watching. Michał Sobkowski. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięso.

0: Reklama.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czeki out, kusi cenę każdy dział.
2: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów.

0: Jedyne w Elblągu przy Nowogródzkiej 7.
1: Uwaga! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Elbląg Lotnicza 8, Aeroklub Elbląski od 15 do 17 maja i Nowy Dwór Gdański 19 maja, ulica Warszawska obok Mrówki. Cyrk na wodzie!
2: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
3: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: W Elblągu popołudnie zapowiada się chłodno, z temperaturą około 10 kresek. Możliwe są drobne, przelotne opady, więc warto mieć parasol pod ręką. Wiatr będzie umiarkowany, a zachmurzenie zmienne. Wieczorem temperatura spadnie do 8 stopni, powietrze w normie.
7: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Prokuratura bada nowy wątek związany ze śmiercią Łukasza Litewki. Chodzi o groźby, które przed wypadkiem miały pojawiać się w internecie. Postępowanie nabrało tempa po interwencji posła PiS Waldemara Andzela, który skierował pytania do Ministerstwa Sprawiedliwości. Jak mówi nam Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, śledczy szczegółowo analizują wszystkie okoliczności.
11: Po zapoznaniu się przede wszystkim z komentarzami, jakie pojawiały się w mediach społecznościowych, poznał, iż sprawa ta wymaga sprawdzenia.
10: A równolegle trwa też śledztwo dotyczące samego wypadku, w którym zginął poseł. Są super nowoczesne i jeszcze w tym miesiącu trafią do Polski. W bazie lotniczej w Łasku w Łódzkiem trwa odliczanie do przyjęcia pierwszych myśliwców F-35.
12: To, co wyróżnia samoloty F-35, to bardzo ograniczona wykrywalność przez radary.
10: Mówi Marek Sobiera, rzecznik 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Polska zamówiła łącznie 32 maszyny od Amerykanów. Angielski poszedł jak spłatka, ale język polski i matematyka sprawiły trochę więcej problemów. Ósmoklasiści zakończyli 3-dniowy egzaminacyjny maraton.
13: Egzaminy były prostsze niż myślałem. Najłatwiejszy angielski zdecydowanie. Nic mnie za bardzo nie zaskoczyło.
14: Wydaje mi się, że najlepiej poszedł angielski, a najgorzej jednak ta matematyka.
10: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa, a wyniki egzaminów poznamy 3 lipca.
15: SK Elbląg News.
16: Rafał Maliszewski. Zmiana dowódcy. W czwartek generał brygady Rafał Kowalik przejmie dowodzenie Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód. Dowództwo dywizji, które ma swoją siedzibę w Elblągu, koordynuje działania grup bojowych NATO rozmieszczonych na Litwie i w Polsce. Łyk wody dla ochłody. W Braniewie pragnienie podczas letnich upałów będzie można gasić kranówką z poidełka. Ogólnodostępne źródło wody pitnej stanęło przy ulicy Katedralnej, obok biblioteki i punktu informacji turystycznej. Wodę serwują braniewskie wodociągi.
17: W Braniewie mamy wodę w sieci o bardzo dobrych parametrach.
16: Poleca burmistrz Tomasz.
18: Niektórzy nazywają ją małym piątkiem, inni apogeum, bo praca się zebrała z poniedziałku, do piątku nadal daleko i jakoś tak sama zrobić się nie chce. Środa w kalendarzu, 12:02. Tate McRae, a także Teddy Swims, to jest plan na tę godzinę w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Tak będziecie śpiewać, jak już wyjdziecie z pracy. Lerek Nowator, moja panienka w Radiu SK, 17 po 12. And Just Carries i Zokaria to za chwilę. Ciekawe fakty, o których nie mieliście pojęcia, ale którymi potem możecie pochwalić się znajomymi, jak będziecie z nimi rozmawiać. Część pierwsza. Pszczoły śpią od 5 do 8 godzin w ciągu dnia, zazwyczaj wewnątrz kwiatów, jeżeli nie w swoim ulu. I jeżeli śpią wewnątrz kwiatów, to uwaga, trzymają się, bo śpią w parach, za stopy, żeby nikt nie wypadł. Wszyscy, mam wrażenie, patrząc po tym, jak śpimy w parach, bywamy w swoich łóżkach pszczołami.
1: Autopromocja. W podróży? Nie

0: Myśle tajne.
1: Tylko w Radiu SK.
0: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Zoopuszek. Górny parking Centrum Handlowego Zielone Tarasy przy ulicy Teatralnej.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Firma B-Plast poszukuje pracownika do rozpisywania rozkroju płyt meblowych na produkcję. Wymagania: znajomość Excela, operatywność, zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole. Praca tylko na pierwszą zmianę. CV wraz ze zdjęciem proszę składać mailowo na adres praca@b-plast.pl lub osobiście. B-Plast, Kazimierzowo 5E.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
9: Agrobiotech. Największy w regionie autoryzowany dealer firmy Stihl zaprasza. W 2 lokalizacjach kupicie piły, kosy spalinowe, myjki ciśnieniowe, traktorki ogrodowe, odkurzacze, dmuchawy i narzędzia ręczne. Doświadczony personel służy fachowym doradztwem i zapewnia wysokiej jakości serwis na oryginalnych częściach. Agrobiotech. Krosno koło Pasłęka przy myjni samochodowej i Cisy pod Malborkiem. Zapraszamy.
10: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty, nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
3: To będzie ostatnia reklama.
11: Na komunię, na ślub, na rocznicę, na dowolną okazję. Salon jubilerski Koral. Kilkaset wzorów obrączek, pierścionki, kolczyki, celebrytki. Naprawa i wyrób biżuterii złotej. Grawerowanie. Lata doświadczenia. Najniższe ceny, bez zbędnych rabatów. Salon jubilerski Koral. 1 maja 45, obok sądu.
12: I po reklamie.

0: Damian David, Zombie Lady w Radiu SK. 24 minuty zostało jeszcze do godziny 13 i ostatnie miejsca zostało jeszcze na odlot ściśle tajny. Dobra, wcale nie ostatnie, ale jak się powie, że ostatnie, to jakoś tak chętnie się zgłaszacie, więc oczywiście zróbcie to. Nie wiecie dokąd, wiecie kiedy, wiecie z kim, wiecie, że ekipa będzie fajna i wiecie jak. I my tyle samo wiemy dokładnie. Więc jeżeli chcecie polecić z nami w nieznany z Radiem SK, to zgłaszajcie się już teraz sk.pl albo aplikacja Radia SK. Tam wszelkie szczegóły zgłoszenia czekamy. Ekipa powoli kompletowana, bo w poranku wygrywacie te wyjazdy, żeby potem razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem spędzić weekend w przepięknym, trzymam za to kciuki, w przepięknym miejscu. Szczegóły na sk.pl. The Weekend za chwilę wesce.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.

0: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
2: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
3: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
2: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
5: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: salon Omoda J.Q. Margo. Elbląg, ulica Rawska, 2-4. Zapraszamy!
1: Chcesz sprzedać swoją nieruchomość, ale boisz się, że potrwa to miesiącami? Zrób to z kimś, kto naprawdę sprzedaje.
2: Angelika Wiśniewska, agent roku Farmi i Mazur.
1: Wiśniewscy Nieruchomości. Sprzedajemy szybciej, skuteczniej i za najlepszą możliwą cenę.
2: Bez stresu, bez straty czasu.
1: Zadzwoń i sprawdź, ile warta jest twoja nieruchomość.
3: Poznaj nowego, hybrydowego, 7-osobowego SUVa MGS9. Nagłośnienie Bose, fotele z masażem oraz panoramiczny szyberdach. Teraz od 172 900 zł z 7-letnią potrójną gwarancją oraz w atrakcyjnym finansowaniu. KADM Gramatowski, Elbląg, ulica Warszawska 87.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Elbląg Lotnicza 8, Aeroklub Elbląski od 15 do 17 maja i Nowy Dwór Gdański 19 maja, ulica Warszawska obok Mrówki. Cyrk na wodzie!
6: I po reklamie.

0: prostu smoklasisty tutaj w naszym studiu. Jazzy Can't Night w Radiu SK z matematyki, co gorsza. Nie wiem dlaczego, po co i kto go tutaj zostawił. Jeżeli to ma być test dla mnie, to jak zacznę robić, to prawdopodobnie nie odezwę się już do godziny 15, czyli do momentu, do którego trwa mój program i będę kończyła w domu, więc gdybym nie wróciła po 13, to właśnie to robię. Po 13, niemniej jednak, najlepsze hity dla was mam.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
11: Jak dobrze inwestować? Wybrać coś, co posiada stabilną wartość. Ponadczasową, światową. Mennica Elbląska, współpracująca z mennicami zrzeszonymi w londyńskiej giełdzie złota, oferuje skup i sprzedaż złota inwestycyjnego po unikalnych kursach. Wymienia złoto na certyfikowane sztabki i monety. Złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Mennica Elbląska, szwajcarska precyzja i negocjacje cen. Szczegóły dotyczące obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat. Siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.
12: Wygraj rower w ogrodach!
11: Mennica Elbląska. Szwajcarska precyzja i negocjacje cen. Szczegóły dotyczące obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat. Siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.
12: Wygraj rower w ogrodach!

0: Gdyby on był na trwałej plaży, to byśmy już nie pamiętali, że był. A tutaj jest rezerwat, są trudności techniczne.
1: Mówi Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Próby usunięcia walenia od strony morza w czwartek. Zefir i generał Kutrzeba ponownie na służbie. Sezon rejsów do Iskrynicy Morskiej otwarty. Statek Zefir startuje z Tolkmicka. Kutrzeba z Fromborka. Na pokład obu jednostek można wejść do tego.
2: Słuchanie muzyki redukuje ryzyko wystąpienia demencji o nawet 40%. Proszę zrobić głośniej, bo właśnie teraz będziemy zapobiegać temu, żeby nasz mózg się nie zestarzał. 2:13. Sana, Kwiat Jabłoni i Szary Świat już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

SKL Blank.

0: Od Gipsa w Radiu SK, 17 po 14. Co u Was słychać w tę środę? Nie było takiego pytania, ale są takie odpowiedzi wysłane na SK Messenger. Zapraszamy, nasz Messenger to Wasz Messenger. Wszystkie głosówki mile widziane, zwłaszcza te mówiące o tym, co się u Was dzieje w tę środę. I jest Michał, który miał środę jak wielu innych, mam wrażenie, maturzystów.
1: Cześć, cześć wszystkim. Witam na radiowiczów Eski. My dzisiaj tu maturak zdaliśmy profesjonalnie, na wysokie procenty. Bez stresu wszystkim pozostałym życzę. Pozdrowienia dla Was i dla całej redakcji Eska.
0: Zakładam, że to były jakieś matury ustne. Jeżeli o te procenty chodzi, to mam wrażenie, Michał, że coś tam o nich wiesz. Niekoniecznie mam tu na myśli te procenty na maturze.
2: Reklama.

0: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat, Elbląg, hipermarket Leclerc.
1: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
2: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do środy. Boczek wieprzowy bez kości. Cena sprzed pierwszej obniżki 21,99 za kilogram, a teraz 15,99. Pstrąg świeży. Cena sprzed pierwszej obniżki 26,99 za kilogram, a teraz 23,99.
3: Leclerc.
4: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w centrum handlowym Ogrody w Elblągu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Uwaga! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Elbląg Lotnicza 8, Aeroklub Elbląski od 15 do 17 maja i Nowy Dwór Gdański 19 maja, ulica Warszawska obok Mrówki. Cyrk na wodzie!
6: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
7: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
10: I po reklamie.

0: O, oni też za miesiąc. Trochę ponad miesiąc na Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Black Eyed Peas, Let's Get It Started w Radiu SK. Trzymajcie kciuki, bo Alicja Szafińska trafiła do finału Eurowizji, a to oznacza, że może mamy szansę przywieźć jakąś nagrodę. W sobotę tego się dowiemy. Taylor Swift, The Fate of Ophelia za chwilę w SK.
1: Reklama.
2: Firma B-Plast poszukuje pracownika do rozpisywania rozkroju płyt meblowych na produkcję. Wymagania: znajomość Excela, operatywność, zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole. Praca tylko na pierwszą zmianę. CV wraz ze zdjęciem proszę składać mailowo na adres praca@b-plast.pl lub osobiście. B-Plast, Kazimierzowo 5E.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
6: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: I co tak myślisz?
8: Zastanawiam się, na co wydać rekordową kwotę. Ponad 5,5 miliona złotych.
7: Wygrałaś w Totka?
8: Nie, złożę wniosek w Elbląskim Budżecie Obywatelskim. Chcę współdecydować o tym, co zostanie w mieście zrealizowane.
7: Ja też chcę.
8: I możesz. Każdy mieszkaniec Elbląga może. Wnioski z dobrymi pomysłami składamy do 15 maja w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego lub w punkcie informacyjnym Ratusza Staromiejskiego.

0: Szczegóły znajdziesz na budżetobywatelski.elblak.eu.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Autokompleks Elbląg, ulica Pułkownika Dąbka 157. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, czy kiedy kusi ceną każdy dział.
3: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest szóstka.
5: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. I reklamie.

Queen przed godziną 15 w Radiu SK. Kilka ogłoszeń mam. Radiowych, powiedziałabym, bo z parafialnymi to nie ma zbyt wiele wspólnego. Bilety na koncert Maty. Ktoś chętny? To jest już w piątek na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jeżeli tak, to oni je mają. Pirowski, Pawełek, którzy po 15 wrzucają na luz. Takie bilety rozdawać będą. Już teraz można się zgłaszać na SK.pl w zakładce konkursy. Jak już tam będziecie, to sprawdźcie też, czy przypadkiem nie macie czasu, żeby polecieć z nami na odlot ściśle tajny. Weekend za granicą, w pakiecie z kimś, kogo zabierzecie ze sobą, w wersji all inclusive, wylatujecie w piątek rano 29 maja, wracacie w niedzielę wieczorem 31 maja. Dokąd? Nie mogę tego powiedzieć, bo nie wiem. Nikt z nas nie wie. Także Jankę Skama i Wiktor

0: którzy z wami polecą, też tego jeszcze nie wiedzą, no bo dlatego to się nazywa odlot ściśle tajny. A jutro z kolei, jak już też tam będziecie, to możecie się dzisiaj już zgłosić, żeby jutro poćwiczyć dykcję na antenie, czyli pobawić się w powtarzanie łamańców językowych. Gadżety czekają w ramach akcji Kasia Dobrze Gada. To tam was odsyłam i zróbcie głośniej radio, bo Pirowski i Pawełek dobijają się do studia, więc za chwilę wrzucają na luz westy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodaj.pl i umów się na jazdę próbną.
5: Odwiedź nasz salon Omoda J.Crew Margo, Elbląg, ulica Rawska 2-4. Zapraszamy!
6: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Pewnie! Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
9: Chcesz sprzedać swoją nieruchomość, ale boisz się, że potrwa to miesiącami? Zrób to z kimś, kto naprawdę sprzedaje.
10: Angelika Wiśniewska, agent roku Farmi i Mazur.
9: Wiśniewscy Nieruchomości. Sprzedajemy szybciej, skuteczniej i za najlepszą możliwą cenę.
10: Bez stresu, bez straty czasu.
9: Zadzwoń i sprawdź, ile warta jest Twoja nieruchomość.
11: Potrzebujesz solidnego auta dostawczego? Opel Combo Van już od 69 900, a Movano od 97 900 zł netto. I ubezpieczenie AC OC od 0,5%, ochrona Proker do 4 lat i leasing 101,8% dla firm. Opel HDM Gramatowski. Elbląg, ulica Warszawska 87.
12: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
13: Agrobiotech. Największy w regionie autoryzowany dealer firmy Stihl zaprasza. W dwóch lokalizacjach kupicie piły, kosy spalinowe, myjki ciśnieniowe, traktorki ogrodowe, odkurzacze, dmuchawy i narzędzia ręczne. Doświadczony personel służy fachowym doradztwem i zapewnia wysokiej jakości serwis na oryginalnych częściach. Agrobiotech. Krosno koło Pasłęka przy myjni samochodowej i Cisy pod Malborkiem. Zapraszamy!
14: Uwaga! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Elbląg Lotnicza 8, Aeroklub Elbląski od 15 do 17 maja i Nowy Dwór Gdański 19 maja, ulica Warszawska obok Mrówki. Cyrk na wodzie!
15: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
21: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Leclerc w Elblągu.
22: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon, partner sieci salonów Łazienek Blue. Elbląg, Malborska 52.
0: Po południu w Elblągu temperatura spadnie do 10 kresek, więc będzie chłodno. Możliwe są przelotne opady deszczu, dlatego warto mieć parasol pod ręką. Ciśnienie stabilne, nie przewiduje się większych zmian. Wiatr umiarkowany, więc nie powinno być zbyt wietrznie.
21: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Centrum Obrączek, Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
22: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektro.

0: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Do porozumienia wciąż daleko zakończyła się sejmowa komisja w sprawie kryptoaktywów. Rozpatrywano 4 projekty regulujące rynek w Polsce. Za projekt wiodący posłowie uznali ten rządowy i odrzucili zdecydowaną większość poprawek zgłoszonych przez prezydenta, Polskę 2050 i Konfederację. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki nie potwierdził, czy to oznacza kolejne weto.
1: Nie chcę spekulować. Na razie trwają prace. No, jeżeli z 15 tylko jedna poprawka zostaje przyjęta, to nie jest dobra wiadomość.
0: W piątek w Sejmie głosowanie za przyjęciem projektu ma zagłosować cała koalicja rządowa. Odpowie za narażenie życia 10-miesięcznego syna, 34-latka z gminy Bogdaniec w Lubuskiem z zarzutami. Do szpitala dziecko przywiózł ojciec, który zauważył, że syn jest zaniedbany i ma rany na głowie. Matka tłumaczyła, że dziecko co najmniej raz upadło na podłogę.
2: Dziecko upadło z łóżka na podłogę i w takiej sytuacji powinna udzielić mu pomocy.
0: Informuje Jacek Wasilewski z gorzowskiej prokuratury. Podejrzana przyznała się do winy, zamierza podjąć leczenie odwykowe. Rezygnuje z wygód. Peter Madżar nie przeprowadzi się do oficjalnej rezydencji premiera i nie będzie jeździł limuzyną. Właśnie zapowiedział, że zamierza poruszać się swoją, sprawdzoną Skodą. Przypomnijmy, poprzedni premier Viktor Orban poruszał się kuloodporną limuzyną wartą 750 tysięcy euro.
3: SK Elbląg News.
4: Krzysiek Jaworski gra w kabarecie moralnego niepokoju i pisze kryminały. Przemysław Borkowski pojawi się w Elblągu. Opowie o swojej nowej książce.
5: Nie bierz nic z takich miejsc. Kryminał z elementami grozy.
4: Mówi Kamila Effenberg, która poprowadzi spotkanie. Biblioteka przy Słonecznej w Elblągu. 18:00, wstęp wolny. Gotowi stanąć na straży bezpieczeństwa. Kolejni ochotnicy rozpoczęli w Braniewie szkolenie w szeregach 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Przed nimi dni intensywnych ćwiczeń, nauki wojskowego rzemiosła i sprawdzania własnych możliwości.
3: Rzuć na luz!
6: Z tym dżentelmenem zawsze jest miło się spotkać w Radiu SK. Damiano Dawid, jego hit The First Time już za moment, a później Ebony Hollow, Dua Lipa, a także Alex Warren ze swoim najnowszym hitem Fever Dream. 2 po 15 w SC, Pirowski, Pawełek, dzień dobry.

0: Alex, Warren i Fever Dream na antenie Radia SK już 14,5 minuty po godzinie 15. Dzień dobry, witamy, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek.
0: I ważna wiadomość od Pawła ze Świdnicy.
1: Aha.
0: Dzień dobry, dzisiaj mam na obiad placki ziemniaczane.
1: O, marzenie, placki ziemniaczane na obiad.
0: Bardzo serdecznie, drogi Pawle, dziękujemy, gdyż znamy też menu, prawda, obiadowe, przynajmniej w jednym regionie w Polsce.
1: No właśnie, ale jesteśmy ciekawi, co u was na obiad, co dzisiaj na talerzu.
0: Ja nie wiem, czy Pawełku, jestem tak ciekawy, żeby ludziom na talerz zaglądać. Już wystarczy, że zaglądamy do ich serc, umysłów i dusz.
1: Ja zawsze zaglądam. Na przykład jak jestem w knajpie i ktoś coś zamawia, to zerkam tam bardzo głęboko w ten talerz komuś.
0: No właśnie, Pawełku, zapytałeś mnie kiedyś, dlaczego już nie chodzę z tobą do barów mlecznych. Pamiętasz?
1: Pamiętam.
0: No właśnie dlatego, że miałem wrażenie, że szybciej jesz mój obiad niż jesz swój, Pawełku, więc aż mi głupio było naruszać mój, skoro konsumowałeś go oczami.
1: Tak, oczami jestem w stanie zjeść dużo.
0: No to co na obiad dzisiaj u was? Zapraszamy serdecznie, obiecujemy, że nasza zupa z najlepszych hitów na czasie będzie idealna i w smak. 664 402 302. Tutaj jest SMS-owo z propozycjami obiadowymi.
1: A na eskowym Messengerze zapraszamy z głosóweczkami i po nagrody przy okazji.
0: Zapraszamy serdecznie wszystkie Magdy Gessler i Robertów

0: Reklama.
1: Wygraj rower w ogrodach. Który wybierasz, górski czy miejski? Do 23 maja zrób zakupy za minimum 50 zł. Wypełnij kupon, wrzuć go do urny i graj o rower. Więcej paragonów to więcej szans. 15 i 16 maja zapraszamy Cię do strefy Pimp Your Bike. Odmień swój rower dzięki gadżetom i stwórz niepowtarzalny styl. Baw się razem z nami. Szczegóły na centrumogrody.pl.
2: Mamy komputery. Dużo, a nawet bardzo dużo. Laptopy i stacjonarne, i drukarki, i wszystko inne. I wiele więcej. I tak jeszcze trochę. I takie specjalne do gier też mamy. Takie mocne. A, i kasy fiskalne. To też mamy. KNDM. Pasaż Hetmańska przy torach tramwajowych. KimElBlack.pl. KNDM. I wszystko wiem.
3: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
4: O, a kogo te moje piękne hawciki widzą? Koszulka, czapeczka, kamizelka, bluza. A co to się robi?
5: Siemka Polar. Idziemy do firmy Barwy, bo chcemy nadruk według mojego pomysłu. O, tu duży, tak na piersi.
4: To idę z wami. Zabarwimy się trochę. Barwy, haft i nadruk. Ulica Wiejska 18 w Elblągu. Więcej informacji na barwy.net.pl. Barwy. Barwimy codzienność.
6: Lauro Bruni. Usługi cięcia i oklejnowania formatek meblowych. Fronty akrylowe. Szybkie terminy. Niskie ceny. www.laurobruni.pl lub telefon 691 66 93 66.
7: Planujesz remont lub budowę? Z firmą Koma odbierzesz odpady budowlane bez segregacji, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.koma.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat, Elbląg, hipermarket Eleclerc.
10: I po reklamie.

0: Rudimentally Call It All I Know. Gramy wam w Radiu SK. Już pół do czwartej. Witamy was pięknie, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Pawełku, znane ci jest takie hasło jak intryga?
1: Intryga to jest coś mojego ulubionego i ukochanego w
0: I
1: życiu.
0: I bardzo dobrze, bo jesteśmy w intrydze. W intrygę zamieszane są Diana, mama, i Maja, córka. Dzień dobry, Diano, witamy cię serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Czy Maja nas słyszy, czy jesteśmy, że tak powiem, na jednym łączu tylko my razem?
2: Nie, właśnie jestem na głośno mówiącym i Maja ma bardzo zaskoczoną minę.
0: To prawda, bo Majeczka nie wie, o co chodzi. Dobra, to mama, Diano, wytłumacz tylko, kto dzwoni, żeby Maja się czuła bezpiecznie, że dzwoni dwóch dżentelmenów o szemranej reputacji, jeszcze biorą matkę na głośnik i teraz nie wiadomo, co się dzieje. Proszę bardzo.
2: Radio Eska do ciebie dzwoni.
0: Majeczko, pewnie nie wiesz, w jakiej sprawie, a my tutaj już mamy po małych spytkach i dowiedzieliśmy się, że jesteś fantastyczną córką. Poza tym tylko, że jesteś wzorową uczennicą, przewodniczącą szkoły i nikt na ciebie nie narzeka, to wszystko się zgadza, Maja. Majeczko, nie bądź czerwona. My chcielibyśmy, żebyś trochę za naszych czasów mówiło się popsociła, jednak żebyś zrozumiała, co się kryje za tym trudnym hasłem popsocić, namawialibyśmy cię, żebyś poszponciła troszkę w najbliższym czasie. Jesteś gotowa na szponcenie, Mają?

0: Jest. Majeczko, a co ty byś powiedziała, gdybyśmy cię zabrali na małe szponcenie? Na koncert Maty na Narodowy.
1: Co? Co? Nie, ale... A co?
2: Nie to wierzę.
0: Kochani, to ogłaszamy to wszem i wobec. Maju, Diana, twoja mama ci to załatwiła. Jedziecie na koncert Maty na Narodowy. SK wam zapewnia cały komplet atrakcji.
1: Naprawdę?
0: Tak, naprawdę. Jest.
3: 15 maja szykuj się na koncert The Best of Mata na Narodowym. Dwa bilety, podwójne zaproszenie. Wędruję do was.
1: O Jezu, super!
0: I zauważcie, jaką Pawełek zastosował promocję. Maja użył zarówno do wypowiedzenia twojego imienia, a także miesiąca, w którym koncert się odbywa. A zatem dziewczyny, pojutrze Mata już na was czeka! Ale nie pozwolimy mu czekać za długo. Dla Diany, dla Mai i dla was wszystkich, którzy lubicie matę, Lloret de Mar już teraz, a jakże w Radiu SK.

0: potencjalnie dobry hit na antenę Radia SK. Potencjal od Sombra. Gramy wam go 22 minuty przed 16.
1: Dupirowski. Co, oczywiście. I Pawełek, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Pytaliśmy przed chwilą, co na obiad. Są tutaj różne propozycje. Natomiast jeżeli nie macie pomysłu, to ja mam taką inspirację od Kacpra.
0: Pawełku, ja się trochę boję twoich inspiracji. Muszę jednak powiedzieć, wiesz?
1: Słuchaj, bo może to będzie twój pomysł na kolację.
2: Z racji tego, że mieszkam na Chorwacji i często gęsto próbuję różnych takich rzeczy, to w dniu dzisiejszym jest rekin zrobiony po tajsku. Mięso z rekina w przyprawach tajskich.
1: Taki tam obiadek w środę.
0: No i czego nie rozumiesz, Pawełku? A jak to smakuje, jak schabowy z kapustką mniej więcej?
1: Albo jak mielony.
0: O, jak mielony. Też bym tak sobie wyobrażał właśnie ten zapach. Mielony śledź.
3: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład energooszczędna zmywarka Amika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2399 zł. Teraz za jedyne 1899,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert. Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
4: Kaufland jest fresh.
5: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kaston takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
7: Już w najbliższy weekend w Elblągu Smaczny Targ, festiwal azjatycki i festiwal smaków świata. Na festiwalu azjatyckim spróbujesz pysznych pierożków mandu, japońskiego makaronu udon teriyaki, chrupiących krewetek w tempurze, japońskich słodyczy i maczy w wielu smakach. Festiwal smaków świata to oryginalne gruzińskie haczapuri, aromatyczne kremowe perskie curry, a na deser słodkie owoce w belgijskiej czekoladzie. 15, 16 i 17 maja. Bulwar Zygmunta Augusta w Elblągu.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Już 16 maja zapraszamy do przedszkola jedyneczka i żłobka mini jedyneczka na wyjątkowy dzień otwarty. Od 10 do 14 czekają przejażdżki na kucykach, dmuchańca, animacje, gry, zabawy i mnóstwo słodkości. A co najważniejsze, trwają zapisy do darmowej grupy trzylatków finansowanej przez Unię Europejską. 16 maja widzimy się na festynie w jedyneczce w Elblągu przy Nowogródzkiej 7.
10: Uwaga! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Elbląg Lotnicza 8, Aeroklub Elbląski od 15 do 17 maja i Nowy Dwór Gdański 19 maja, ulica Warszawska obok Mrówki. Cyrk na wodzie!
11: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
14: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
15: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Igor Herbut. Zalia i Vito Bambino stworzyli razem nowy hymn męskiego grania orkiestra na 2026 rok, a nazywa się on Nareszcie.
2: Za chwilę w Est punktualnie o 16:00 newsy i powiemy w nich o tym, że niskie ceny paliw na stacjach zostaną utrzymane na dłużej.
3: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salon sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL

0: za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
1: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do środy. Boczek wieprzowy bez kości. Cena sprzed pierwszej obniżki 21,99 za kilogram, a teraz 15,99. Pstrąg świeży. Cena sprzed pierwszej obniżki 26,99 za kilogram, a teraz 23,99.
2: Leclerc.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
5: Chcesz sprzedać auto szybko i za dobrą kasę? Albo kupić coś konkretnego? Auto Giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Skupujemy auta od ręki i mamy wybór, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Autogiełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Tu robi się dobre interesy.
6: Na komunię, na ślub, na rocznicę, na dowolną okazję. Salon jubilerski Koral. Kilkaset wzorów obrączek. Pierścionki, kolczyki, celebrytki. Naprawa i wyrób biżuterii złotej. Grawerowanie. Lata doświadczenia. Najniższe ceny. Bez zbędnych rabatów. Salon jubilerski Koral. 1 maja 45. Obok sądu.
7: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem.

0: nasz salon Omoda J.Q. Margo. Elbląg, ulica Rawska, 2 myślnik 4. Zapraszamy!
1: SK Cinema. Filmy, seriale, zwiastuny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: W Elblągu po południu zrobi się mokro, bo możliwe są drobne, przelotne opady. Temperatura nie zachwyci, bo słupki rtęci pokażą zaledwie 10 kresek. Wiatr będzie umiarkowany, co może potęgować uczucie chłodu. Zachmurzenie będzie spore, więc słońca raczej nie uświadczymy.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: 16. Agata Chruściak. Zapraszam. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 6 zostało rannych. To najnowsze informacje po zmasowanym rosyjskim ataku na Ukrainę. Pod ostrzałem cały czas głównie zachodnie obwody. W związku z tym nasza armia poderwała myśliwce. Ze szczegółami Michał Skolimowski. Powiedz, czy po naszej stronie jest bezpiecznie?
9: Nie ma informacji o naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej. Zabezpieczają ją dyżurne myśliwce i śmigłowce. W stanie najwyższej gotowości są też naziemne systemy obrony przeciwlotniczej. Rosja masowo atakuje Ukrainę dronami. Ofiary i ranni to obwód Rówieński. Ataki odnotowano też w Tarnopolu, Łucku i obwodzie czerkaskim. Ukraińska armia informuje także o obiektach lecących w stronę Lwowa.
8: Żużlowiec Patryk Budniak już po operacji nóg. Zabieg trwał 3 godziny i zdaniem lekarzy wszystko poszło zgodnie z planem. Przypomnę, sportowiec w niedzielę brał udział w tragicznym wypadku na torze w Gnieźnie. Trafił do szpitala w Poznaniu. Wcześniej przeszedł operację kręgosłupa. Sportowiec nadal jest w śpiączce. Ceny paliw będą kontrolowane przez kolejne tygodnie. Rząd przedłuża program CPN, jak przekazał minister energii Miłosz Motyka. Będzie on obowiązywał co najmniej do końca maja. Kierowcy zadowoleni.
10: Benzyna tanieje. Jak najdłużej, żeby było tak.
11: Oczywiście, benzyna musi być jak najniższa, żeby Polacy mieli czym jeździć.
12: Bardzo dobrze.
13: Dlaczego pani tak sądzi?
12: No dlatego, bo będzie taniej, proszę pana.
8: Mówili kierowcy z Radomia. Jutro litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,39, 98 6,98, a diesla 6,92.
0: SK Elbląg News.
14: Krzysiek Jaworski. Znalezione, jednak kradzione. W jadącym przez sztum samochodzie doszło do kłótni. W efekcie pasowania

0: menedżer wyrzucił przez okno torebkę kierującej autem kobiety. Znalazł ją i przywłaszczył sobie jej zawartość pewien 40-latek. Kryminalni szybko namierzyli i zatrzymali mężczyznę. Teraz o jego losie zdecyduje sąd. Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest podało pierwsze informacje o tegorocznym Elbląskim Święcie Muzyki. Całość odbędzie się 20 i 21 czerwca na Elbląskiej Starówce. 4 sceny, kilkanaście koncertów, kopuła z muzyką elektroniczną. Wszystko za tym.
1: Wrzuć na luz!
2: Wrzuć na luz!
1: W Radiu ESK.
3: Po 16:00 dużo dobrych dźwięków na czasie do wzięcia. Panic at the Disco, potem Andy Dust, będzie Igo z numerem Bruce i Sugar Babes z numerem Push the Button. A zatem dawno niesłyszany numer na naszej antenie. Mamy nadzieję, że odkorkuje w was emocje, o których być może byście siebie nie podejrzewali w tych czasach. Pięknie witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
4: To Pawełek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.

0: Obiecane dziewczyny z Sugar Babes, Push the Button na antenie Radia SK, już kwadrans po 16. Dzień dobry, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek.
0: Dzień dobry, dzisiaj pytamy was, no rzekłbym nawet słowami Asi Kołaczkowskiej.
2: Co na obiad?
3: U nas był w supermarkecie, był remanent.
2: Co na obiad?
3: Był remanent, ja musiałem jechać na osiedle.
2: Co na obiad?
3: Osiedle obok.
2: Weź. Nie denerwuj mnie, mężczyzno.
0: Okazuje się, że do takich sytuacji nie dochodzi tylko w kabarecie, ale nawet w kabarecie życia. Zapraszam.
4: Siema, pytacie co dzisiaj na obiad. Ja właśnie zainspirowany waszym pytaniem zadzwoniłem do żony, a żona mi mówi, no kochanie, co zechcesz, co chcesz jeść, możesz dziś jeść. Byłem trochę zdziwiony, a ona dalej mówi, że po prostu na co masz ochotę, kup składniki, ugotuj, ja też zjem. Więc pozdrawiam, ja jadę na zakupy.
1: Oby w sklepie nie było żadnych remanentów.
0: I kolejek. No i to się nazywa przebiegłość żony level hard. Pawełku, ja w ogóle mam do ciebie pytanie, ponieważ długo ze sobą pracujemy. Właściwie pyknęło nam w kwietniu 11 Aha. lat. Jaki byś chciał dom, Pawełku?
1: No taki, wydaje mi się, duży, przestronny. Jakiś taki,

0: No fajowy taki.
1: To ja mam dla ciebie świetną propozycję.
0: Tak?
1: Kup cegły, cement, tynk, farby, płytki, kleje i zaprawy.
0: No.
1: Wprowadź się, a ja też przyjadę na obiad. Co ty na to?
0: Już pędzę po cegłę.
1: PZ, pędzimy za moment.
2: Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Zoopuszek. Górny parking Centrum Handlowego Zielone Tarasy przy ulicy Teatralnej.
2: Autopromocja.
7: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład oczyszczacz powietrza TCL. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 479 zł. Teraz za jedyne 349. Z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Media Expert.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%. Do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat. Elbląg, hipermarket Eleclerc.
12: Uwaga! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Elbląg Lotnicza 8, Aeroklub Elbląski od 15 do 17 maja i Nowy Dwór Gdański 19 maja, ulica Warszawska obok Mrówki. Cyrk na wodzie!
13: Monterze, elektryku, możesz pracować lepiej. Rockfin rekrutuje. Dołącz do naszego zespołu w Nowinie koło Elbląga. Szukamy osób z doświadczeniem. Oferujemy bezpieczne miejsce pracy, nowoczesne środowisko i zespół, na którym możesz polegać. Jesteśmy na rynku od 35 lat. To stabilność, na którą możesz liczyć. U nas zdobędziesz uprawnienia i masz realną szansę na awans. Sprawdź nas i przekonaj się sam. Zgłoś się do nas. Rockfin. Firma, z którą możesz budować przyszłość.
14: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
15: Co masz?
16: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chips Lays? Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
19: Agawa Bistro. Smaczne i zdrowe obiady domowe. Agawa Bistro. Imprezy, spotkania, ale też śniadania. I to od 8 rano. Agawa Bistro. Przepyszne jedzenie w niewysokiej cenie. Agawa Bistro. Ulica Rawska 2, budynek wodociągów.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Potrzebujesz części do maszyn rolniczych? Agroczęści Rogalski oferuje oryginalne części i sprawdzone zamienniki do marek John Deere, CNH, Manitou i wielu innych. W ofercie także opony i gąsienice do maszyn rolniczych i budowlanych. Szybka realizacja, fachowe doradztwo i części, którym możesz zaufać. Agroczęści Rogalski. Krosno 6 koło Pasłęka.
22: I po reklamie.

0: Måneskin i Gossip w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jak dobrze, że jest już środowe popołudnie i możemy wam dorzucić coś nowego do zainteresowania, przynajmniej jeżeli chodzi o muzykę, i będzie to hit dziewczyny, którą zobaczyć na koncercie można w najbliższych dniach. Ale trzeba by się udać do Stanów Zjednoczonych. Na całe szczęście posłuchać możecie jej w Radiu SK.
2: No właśnie, Olivia Rodrigo, bo o niej mowa, jest bardzo wyczekiwana z koncertem w Polsce. No, na razie czekanie nam pozostaje. Nie ma informacji o tym, żeby w najbliższym czasie miała się pojawić, ale hitów można słuchać zawsze, tym bardziej tych nowych, bardzo, bardzo dobrych. Drop Dead, tak brzmi tytuł jej najnowszego singla. Chyba nie ma co przedłużać i tylko wypuścić go w eseczce.
0: Jasna sprawa. Dla Oliwii zawsze rozwijamy czerwony dywan. Posłuchajcie, jak brzmi Drop Dead, jej nowość na naszej antenie.

0: i Christina Aguilera, Feel This Moment w Radiu SK. 23 minuty przed 17. Pięknie witamy.
1: Tu Pirowski i Pawełek, dzień dobry.
0: No i od razu spieszymy donieść, że zbieramy ekipę na odlot ściśle tajny, a zatem trzeba mieć w sobie nieco spontaniczności i na moment też zapomnieć o poczuciu kontroli, bo kontroli nad tym, gdzie polecicie, nie macie. To trzymamy w tajemnicy do samego końca, ale pilotami, animatorami tej wycieczki są ludzie, których imiona i nazwiska dobrze znacie. Kama, Jankes i Wiktor z pop rannego programu w Radiu SK.
1: Tak jest, w naszej aplikacji mobilnej za darmo możecie się zgłosić po odlot ściśle tajny i później poczuć się tak jak Ola dzisiaj rano.
2: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną, lecisz tak ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
3: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: Wy zorganizujcie sobie wyłącznie czas, a my zorganizujemy wam całą resztę. Jeżeli chcecie poczuć ten stan wygrywania odlotu ściśle tajnego, koniecznie zahaczcie o naszą aplikację, tam możecie zgłosić się do zabawy. A jeśli chcecie poczuć inny stan, na przykład ten stan od Sanach, to zostańcie z Radiem SK, bo za moment gramy ten wielki hit. Radio
4: SK. Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie

0: Marzysz o pięknym otoczeniu dla swojego domu? Cortina, Centrum Ogrodzeń i Kostki zaprasza. Ogrodzenia, bramy i furtki, kostka brukowa i kamień dekoracyjny. Uwaga, nowość wśród asortymentu, bramy garażowe Wiśniowski. Cortina, kompleksowe zaopatrzenie inwestycji. Cortina, Centrum Ogrodzeń i Kostki. Elbląg, Kazimierzowo 5D.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
2: Jakie piękne kwiaty i krzewy! Kochanie, miałeś rację, aby jechać do gospodarstwa ogrodniczego Piotra Zimińskiego w Elblągu na Druskiej 15.
3: Mówiłem ci, że tu kupimy wszystko do naszego ogrodu. Kwiaty, byliny, trawy, hortensje i krzewy róż, a nawet kwiaty na balkon dla mamusi.
2: To gospodarstwo w Elblągu na Druskiej 15 to rzeczywiście źródło dobrych roślin. Muszę polecić znajomym.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł.

0: płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Autokompleks Elbląg, ulica Pułkownika Dąbka 157. Bike. Wybór staje się prosty.
1: Od lat inwestuję w nieruchomości i wiem jedno. Dobre wnętrze zaczyna się od solidnych mebli. Dlatego każde swoje mieszkanie urządzam w Exton Galeria Mebli. Ich kuchnie, szafy i meble do całego domu łączą jakość, estetykę i trwałość. Jeśli urządzasz mieszkanie lub dom, wybierz miejsce, które sprawdziło się u profesjonalistów. Elbląg, Kazimierzowo 6E. Exton Galeria Mebli. Mądre wybory zaczynają się tutaj. Polecam. Kuba Midel.
2: Już w najbliższy weekend w Elblągu Smaczny Targ, festiwal azjatycki i festiwal smaków świata. Na festiwalu azjatyckim spróbujesz pysznych pierożków mandu, japońskiego makaronu udon teriyaki, chrupiących krewetek w tempurze, japońskich słodyczy i maczy w wielu smakach. Festiwal smaków świata to oryginalne gruzińskie haczapuri, aromatyczne, kremowe perskie curry, a na deser słodkie owoce w belgijskiej czekoladzie. 15, 16 i 17 maja. Bulwar Zygmunta Augusta w Elblągu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Okulary dla pokoleń. Salon optyczny Timac zaprasza na bezpłatne sprawdzenie wzroku i dobór opraw światowych marek. Ray-Ban, Tommy Hilfiger, Versace, Prada. Salony optyczne Timac. Elbląg, ulica Rzeźnicka na Starówce i Malbork. Kościuszki 23 Centrum.
5: I po reklamie.

SK. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Fast Cars and Superstars na antenie Radia SK jeszcze przed 17. Za moment wyruszymy w podróż po najciekawsze informacje.
1: Tak, będzie bardzo ciekawa, bo jest opcja na darmowe wakacje na Helu albo w Trójmieście. Trzeba tylko zrobić jeden dobry uczynek.
0: Czyli zawsze jest jakieś ale.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
3: Reklama.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699.

0: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w centrum handlowym Ogrody w Elblągu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Firma B-Plast poszukuje pracownika do rozpisywania rozkroju płyt meblowych na produkcję. Wymagania: znajomość Excela, operatywność, zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole. Praca tylko na pierwszą zmianę. CV wraz ze zdjęciem proszę składać mailowo na adres praca@b-plast.pl lub osobiście. B-Plast, Kazimierzowo 5E.
7: Szukasz auta dostawczego? Citroen Berlingo Van od 69 900, a Jumper od 97 900 zł netto. I ubezpieczenie AC OC od 0,5%, ochrona Procare do 4 lat i leasing 101,8% dla firm. Citroen HADM Gramatowski, Elbląg Warszawska 87.
8: Uwaga! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Elbląg Lotnicza 8, Aeroklub Elbląski od 15 do 17 maja i Nowy Dwór Gdański 19 maja, ulica Warszawska obok Mrówki. Cyrk na wodzie!
9: To będzie ostatnia reklama.
10: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Leclerc w Elblągu.
14: Sponsorem programu jest właściciel...

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Leclerc w Elblągu.
2: Sponsorem programu jest właściciel...

0: W Elblągu wieczorem możemy spodziewać się przelotnego deszczu, więc warto mieć parasol pod ręką. Temperatura nie będzie nas rozpieszczać, bo termometry pokażą 11 kresek. Wiatr będzie umiarkowany, co może sprawić, że odczuwalna temperatura będzie jeszcze niższa.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu...

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotem.

0: Junior Caldera i Sophie Ellis Baxter. To był Can't Stop the Feeling w Radiu SK. Na zegarkach już niemal kwadrans po godzinie 17. Panie Pawełku.
1: Pani Pirowski,
0: czy to dobry moment, by powitać królową Polski, panią Jadzie?
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, królowo, witamy. Pirowski i Pawełek. Witamy was serdecznie i oto rozpoczynamy zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku.
1: Wkładam przedmiot, a wy dzwońcie 664 402 302. Skarpetki z naszego merchu do wzięcia i dorzucimy jeszcze, myślę, w bonusie eskowy kubeczek.
0: Zapraszamy serdecznie. Pani Jadziu, czy moglibyśmy poprosić o podpowiedź?
2: Można to ugryźć.
0: W sensie, że może pani ugryźć odpowiedź?
2: Nie mogę ugryźć odpowiedzi i nie mogę ja tego ugryźć.
3: A ja ugryzłem.
2: A Pawełek ugryzł.
0: A Pawełek ugryzł. Czyli przedmiot do gryzienia, ale nie przez człowieka, czy nie przez panią?
2: Nie przez człowieka.
0: Zapraszamy serdecznie, dzwońcie do nas pod 664 402 302. Odbieramy to połączenie. Dzień dobry.
4: Cześć.
0: Kogo witamy? Cześć.
4: Czy to jest miękkie?
3: Jest miękkie i przyjemne, tak.
4: Dobrze, mam jeszcze pytanie, czy to typowo się je, czy raczej tylko można to ugryźć?
3: Raczej można tylko ugryźć.
4: Okej, czy to... Nie wiem, piłka?
0: Piłka, nie.

0: nie jest to piłka, ale wydaje mi się, że potraktujcie to jako podpowiedź, bo rzeczywiście sprawa jest związana z czworonogami.
1: Nawet,
0: i Pawełkiem aktualnie, nawet, dwunożnym.
1: No czuję tutaj zapach czworonoga na tym przedmiocie.
0: Czujesz zapach czworonoga, czuję. Pawełku. Tym bardziej doceniamy to, że ten przedmiot wciąż jest w twoim ręku, a nie już w rękach.
2: Wyplułem.
0: Czyli capi.
2: No nie chciałem tego mówić, ale tak.
0: Przedmiot capiący dzisiaj. Zapraszamy za moment na rundę drugą.
3: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Chcesz sprzedać swoją nieruchomość, ale boisz się, że potrwa to miesiącami? Zrób to z kimś, kto naprawdę sprzedaje.
5: Angelika Wiśniewska, agent roku Farmi i Mazur.
4: Wiśniewscy Nieruchomości. Sprzedajemy szybciej, skuteczniej i za najlepszą możliwą cenę.
5: Bez stresu, bez straty czasu.
4: Zadzwoń i sprawdź, ile warta jest twoja nieruchomość.
6: Planujesz remont lub budowę? Z firmą Koma odbierzesz odpady budowlane bez segregacji, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.koma.pl.
7: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem.

0: Beautiful People od Davida Getty i Sea w Radiu SK 29 minut po godzinie 17. Wracamy do zabawy, co Pawełek trzyma w ryjku. Co nieco o tym przedmiocie już wiemy. Wiemy, że można ją gryźć, szarpać, podrzucać i miętosić. Ale w 99% nie robią tego ludzie. W tym 1% znajduje się dzisiaj Pawełek.
1: To dał najszybszy przedmiot w ryjku.
0: Pani Jadziu...

0: Indiana? Górskie, miejskie, trekkingowe? O, i mają elektryki! To coś dla mnie!
1: Mówiłem! I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Kup w Media Expert w promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Już w najbliższy weekend w Elblągu Smaczny Targ, festiwal azjatycki i festiwal smaków świata. Na festiwalu azjatyckim spróbujesz pysznych pierożków mandu, japońskiego makaronu udon teriyaki, chrupiących krewetek w tempurze, japońskich słodyczy i maczy w wielu smakach. Festiwal smaków świata to oryginalne gruzińskie haczapuri, aromatyczne, kremowe perskie curry, a na deser słodkie owoce w belgijskiej czekoladzie. 15, 16 i 17 maja. Bulwar Zygmunta Augusta w Elblągu.
4: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
5: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
6: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na ebilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
7: Agrobiotech, największy w regionie autoryzowany dealer firmy Stihl, zaprasza. W dwóch lokalizacjach kupicie piły, kosy spalinowe, myjki ciśnieniowe, traktorki ogrodowe, odkurzacze, dmuchawy i narzędzia ręczne. Doświadczony personel służy fachowym doradztwem i zapewnia wysokiej jakości serwis na oryginalnych częściach. Agrobiotech, Krosno koło Pasłęka przy myjni samochodowej i Cisy pod Malborkiem. Zapraszamy!
8: Już 16 maja zapraszamy do przedszkola Jedyneczka i żłobka Mini Jedyneczka na wyjątkowy dzień otwarty. Od 10 do 14 czekają przejażdżki na kucykach, dmuchańca, animacje, gry, zabawy i mnóstwo słodkości. A co najważniejsze, trwają zapisy do darmowej grupy trzylatków finansowanej przez Unię Europejską. 16 maja widzimy się na festynie w Jedyneczce w Elblągu przy Nowogródzkiej 7.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wygraj rower w ogrodach. Który wybierasz, górski czy miejski? Do 23 maja zrób zakupy za minimum 50 zł. Wypełnij kupon, wrzuć go do urny i graj o rower. Więcej paragonów to więcej szans. 15 i 16 maja zapraszamy Cię do strefy Pimp Your Bike. Odmień swój rower dzięki gadżetom i stwórz niepowtarzalny styl. Baw się razem z nami. Szczegóły na centrumogrody.pl.
11: I po reklamie.

0: Talk to You. Gramy wam na finał naszego środowego spotkania z popołudniowym programem w Radiu SK za moment 18.
1: No, a to oznacza w SC jedno. Zaczyna się imprezka. Zaprasza Michał Hanczak. Widzę wypakowany hitami na czasie, więc będzie się działo.
0: To jest dżentelmen, który nigdy nie podpiera ściany. Zapraszamy serdecznie.
2: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
7: Nie przegap fantastycznych ofert na dni wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Jak dobrze inwestować? Wybrać coś, co posiada stabilną wartość. Ponadczasową. Światową. Mennica Elbląska, współpracująca z mennicami zrzeszonymi w londyńskiej giełdzie złota, oferuje skup i sprzedaż złota inwestycyjnego po unikalnych kursach. Wymienia złoto na certyfikowane sztabki i monety. Złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Mennica Elbląska. Szwajcarska precyzja i negocjacje cen. Szczegóły dotyczące obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat. Siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.
10: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
11: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do środy. Boczek wieprzowy bez kości. Cena sprzed pierwszej obniżki 21,99 za kilogram, a teraz 15,99. Pstrąg świeży. Cena sprzed pierwszej obniżki 26,99 za kilogram, a teraz 23,99.
12: Leclerc.
13: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
14: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4B.
15: Uwaga! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Elbląg Lotnicza 8, Aeroklub Elbląski od 15 do 17 maja i Nowy Dwór Gdański 19 maja, ulica Warszawska obok Mrówki. Cyrk na wodzie!
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
20: Wieczorem w Elblągu zapowiada się mokro, bo mogą pojawić się przelotne opady. Termometry wskażą około 12 kresek, więc będzie dość łagodnie. Wiatr południowo-zachodni, ale lekki, dlatego nie powinien przeszkadzać. Warto mieć przy sobie parasol, bo pogoda może zaskoczyć.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
21: 18. Agata Chruściak, zapraszam. To celowe uderzenie na obszary położone najbliżej granic państw NATO. Tak Wołodymyr Załański komentuje zmasowane ataki na Ukrainę i wylicza, że od początku doby Rosja użyła do nich już co najmniej 800 dronów. Pod ostrzałem znalazły się głównie zachodnie obwody. Są ofiary i ranni, a w związku ze zmasowanymi atakami Polska poderwała myśliwce. Historyczna wizyta po raz pierwszy od 9 lat. Donald Trump przyleciał do Chin. Ma rozmawiać z prezydentem Chińskiej Republiki Ludowej, m.in. o wzajemnej wymianie handlowej, cłach, wojnie USA z Iranem oraz sytuacji wokół Tajwanu. Donald Trump zostanie w Pekinie do piątku.
19: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
0: SK Sport News.
21: Kolejny fantastyczny mecz i dziś świątek na turnieju WTA w Rzymie. Tym razem polska singlistka pewnie pokonała Jessica Pegula 6-1, 6-2 i w znakomitym stylu awansowała do półfinału. Świątek w półfinale zmierzy się z Eliną Świtoliną lub Heleną Rybakiną. Za 2,5 godziny zaległy mecz Jagiellonii Białystok z Rakowem Częstochowa. Pojedynek będzie zacięty, bo oba zespoły mają po 49 punktów i tracą do liderującego Lecha Poznań 7 oczek.
12: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
18: SK Elbląg News.
22: Krzysiek Jaworski. Klasztor Sióstr Katarzynek w Braniewie obchodzić będzie w tym roku swój ważny jubileusz. Imponujący budynek, nazwany Minimalborkiem, powstał na początku XX wieku, mówi siostra Angela Krupińska.
23: Chcemy zrobić coś dla mieszkańców Braniewa, ale też dla siebie, żebyśmy się razem ucieszyli tym budynkiem.
22: Jubileusz 120-lecia planowany jest na 20 czerwca. Weekend w Elblągu zapowiada się wyjątkowo smakowicie. Odbędzie się tu Festiwal Azjatycki oraz Festiwal Smaków Świata. Piątek, sobota, niedziela, Starówka i Bulwar Zygmunta Augusta w Elblągu.
24: Impreska. Impreska. Impreska. Impreska. Impreska.
25: Impreska. Skoro 2 minuty po godzinie 18, no to można już mówić dobry wieczór, mimo że jeszcze jest jasno na zewnątrz, co niewątpliwie mnie bardzo cieszy. Jasne jest to, że to będzie dobry wieczór, jak zostaniecie z Eską. Przed nami m.in. Tiesto, Jonas Blue, Rita Ora, Ritual. Od tego zaczynamy. Tu Hanczak. Witajcie.

być dla niektórych kontrowersyjne i w sumie to czekam na wszystkie złe odpowiedzi na Messengerze Radia SK z waszymi głosówkami. Tutaj bardzo chętnie sobie pogram i się nimi pobawię troszeczkę na antenie. Bo wiecie, no w dorosłym życiu zabawką może być naprawdę wszystko. Coś, jakiś rekwizyt, który bardzo często jest albo zabawką, dlatego że rzeczywiście sprawia wam dużo przyjemności, albo po prostu często tego używacie i możemy w cudzysłowie powiedzieć, że to jest wasza środowa zabawka. No więc jaką rzeczą się dzisiaj przez większość dnia bawicie? Czekam na głosówki na Messengerze Eski. Zobaczycie, znaczy my zobaczymy wszyscy, czym inni słuchacze zaskoczą. Radio S. A tymczasem OneRepublic.

0: Sezon się kończy. To znaczy hit pod tytułem Sezon, bo jeszcze 12 sekund zostało tego hitu. To Dawid Podsiadło. Jeszcze nie raz ten sezon rozpocznie na antenie Radia SK oczywiście. Głosować możecie w gorącej 20 na sk.pl na ten właśnie hit, ale Messengerze Radia SK pytam was dzisiaj o wasze środowe zabawki. Marta się odezwała.
1: No hejka SK, moją dzisiejszą zabawką jest oczywiście pędzelek. Ale żeby nie było taki otwarty.
0: A okej, dobrze, że dodałaś, bo już myślałem o innym pędzelku, też do malowania, ale jak się okazuje, duże dziewczynki mają duże, poważne zabawki, jak na przykład Sara.
2: Czołem Radio SK. Moją dzisiejszą zabawką była kosa spalinowa, ponieważ musiałam wyczyścić cały rów i mało tego, przyszła do mnie sąsiadka i poprosiła również o skoszenie całego wielkiego pola, także gorąco pozdrawiam wszystkich koszących trawę małymi, dużymi kosami i kosiarkami.
0: Na Messengerze Radio SK opowiadacie o swoich dzisiejszych zabawkach, przy okazji się dowiaduje, co się u was ciekawego dzieje, a za kilka chwil te, które wykosiły konkurencję. Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love wam zagra.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
6: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Zoopuszek. Górny parking Centrum Handlowego Zielone Tarasy przy ulicy Teatralnej.
3: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Elbląg Lotnicza 8, Aeroklub Elbląski od 15 do 17 maja i Nowy Dwór Gdański 19 maja, ulica Warszawska obok Mrówki. Cyrk na wodzie!
12: I po reklamie.

Czy wy też tak głośno podkręciliście radio, kiedy Calvin Harris zaczął grać My Way? Ja to zrobiłem tu w studiu do tego stopnia, że kolega z newsroomu wpadł do studia i powiedział: ale świetny kawałek, dawno go nie słyszałem. Też go uwielbiam. My Way za nami w imprezie, 20 minut do godziny 19. Za chwilę Sombr, będzie Taylor Swift, ale wcześniej pytam was o wasze dzisiejsze zabawki, zabawki dla dorosłych. Na przykład Karolina napisała mi na Messengerze Radia SK, że głównie bawi się dzisiaj bałkiem.

dobry, będzie Taylor Swift, ale wcześniej pytam was o wasze dzisiejsze zabawki, zabawki dla dorosłych. Na przykład Karolina napisała mi na Messengerze Radia SK, że głównie bawi się dzisiaj bałkiem.

0: człowiek niby wie, że nie powinien tam pchać tego języka, ale i tak mimowolnie cały czas to robi. Zupełnie tak jak na randkach niektórych z pewnymi osobami.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.

0: 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już w najbliższy weekend w Elblągu Smaczny Targ, festiwal azjatycki i festiwal smaków świata. Na festiwalu azjatyckim spróbujesz pysznych pierożków mandu, japońskiego makaronu udon teriyaki, chrupiących krewetek w tempurze, japońskich słodyczy i maczy w wielu smakach. Festiwal smaków świata to oryginalne gruzińskie haczapuri, aromatyczne kremowe perskie curry, a na deser słodkie owoce w belgijskiej czekoladzie. 15, 16 i 17 maja. Bulwar Zygmunta Augusta w Elblągu.
3: I po reklamie.

prostu imprezka Westy Hanczak z tej strony i Jazzy Candy Nights. No takiego grania u nas nie brakuje, zwłaszcza w piątkowe wieczory, bo przypominam, wróciło SK Live Remix, kultowy dla wielu osób program, a tam m.in. Armin van Buuren gra swoje Estate of Trance, ale też inni światowej klasy DJ i producenci grają swoje sety. Mamy też miks radiowych hitów, żeby dobrze wejść w weekend. To w piątkowy wieczór, oczywiście od 20 na antenie Eski, ale mówią, że środa to mały piątek, więc jeżeli ktoś dzisiaj chciałby się już w taki imprezowy nastrój wprawić, to proszę bardzo. Eska Live Remix czeka też przez całą dobę, co

0: codziennie w naszej apce na smartfony, także jeżeli jeszcze jej na swoim smartfonie nie macie, to możecie ściągnąć. Tam też oczywiście Radia SK można słuchać, na przykład w podróży, tam gdzie nie ma zasięgu w takim tradycyjnym radiu. Za chwilę 19, za chwilę powiem, jak zdobyć bilety na koncert pewnej gwiazdy, która za kilka dni przyleci do Polski.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel punktu skupu złomu Elmet.
2: Elbląg na czasie.
3: Rafał Maliszewski. Nakręcenie na bezpieczeństwo to tytuł konkursu.

0: cały czas. To Oskar Cymsa u nas cały czas.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No bo gdzie szukać nowości, jak nie na antenie Radia SK w Imprez na przykład. Ale najpierw wycieczka w przeszłość. Dokładnie 13 maja, 10 lat temu, w 2016 roku. Ciekawe, czy ktoś pamięta, co wtedy robił. No na pewno wasza partnerka pamięta, co dokładnie powiedzieliście, drodzy panowie, 13 maja 2016 roku. Ja pamiętam, że tego dnia ukazał się debiutancki album Kygo, Cloud 9. Pamiętacie na pewno hity Stole the Show czy Firestone. No naprawdę wtedy świat oszalał na punkcie Kygo. No i to jest bardzo dobry moment, to dziesięciolecie, żeby zagrać coś nowego od tego artysty. Zespół z Khalidem i Griffinem, Save My Love, to jest ich wspólny singiel, który właśnie teraz wybrzmi na naszej antenie.

0: Nawet łatwy.
1: Lepiej niż matematyka i polski.
2: Wszystko nie było aż tak trudne i mierzę wysoko.
3: No i bardzo dobrze, tak właśnie mówili ósmoklasiści ze Szczecina. Pozdrowienia oczywiście dla was. No a jeżeli komuś jakoś, nie wiem, egzamin ósmoklasisty albo matura, bo przecież cały czas matury trwają, no nie poszły te egzaminy, no to pozostaje wam już tylko być Alicją Szemplińską na Eurowizji.

0: tym jedynie nadzieja. Amen.
1: Radio SK. Reklama.
2: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze wpada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
11: Można poinformować po prostu.
12: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
13: No w sumie.
14: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Co za przyciągający hit, no ale nazywa się Magnetic. Bosa na antenie Radia SK w imprezce 15 minut do godziny 20. Czy ja mówiłem dzisiaj coś o tym, że mam bilety na koncert Shona Paula w Warszawie za tydzień? Naprawdę mówiłem? Magdalena?
1: Hej, Hanczak, nie uwierzysz, co mi się dzisiaj udało.
0: A?
1: Najpierw spóźniłam się do pracy, a szef się nie denerwował, a potem usłyszałam w esce, jak mówisz o koncercie. Nie zgadniesz, udało mi się przekonać moją mamę, żeby zajęła się moją córką 20. Nie przerywaj tej cudownej pasy.
0: To ja
1: podziel się biletami na Shona Paula.
0: Zastanowię się, ale też macie takie wrażenie, że Magdalena ma trochę głos jak jakaś postać z kreskówki? Może powinnaś pomyśleć o dubbingu. No to jeszcze Daniel, który chyba też w sprawie Shona Paula.
2: Może zaśpiewam. Got to love you, got to love you, got to love you, got to love you. Także mam nadzieję, że to akurat znajdą się dla mnie te dwa bilety. Pozdrawiam, SK.
0: Szacun za to, że nie śpiewasz Kancelaria. Ja zawsze Kancelaria śpiewam, jak słyszę ten hit. Got to love you już nie będę w takim razie grał, skoro już mamy odśpiewane. Po 20 zagram coś od Shona Paula. Daniel, Magdalena, oczywiście dwa podwójne zaproszenia. To znaczy jedno dla Magdaleny podwójne, drugie dla Daniela podwójne. Może na siebie wpadniecie na koncercie za tydzień na Torwarze warszawskim. Shona Paula po 20, a teraz zagram Home Record, to hit Sombra.

Wszystkie hity zaczynają się w Este i to jest jedna z naszych nowości. Mam nadzieję, że wpadnie wam w ucho Flora. To jest tytuł singla Macieja Musiałowskiego, którego możecie kojarzyć chociażby z filmu Sala Samobójców, Hater. Ale też się okazuje bardzo dobrze śpiewa, co zresztą udowodnił już chociażby śpiewając duet z Julią Wieniawą swego czasu. Za kilka chwil 20, a po 20 gram dalej będzie obiecywany Sean Paul w duecie z Dua Lipą. No Lie wybrałem dzisiaj wieczorem dla was, ale wcześniej Andy Dust się pojawi i Zokaria. No i jeszcze będzie jedna niespodzianka biletowa, tak to powiem.

0: świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel punktu skupu złomu Elmet.
9: Elbląg na czasie.
10: Rafał Maliszewski. Plant Crossing, czyli wymiana szczepionek roślin, a przy okazji lepsze poznanie się, wymiana doświadczeń. Do proekologicznej inicjatywy zachęca Biblioteka w Pieniężnie i zaprasza w czwartek, 14 maja w godzinach od 10 do 16 do galerii na dworcu. Hasło dnia: przynieś, wymień i zabierz. Zefir i generał Kutrzeba ponownie na służbie. Sezon rejsów do Iskrzynicy Morskiej otwarty. Statek Zefir startuje z Tolkmicka. Kutrzeba z Fromborka. Na pokład obu jednostek można wejść z rowerem.
8: Sponsorem programu jest właściciel punktu skupu złomu Elmet. Ulica Dębowa od strony lotniska.
11: Muzyką się żyje.
12: The Best of Mata. Już w piątek przed nami wyczekiwany przez wielu koncert rapera na PGE Narodowym w Warszawie, a ja za kilka chwil dam komuś z was bilet na to wydarzenie. Zgłoszenie na SK.pl, tam szukamy największych fanów Maty w Polsce. Jest maj, a jak maj to wiadomo, juwenalia i wcale nie trzeba być studentem, żeby dobrze się bawić na koncertach. Oczywiście koncerty juwenaliowe odbywają się w całym kraju, ale jedne juwenalia przerodziły się w prawdziwy festiwal. Mowa o Kortowiadzie. 65. edycja odbędzie się w Olsztynie na koniec maja, a line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kasperczyk, Young Iggy, Wilki czy Afromental. 29 maja na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Warius Manx z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł oraz królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej, wszystkie szczegóły znajdziecie

0: wiecie w sieci, nasza SK jest od lat obecna na Kortowiadzie, to już w kolejny weekend, 23 i 24 maja. Zapiszcie sobie w kajecikach, w notesikach. Słuchajcie nas wtedy uważnie, bo będziemy mieć dla was mnóstwo biletów na Kortowiadę.
1: Imprezka. Imprezka. Imprezka.
0: Dwie minuty po 20, Michał Hanczak z tej strony. Mamy środę, już w sumie to wieczór środowy, więc tydzień z górki. A za chwilę między innymi zagram wam End of Beginning od Joe, teraz Andy Dusty Harris z Zokaria.

0: poskakane z Blackpink na antenie Radia SK. No być może za chwilę Kuba wskoczy na PGE Narodowy. No dobra, w piątek wieczorem, to za chwilę się wszystko wyjaśni. Cześć Kuba, witam cię serdecznie.
1: Cześć, cześć, witam.
0: Na razie Kuba skoczył po pierwsze na SK.pl, żeby się zgłosić, a po drugie chyba na zakupy.
1: Na zakupy, no.
0: Okej. Okay. Dobra, nie będę ci tam zaglądał teraz do koszyka. Zajrzę do zgłoszenia na SK.pl, w którym napisałeś, że znasz doskonale wersy, wszystkie maty, że jest to naprawdę twój ulubiony artysta i nawet te wersy znasz lepiej niż kod PIN do swojej karty. No to ja mam dla ciebie wyzwanie. Ja zaczynam pewien wers, a ty musisz dokończyć, a jak nie dokończysz, to musisz mi podać PIN do karty. Wchodzisz w to?
1: Dobra, wchodzę.
0: Dobra, spróbujmy w takim razie. To Kiskam Podryw Roku, znany hit doskonale. Tutaj jest taki fragment. Masz oczy jak Atlantyk, a ja mam zeza w lewym oku i brwi...
1: I brwi jak Czesław Miłosz, ale może gdzieś to miłość jest.
0: Dobrze, dobrze! No, już myślałem, że poznam twój PIN do karty i sam sobie skoczę na zakupy potem, no. Ale w takim razie pokonałeś mnie i zdobywasz podwójne zaproszenie na koncert The Best of Mata w piątek na PGE Narodowym w Warszawie.
1: Ale super, Jezu, zajebiście, tak się cieszę strasznie.
0: Bardzo proszę! No, także baw się doskonale w takim razie, a tymczasem zagram nowy hit Maty pod tytułem Echo. Znasz?
1: Znam. Ten kojarzę, akurat nie znam go dokładnie, ale...
0: No, to, bo to jest nowe, no to akurat się można poduczyć troszeczkę. No dobra, no to my gramy, a wy się zgłaszajcie na SK.pl po bilety. Pamiętam.

0: David Guetta pobawił się starym hitem Milky Just The Way You Are, jeszcze pomieszał ten hit z kawałkiem od Stardust, no i wyszła nam naprawdę bardzo fajna wiosenna piosenka. 29 minut po godzinie 20 i tu imprezka, tu Hanczak. Pytam was dzisiaj, czym wy się teraz, aktualnie bawicie? Głosówkę na Messengerze Radia SK Sara zostawiła.
1: Siemanko, moją dzisiejszą zabawką jest książka od logiki.
0: O.
1: Mam pomysł dla wszystkich wykładowców, którzy wykładają na uczelniach. Jeżeli chcecie sobie dorobić, to napiszcie książkę i każcie wszystkim studentom ją kupić, aby przygotowali się z niej do egzaminu, bo na tej podstawie będziecie robić egzamin.
0: Brzmi logicznie. Sara, jak dla mnie, już logikę zaliczyłaś. Benson Boone za chwilę.
2: Reklama. Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
3: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
2: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
0: Super.
2: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: To będzie ostatnie.

0: Letnia reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
2: I po reklamie.

0: Gdybym miał wytłumaczyć, co to jest imprezka w Radiu SK Millennialsom, trochę nawiązując do słynnego virala i mema ostatnio, to bym powiedział, że jest to rozrywkowa audycja muzyczna z udziałem słuchaczy, aktywnym i interaktywnym. A gdybym miał powiedzieć to generacji Z, to po prostu bym powiedział, dzwońcie i bawcie się razem ze mną, no. Albo piszcie SMS-y, bądź nagrywajcie głosówki. Teraz akurat chwytajcie za smartfony 664-402-302, niezależnie od wieku pokolenia. Dzwońcie i bawcie się ze mną w zabawę, w której ja zadaję pytanie, a wy musicie odpowiedzieć słowem, które zaczyna się na pierwszą literę waszego imienia. 664-402-302 to jest właśnie ten moment, żeby do mnie zadzwonić. No więc odbieramy w takim razie. Hanczak z tej strony, Radio SK. Halo, ojej, tylko słuchawa przy uchu, bo nic nie usłyszę. Halo?
1: Halo?
0: Oj, tu będzie ciężko, tu będzie ciężko. To spróbujemy tu. Słuchawka przy uchu, to się przydaje. Halo?
1: Halo?
0: Jak masz na imię?
1: Michał.
0: O, to tak jak ja. Michał, słuchaj, no to czym można bawić się dzisiaj wieczorem na przykład na pierwszą literę twojego imienia? Czy M?
1: No to może.
0: 3, 2, 1, czas minął. Spróbujmy tutaj. Halo, witam serdecznie.
2: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, jak masz na imię?
2: Anna.
0: Anna, czym można się bawić dzisiaj wieczorem na przykład na pierwszą literę twojego imienia, czyli na A?
2: Na przykład aerobik.
0: No nie jest to rzecz do zabawy, ale niech będzie, że jest to rodzaj zabawy. Chociaż ja bym wolał inne zabawy. Halo, witam serdecznie. Dzień dobry, wieczór.
3: Cześć.
0: Jak masz na imię?
3: Danusia.
0: Danusia, czym można się bawić dzisiaj wieczorem na przykład? Pierwsza litera twojego imienia na początku tego słowa.
3: Dancing.
0: Czym?
3: Dancingiem.
0: Prosiłem o jakieś rzeczy, rekwizyty, a nie, że od razu rodzaj zabawy.
3: Dinozaur. Jakkolwiek to brzmi.
0: No, dokładnie, wszystko się może kryć pod hasłem dinozaur. I taki pluszowy, i na przykład coś starego. Na przykład mąż może się też kryć pod tym.
3: No, no dobrze. Nie, no mój mąż 34 lata
0: ma. A nie, to nie dinozaur, to taki dinuś jeszcze.

0: BTS w Radiu SK przed 21. To jest hit pod tytułem Swim. A czy tam, gdzie polecimy, w sumie wy polecicie, będzie można pływać? Tego nie wiem.
1: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
0: No właśnie, jakie to może być miasto? Może jakieś, które słynie z klinik odmładzania i tak dalej? No słuchajcie, no nie wiadomo, dokąd polecicie, ale wiadomo, że pod koniec maja i wiadomo, że z naszą poranną ekipą, Jankesem, Wiktorem i Kamą, przez aplikację możecie się zgłosić naszą na smartfony, do odlotu ściśle tajnego. Dzisiaj do naszej ekipy dołączyła Ola z narzeczonym. Czas na was!

0: Reklama. Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Bricomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Bricomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Bricomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.
4: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest właściciel punktu skupu złomu Elmet.
5: Elbląg na czasie.
6: Rafał Maliszewski. W niedzielę 17 maja startuje 4. Elbląski Festiwal Organowy. Pierwszy z koncertów w Kościele Świętego Wojciecha. Wystąpi tam Paweł Seligman, organista, pianista i pedagog, który koncertuje w kraju i za granicą. Początek o 19:00, wstęp wolny. Noc muzeów także w Galerii L. W programie oprowadzenie kuratorskie po aktualnych wystawach, kreatywne tworzenie kolaży oraz zakończenie wieczoru mappingiem historycznym. Zapraszamy w sobotę od 18 do 22:00. Szczegóły na stronie Galerii L.
0: Sponsorem programu jest właściciel punktu skupu złomu Elmet, ulica Dębowa od strony lotniska.

0: RMFFM.pl/WSK Elbląg News.
1: Gotowi stanąć na straży bezpieczeństwa. Kolejni ochotnicy rozpoczęli w Braniewie szkolenie w szeregach 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Przed nimi odpowiednio 16 lub 8 dni intensywnych ćwiczeń, nauki wojskowego rzemiosła i sprawdzania własnych możliwości. Wszyscy podkreślają, że decyzja o wstąpieniu do WOT wynika zarówno z chęci zdobycia nowych umiejętności, jak również z potrzeby służby lokalnej społeczności. Znalezione, jednak kradzione. W jadącym przez sztum samochodzie doszło do kłótni. W efekcie pasażer wyrzucił przez okno torebkę kierującej autem kobiety. Znalazł ją i przywłaszczył sobie jej zawartość pewien 40-latek. Kryminalni szybko namierzyli i zatrzymali mężczyznę. Teraz o jego losie zdecyduje sąd. Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest podało pierwsze informacje o tegorocznym elbląskim święcie muzyki. Całość odbędzie się 20 i 21 czerwca na Elbląskiej Starówce. 4 sceny, kilkanaście koncertów, kopuła z muzyką elektroniczną i muzyczna platforma na rzece. Do tego parada, wystawa uliczna, animacje i warsztaty. Wszystko za free. Twój pomysł, pieniądze z miasta. Trwa przyjmowanie wniosków do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego Elbląga, mówi Anna Urbaniak z elbląskiego ratusza.
2: Kolejna, 15 już edycja budżetu obywatelskiego. Do 15 maja czekamy na pomysły mieszkańców. To właśnie teraz jest najlepszy moment, aby przyjrzeć się swojemu otoczeniu i uruchomić kreatywność. Serdecznie zachęcamy do aktywności wszystkich mieszkańców i mieszkanki naszego miasta. W tej edycji pula środków na realizację zwycięskich zadań wynosi aż 5 milionów 650 tysięcy złotych, po 830 tysięcy na każdy z 5 okręgów oraz 1,5 miliona złotych na inicjatywę ogólną miejską. Wnioski można pobierać ze strony internetowej, a także w wersji papierowej w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ulicy Łączności 1 oraz w Ratuszu Staromiejskim.
1: Wnioski do budżetu obywatelskiego przyjmowane są do 15 maja. W Polsce są 52 takie urządzenia. W Malborku działa już system Red Light. Automat robi zdjęcie wszystkim pojazdom wjeżdżającym na skrzyżowanie na czerwonym. Taką fotkę, jednocześnie mandat, można zdobyć na trasie przebiegającej przez Malbork na skrzyżowaniu Alei Rodła z 17 marca. 120 lat modlitwy, historii i tajemnic. Klasztor Sióstr Katarzynek w Braniewie obchodzić będzie w tym roku swój ważny jubileusz. Imponujący budynek, nazwany mini Malborkiem, powstał na początku XX wieku, mówi siostra Angela Krupińska, matka prowincjonalna Katarzynek.
3: Chcemy zrobić coś dla mieszkańców Braniewa, ale też dla siebie, żebyśmy się razem ucieszyli tym budynkiem.
1: Katarzynki chcą nawiązać do uroczystości oddania do użytku klasztoru, która odbyła się w czerwcu 1906. Jubileusz 120-lecia planowany jest na 20 czerwca. Weekend w Elblągu zapowiada się wyjątkowo smakowicie. Od 15 do 17 maja odbędzie się tu Festiwal Azjatycki oraz Festiwal Smaków Świata. Podróż po kuchniach Dalekiego Wschodu oraz odkrywanie nowych, nietypowych połączeń smakowych. Piątek, sobota, niedziela, Starówka i Bulwar Zygmunta Augusta w Elblągu. Biblioteka w Pieniężnie zachęca do plant crossingu, czyli wymiany szczepek roślin. Ta proekologiczna inicjatywa będzie także okazją do rozmowy o przyrodzie i nie tylko. Przynieś, wymień i zabierz to hasło dnia, którym będzie czwartek, 14 dzień maja. Biblioteka zaprasza do galerii na dworcu w godzinach od 10 do 16. Młodzi czytelnicy powinni być zadowoleni. Braniewska Biblioteka zaprasza dzieci wraz z rodzicami lub opiekunami na spotkanie z Karoliną Jakiel z Elbląga, autorką książki pod tytułem Bulcia w podróży. Główną bohaterką jest suczka rasy Bull Terrier.

0: która przemierza wszystkie kontynenty, przeżywając niesamowite przygody. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 14 maja o 17 w Bibliotece przy Katedralnej 7 w Braniewie w oddziale dla dzieci. Aktorzy wspomogą rozwój młodych siatkarzy. Wsparcie od amatorskiej grupy teatralnej Déjà Vu otrzyma UKS Pieniężys Pieniężna. W niedzielę, 17 maja, w Szkole Podstawowej w Pieniężnie zaprezentowany zostanie spektakl komediowy dla dorosłych pod tytułem Mąż zmarł, ale już mu lepiej, w reżyserii Ewy Żryło. Początek w niedzielę o 16, wstęp wolny. Podczas spektaklu funkcjonować będzie kawiarenka. Cały dochód będzie przeznaczony na wsparcie lokalnego klubu. Zabytkowy dworzec w Pasłęku przejdzie kompleksową przebudowę. Polskie Koleje Państwowe ogłosiły przetarg na jego modernizację.
1: Budynek zostanie unowocześniony i dostosowany do współczesnych standardów obsługi podróżnych z zachowaniem jego historycznego charakteru.
0: Mówił Justyna Gawron z PKP SA. Oferty na modernizację pasłęckiego dworca można składać do 20 maja. Nowa remiza i zasłużony patron. W Lelkowie oddano do użytku zmodernizowaną siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej. Obiekt otrzymał imię Janusza Świdra, społecznika i strażaka, który współtworzył lokalne struktury OSP. Mówi wójt Łukasz Skrzeszewski.
2: Znając pana Janusza, wiem, że na pewno z tego obiektu by się cieszył.
0: Janusz Świder był strażakiem ochotnikiem przez 53 lata swojego życia. Lista zamknięta. Podano wszystkich artystów sceny głównej tegorocznych Dni Elbląga. Od 26 do 28 czerwca na Wyspie Spichrzów zagrają Anastazja Smolasty, AG Carmen, Justyna Styczkowska, DJ Myszkowski oraz Eweli, Paluch i Żabson. Wstęp na koncerty będzie wolny. Podczas letnich upałów pragnienie będzie można ugasić braniewską kranówką z powidełka. Ogólnodostępne źródło wody zdatne do picia zostało zamontowane przy Katedralnej w pobliżu biblioteki i punktu informacji turystycznej. Wodę poleca burmistrz Tomasz Cielicki.
3: Ja się tym wszędzie chwalę, że w Braniewie

0: Podczas letnich upałów pragnienie będzie można ugasić braniewską kranówką z poidełka. Ogólnodostępne źródło wody zdatne do picia zostało zamontowane przy katedralnej w pobliżu biblioteki i punktu informacji turystycznej. Wodę poleca burmistrz Tomasz Cielicki.
1: Ja się tym wszędzie chwalę, że w Braniewie

0: sobotę.
1: Gdyby on był na trwałej plaży, to byśmy już nie pamiętali, że był. Kilka lat temu mieliśmy takiego wieloryba podobnej wielkości na plaży, to tam nam zajęło, nie wiem, 5 czy 6 godzin, żeby go sprzątnąć. A tutaj jest zupełnie inna sytuacja. To jest rezerwat, są trudności techniczne, no a nie chcemy z kolei wjechać tam naszą koparką, która tam zostanie zamiast wieloryba utopiona.
0: Mówi Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Próby usunięcia walenia od strony morza w czwartek. Zefir i generał Kutrzeba ponownie na służbie. Sezon rejsów do Iskrynicy Morskiej otwarty. Statek Zefir startuje z Tolkmicka. Na pokład zabiera ponad 100 osób. Kutrzeba z Fromborka i oferuje 75 miejsc. Dobra wiadomość dla rowerzystów. Na pokład obu jednostek można wejść z rowerem. Zmienił zdanie. 39-latek zmasakrował w styczniu swoją partnerkę. Po zajściu przyznał się do winy. Gdy kobieta zmarła, usłyszał nowe zarzuty. Mówi Ewa Ziębka, rzecznik prokuratury okręgowej w Elblągu.
2: W przedmiotowej sprawie ta kwalifikacja prawna zarzucona podejrzanemu czynu uległa zmianie, a to miało związek z tym, że nastąpił ten tragiczny skutek w postaci śmierci pokrzywdzonej. Na etapie wykonywania pierwszych czynności ten zarzut dotyczył spowodowania u niej ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a następnie w związku z jej śmiercią ta kwalifikacja musiała ulec zmianie. Przy tej kwalifikacji, która obecnie zarzut jest podejrzanemu przedstawiony, przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. To jest spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem jest śmierć człowieka. Prokuratura potwierdza, że podejrzany w trakcie zadań ponownych wyjaśnił, zmienił ich treść i nie przyznaje się do popełnienia tego czynu. Sprawa znajduje się już na tym końcowym etapie. Prokurator oczekuje jeszcze tylko jednej uzupełniającej opinii i po jej uzyskaniu planuje wykonanie czynności końcowych w tej sprawie i skierowania aktu skargi.
0: Proces ma ruszyć w czerwcu. 30 lat Zatoka czekała na taki mecz. W środę piłkarze z Braniewa zmierzą się z Sokołem Ostróda w półfinale Wojewódzkiego Pucharu Polski, mówi Andrzej Piruk, dyrektor Zatoki.
3: Mam nadzieję, że wygramy ten mecz i będziemy grać w finale Wojewódzkiego Pucharu Polski.
0: Początek spotkania o 18 na stadionie przy Botanicznej w Braniewie. Będzie więcej miejsca. W parku wodnym Dolinka rozpoczęły się przygotowania do nowego sezonu. Dobra wiadomość, o 100 miejsc zwiększy się parking przy basenie. A żeby zapewnić wygodę gości i płynność ich obsługi, od maja do sierpnia wstrzymana będzie sprzedaż karnetów parkingowych dla podmiotów zewnętrznych. Dwie legendy w jeden wieczór. Elbląska Orkiestra Kameralna zaprasza na wyjątkowy koncert, który łączy dwa muzyczne światy, pełną emocji i dramatyzmu twórczość Violety Villas oraz ponadczasową elegancję Franka Sinatry. Kameralistą będą towarzyszyli Joanna Nawrot-Maciejowska, sopran, Jakub Milewski, baryton, orkiestrę poprowadzi Marek Wroniszewski. Koncert 24 maja w Światowidzie, więcej na stronie EOK. Pod gwiazdami dawnych mistrzów. To z kolei hasło Europejskiej Nocy Muzeów, które odbędzie się we Fromborku w najbliższą sobotę. Od godziny 17 do północy na wzgórzu katedralnym czeka na Was mnóstwo atrakcji, szczegóły w sieci. Nabroili musieli wylecieć z kraju. Straż Graniczna odstawiła na lotnisko 7 obcokrajowców.
4: Gruzin, Hindus, Mołdawianie, obywatel Tadżykistanu, Turcji.
0: Wylicza Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik Straży Granicznej. 2 uznano za potencjalnie niebezpiecznych, 4 przebywało nielegalnie, a Gruzin dopuścił się wielu kradzieży.
4: Obywatelowi Mołdawii i Tadżykistanu wydano decyzję zobowiązującą ich do powrotu do swojego kraju ze względu na bezpieczeństwo i porządek publiczny. Natomiast obywatel Indii, Mołdawii, Turcji oraz jeden Gruzin nie posiadali dokumentów uprawniających ich do pobytu na terytorium Polski. Drugi obywatel Gruzji był wielokrotnie karany za kradzieże.
0: Przed deportacją przebywali w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców w Kętrzynie. Noc muzeów także w Galerii Elb. W programie oprowadzenie kuratorskie po aktualnych wystawach, kreatywne tworzenie kolaży oraz zakończenie wieczoru mappingiem historycznym. Zapraszamy w sobotę od 18 do 22. Szczegóły na stronie Galerii Elb. Policjantem jest się zawsze. Udowodnił to funkcjonariusz z Gdańska, który robił zakupy w Elblągu w drogerii. Zauważył 56-latka próbującego wynieść perfumy. Zatrzymał sprawcę, powiadomił obsługę, wezwał patrol. Złodziej próbował wynieść towar za 750 zł i okazało się, że nie była to jego pierwsza wizyta. Teraz stanie przed sądem. 16 milionów otrzyma EPWiK z Funduszu Ochrony Środowiska na budowę zbiorników retencyjnych. Będą one odbierały wody opadowe. Dzięki nim taka powódź jak jesienią ubiegłego roku nie powinna się powtórzyć.
5: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozstrzygnął nabór projektów na dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat i środowisko 2021-2027. Wniosek Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji znalazł się na wysokim, bo aż drugim miejscu listy rankingu.

0: podstawowej. Oznacza to, że spółka otrzyma ponad 16 milionów złotych dofinansowania na realizację przedsięwzięcia Adaptacja do zmian klimatu na terenie miasta Elbląg, etap pierwszy, który polega na budowie zbiorników retencyjnych na terenie miasta.
1: Mówi Adrianna Kusko z ratusza. Budowa ma ruszyć jeszcze w tym roku.
2: SK Elbląg News.
3: Dzisiaj w studiu jest Małgorzata Samusiew z Forum Animatorów Społecznych, a mówić będziemy o nowej akcji, którą forum przygotowuje i proponuje Elblążan. Pani Małgosiu, co to za akcja?
4: To jest forum, to jest projekt. To jest projekt Pogodna jesień w Miejskim Okręgu Funkcjonalnym Elbląg.
3: Co to znaczy?
4: To jest nazwa projektu, a tak naprawdę chodzi o pomoc tym osobom, które są najbardziej, nazwijmy to tak, przez los poszkodowane, albo chore, albo samotne, albo starsze, które po prostu potrzebują wsparcia w codziennym życiu.
3: I ten projekt właśnie to wsparcie zapewnia w jakiś tam sposób?
4: Dokładnie tak zapewnia. I mamy dwie opcje. Jedna to jest usługa, której do tej pory, przynajmniej ja, się nie spotkałam z nią. A mianowicie wsparcie sąsiedzkie. Jest taka nawet chyba piosenka, jak dobrze mieć sąsiada, prawda? Który pomoże, który wesprze. Za czasami uśmiech, za dobrą kawę, czy po prostu za dzień dziękuję. A my chcemy wesprzeć i odwdzięczyć się temu sąsiadowi już w sposób materialny. Jest taka możliwość.
3: Jak to wygląda?
4: I wygląda to w ten sposób, że jeżeli jest osoba, która mieszka, jest samotna, starsza, bądź ma rodzinę, ale ona jest daleko i nie jest w stanie jakby jej pomagać, a jest sąsiad obok, najlepiej by było gdzieś w tym samym domu, ale jeżeli jest ktoś obok w bloku, to też jest jak najbardziej okej. I ten sąsiad, robiąc sobie zakupy, zrobi zakupy dla tej osoby, podrzuci na przykład. Albo wyjdzie z nią, z taką osobą na spacer, albo pomoże umyć

gdzieś w tym samym domu, ale jeżeli jest ktoś obok w bloku, to też jest jak najbardziej okej. I ten sąsiad, robiąc sobie zakupy, zrobi zakupy dla tej osoby, podrzuci na przykład. Albo wyjdzie z nią, z taką osobą na spacer, albo pomoże umyć

0: OB, czyli podopiecznego nazwijmy to tak, złoty 50 zł za godzinę. A my sąsiadowi płacimy już znacznie więcej, bo to jest normalna umowa, zlecenie. W zależności od tego, czy ktoś ma pracę, czy nie ma, to się kształtuje między 23 a 30 zł. No bo wiadomo, albo trzeba odprowadzić składki, albo nie. I to jest 20 godzin miesięcznie.
1: Czyli tak, jestem osobą, która szuka takiego wsparcia, ma takiego sąsiada, który mógłby mi tam, nie wiem, na przykład śrubkę dokręcić, albo nie wiem, okna wymyć, bo ja nie mogę, bo mam artretyzm. I wtedy co, zgłaszam się do was?
0: Tak, tak, dokładnie. Przychodzi do nas, nawet wystarczy, że przyjdzie sam sąsiad, bo czasami jest tak, że taka osoba nie może się poruszać. Jak najbardziej może przyjść do nas, dostanie tutaj na Kosyniów Gdyńskich 30, dostanie formularz, dostanie, ba, dla siebie od razu formularz do umowy zlecenie i my już poprowadzimy go przez te wszystkie meandry unijnych papiórków, mówiąc kolokwialnie.
1: A potem jakieś kontrole są, albo nie wiem, czy pytacie tę osobę, na rzecz której ten sąsiad pracował, czy praca była wykonana, czy jak to wygląda?
0: Czasami wpadamy na kawę, na pogaduszki, a poza tym podstawą zawsze jest lista obecności, nazwijmy to tak, no bo nie mam innej nazwy, gdzie podpisuje się i sąsiad, i podopieczny, że był, że praca jest wykonana. A poza tym zawsze patrzymy, czy ktoś jest zadowolony, czy nie. Jak się sąsiad i podopieczny śmieją i cieszą, to znaczy, że jest wszystko okej.
1: Okay. Jest jakiś czas, kiedy można się zgłaszać, albo nie wiem, liczba tych godzin do wykonania w tych prac?
0: Nie, godziny sami sobie podopieczni ustalają. To jest 20 godzin w miesiącu. Kiedy to będą, to naprawdę my nie wchodzimy w temat. Nie. To już między sobą ustalają. Owszem, my musimy wiedzieć, bo to wymogi projektowe zmuszają nas do zgłoszenia tego do urzędu, ale jak najbardziej to jest kwestia dobrowolności.
1: I do kiedy mamy czas na to, żeby się do was zgłosić?
0: Jak najszybciej. Jak najszybciej. Dlaczego? Dlatego, że im szybciej się zgłosimy, tym dłużej będzie to trwało, bo projekt trwa do końca grudnia 2027. Ale to jest tylko pierwsza opcja, bo jest jeszcze druga opcja.
1: Jaka ta druga opcja?
0: A druga opcja to już jest bardziej skomplikowana dla takich osób, które wymagają już profesjonalnej opieki. Bo w przypadku sąsiadów nie wymagamy żadnych dokumentów, to jest po prostu sąsiad. Dobry człowiek. A w przypadku tym drugim mamy grupę osób, które wymagają bardziej profesjonalnej opieki, taki opiekunek. Tak jak kiedyś, no i teraz zresztą też z MOPS-u przychodzą panie. My również mamy opiekunki i wtedy troszeczkę jest
1: więcej
0: troszeczkę formalności, ale i godzin jest więcej, bo jest 30, około 30 godzin takiej opieki i tutaj już opiekunka musi mieć nie tylko referencje, ale również wykształcenie odpowiednie, chociażby ten minimalny kurs 80-godzinny. My takich osób również poszukujemy, powolutku nam się tu zgłaszają, ale zapraszamy do współpracy. To również się odbywa w oparciu o taki kontrakt trójstronny między podopiecznym, fundacją a opiekunką. Tak jak powiedziałam, to już troszeczkę więcej, 30 godzin. Mamy już 10 osób zgłoszone, mamy jeszcze 26 miejsc.
1: Miejsca czy tych opiekunów, czy tych, którymi się będziemy opiekowali?
0: Podopiecznych. Tak, jest jeszcze 26 miejsc, więc tutaj jest niezbędne zaświadczenie od lekarza. Również dajemy wzór na wszelki wypadek, że gdyby coś, to można wziąć, pobrać od nas te dokumenty i to lekarz jakby kieruje i pisze, jest potrzebna pomoc w codziennym funkcjonowaniu, czy tam dana osoba nie jest zdolna do samodzielnego funkcjonowania. I wtedy również, wtedy ja już idę na wywiad, jakby przyglądam się temu, co się dzieje w mieszkaniu. To również jest odpłatne, zarówno przez naszego podopiecznego, tu już są inne stawki. Tak jak powiedziałam, przy pomocy sąsiedzkiej to jest złoty 50 zł za godzinę, no to jest 30 zł miesięcznie by taka w przypadku sąsiada pomoc kosztowała, a tutaj jest troszeczkę inaczej. To się kształtuje w zależności od tego, jaki jest dochód, jaka jest emerytura, ale to jest od 4 do 7 zł za godzinę.
1: Ten podopieczny płaci,
0: Opiekunka dostaje już normalne wynagrodzenie, to jest też umowa zlecenie i znowu to się kształtuje od 30 do 50 paru złotych w zależności od tego, czy ktoś ma pracę minimalne wynagrodzenie, czy nie.
1: To są projekty skierowane do kogo? Do mieszkańców Elbląga, większego obszaru?
0: Tak, więc głównie to są mieszkańcy

0: Elbląga, ale również gmin z Młynar, Młynary, Pasłęk, Tolkmicko, Markusy.
1: Czyli jak jesteśmy właśnie z tego obszaru, to możemy do was się zgłaszać.
0: Tak.
1: Jak szukać was? Bo na Kostierów Gdyńskich 30 w Elblągu to wiemy, a jakieś inne możliwości znalezienia was gdzieś?
0: Ja mogę nawet mój własny telefon podać, bo to jest taki bardziej służbowy, zresztą są dwa. Do mnie jest telefon 697-848-521. Do koleżanki, która również tu pracuje i odpowiada za realizację tych usług, to jest 516-151-208. To jest pani Dorota Drost. My we dwie się tutaj zajmujemy. Można wejść również na stronę Forum Animatorów Społecznych. Adres to jest www.forumanimatorówspołecznych.org. Oczywiście pisane bez polskich znaków. I tam, jak się kliknie po lewej stronie w aktualności, jest info od razu na stronie, jakby przeskakujemy, jest informacja, ba, tam są również dokumenty do ściągnięcia sobie. Od razu mamy wszystko.
1: Czyli jeszcze raz podsumowując, sąsiedzi, jeżeli mamy sąsiada, który może im pomóc, to dogaduję się z sąsiadem, mówię, drogi sąsiedzie, ty mi pomożesz, organizacja Forum Animatorów Społecznych ci zapłaci, ja tam dołożę parę groszy i będzie robota wykonana.
0: Dokładnie, dokładnie o to chodzi.
1: A w tym drugim projekcie, jeżeli ktoś potrzebuje opieki, kogoś, nie wiem, jest w złym stanie zdrowia, to także wy poszukujecie takich osób oraz szukacie opiekunów i łączycie w parę takie właśnie osoby.
0: Tak, tak się dzieje. Przy czym patrząc na to, co już w tej chwili się zadziało, mamy różnych podopiecznych. Są osoby leżące, są osoby bardzo chore, a są osoby po prostu starsze, które z racji wieku, braku sił potrzebują takiego wsparcia. Ba, to się odbywa nawet na zasadzie takiej, że pan mówi, chciałbym pójść na spacer, ale się boję. Bo mogę. Dokładnie. I to też wchodzi w zakres takiego wsparcia.
1: Ci sąsiedzi to do grudnia 2027, a to opiekuńcze?
0: Tak samo, bo to jest jeden projekt, to są dwie opcje dla różnych ludzi. Jeżeli chodzi o sąsiadów, to mamy sporo miejsc, więc naprawdę zapraszamy do współpracy. Mi osobiście bardzo podoba się ta forma, bo to jest, tak jak powiedziałam, ja się nie spotkałam do tej pory z taką procedurą, że ruszamy, to jest takie pospolite ruszenie, pomoc sąsiedzka.
1: No dobrze, w grę wchodzą pieniądze. Skąd te pieniądze się wzięły?
0: To jest projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach naszego tutaj regionalnego programu Fundusze Europejskie Warmii i Mazur i to dokładnie dotyczy usług społecznych.
1: Szukajcie w internecie, Forum Animatorów Społecznych ma dwa fajne projekty, które warto nagłośnić i warto się w nie włączyć. Małgorzata Samusiew, dziękuję bardzo.
0: Ja również dziękuję i zapraszam do kontaktu.
2: SK Elbląg.
3: Dzień dobry, Radio SK.

0: dla nas. Emocje, relacje międzyludzkie, no i dużo możemy się z niej nauczyć.
1: Relacje międzyludzkie, mimo że głównymi bohaterami są zwierzęta.
0: No racja, właśnie to jest w tym najciekawsze, że jednak faktycznie to są zwierzęta. Zwierzęta nie potrafią rozmawiać w ogóle, ale pan Dariusz Lis odwzorował to właśnie i nadał im takie ludzkie cechy, co jest fajne do czytania.
1: A ty co myślisz o tej książce?
2: No, że fajnie bardzo o tych emocjach rozmawiają w książce.
1: Które emocje najbardziej tak wychodzą tam na prowadzenie?
2: No takie ludzkie.
0: Na co dzień spotykamy często się z tymi emocjami. Właśnie książka ukazuje też wiele takich codziennych sytuacji. Zwierzęta między sobą się kłócą, jakieś tam sprzeczki są, ale właśnie to jest tak bardzo fajnie odwzorowane.
1: Jakbyśmy o sobie czytali.
0: Jakbyśmy mogli poczuć się między sobą, tak.
1: A powiedzcie, czy wcześniej wiedziałyście, że w Braniewie autor powieści mieszka i go może mijacie na ulicy?
0: Szczerze, nie wiedziałam o tym, że pan Dariusz Lis jest pisarzem, poetą, aczkolwiek fajnie wiedzieć, że są takie osoby u nas w Braniewie, w tym naszym małym mieście.
1: Czyli fajnie było poznać autora.
0: Tak, dokładnie.
1: To rozumiem, że teraz już będziecie czekały na jego nowe książki i sięgniecie do tych starszych.
0: No oczywiście, trzeba czytać. Zwierzęta bez jego opieki kłóciły się między sobą i niewiele potrafiły przedsięwziąć. Nie tylko jemu było źle, choć miał wrażenie, że cierpi w samotności.
1: Przypomnijmy, że to nie jest pana jedyna książka, bo jest pan pisarzem, poetą, a nawet autorem piosenek.
3: Tak, jeżeli chodzi o książki dla dzieci, to w zasadzie jest to druga, bo pierwsza w dwóch tomach Przyjaciele i wrogowie, a pozostałe to są zbiory wierszy i powieści dla czytelników dorosłych, dla młodzieży. No jest tego już, nie wiem dokładnie nawet ile, ale na pewno ponad 10 tytułów.
1: A wracając do książki Zwierzęta z domu pod Kasztanowcem, niby dla dzieci, ale opowiada o sprawach, które zainteresują również dorosłych, bo opowiada o międzyludzkich relacjach.
3: No tak, pod postaciami zwierząt i ich problemów kryją się postacie ludzkie i problemy, jakie mają też i spotykają na co dzień w życiu ludzie. No i co? Okazuje się, że z każdej sytuacji można wyjść obronną ręką, że trzeba sobie pomagać i wspierać się, a wtedy będzie wszystko układało się dobrze.
1: Jakiś ulubiony bohater z tej książki?
3: Tak, no ulubiony bohater. One niektórzy z tych bohaterów są autentyczni, czyli ja rzeczywiście miałem takiego psa owczarka podhalańskiego, miałem kocicę czarną, także moim ulubionym bohaterem, który przeprowadził się ze mną do Braniewa, był tenże właśnie owczarek podhalański. On jeszcze w Braniewie ze mną jakiś czas mieszkał.
1: Ja też tak sobie myślę, że nazwisko zobowiązuje, stąd te zwierzęta się wzięły w tej książce, prawda?
3: Nie, to jest zbieżność zupełna, przypadkowa.
1: No tak, ale Dariusz Lis napisał książkę o zwierzętach i z tego co wiem, to po tym wznowieniu będzie kolejna część.
3: Tak, bo skoro książka spotkała się z takim życzliwym przyjęciem w wydawnictwie i uzyskała tam tak wysokie noty, no to postanowiłem sobie napisać drugą część. Co prawda akcja drugiej części rozgrywa się już nie w domu, a w ogrodzie, a taki duży ogród to ja mam przy własnym domu w Braniewie, to tu szukałem właśnie tych nowych inspiracji i druga część poświęcona będzie życiu mieszkańców ogrodu, aczkolwiek tamci bohaterowie przecież w domu non-stop nie siedzą, więc będą się pojawiali również w tej nowej części.
1: I też będzie się działo.
3: No będzie się działo, będą różne ciekawe, zaskakujące sytuacje. Książka jest już napisana, ale wymaga jeszcze kilku korekt i dopiero będzie przekazana do wydawnictwa.
1: W takim razie już z niecierpliwością czekamy na tą drugą część, być może na jakąś telewizyjną formułę tej opowieści.
3: No ja nie miałbym nic przeciwko, zresztą kiedyś próbowałem z wydawnictwem w Bielsku Białej, no wtedy nie wyszło, bo w tamtych czasach, jak mi odpowiedziano, wytwórnie tych filmów rysunkowych tylko i wyłącznie na potrzeby telewizji, na zamówienie telewizji się nakręcało seriale dla dzieci, więc za bardzo możliwości nie było.
1: No, czekamy na jakąś niespodziankę, a póki co zapraszamy do lektury Zwierzęta z domu pod Kasztanowcem, a później druga część to będą Zwierzęta z ogrodu pod Kasztanowcem.
3: No i ta druga część oczywiście będzie absolutnie nowa, od A do Z.
1: Dziękuję bardzo i na koniec tylko przypomnę, że Radio SK jest patronem medialnym książki wspólnie ze Świerszczykiem.
3: Tak, zgadza się. Świerszczyk również objął patronatem tę książkę.
1: Świerszczyk wie co dobre.
3: Świerszczyk jest z typowym, że tak powiem, magazynem dla dzieci, więc raczej wie co dobre.
1: Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.
4: SK Elbląg. Towarzystwo z 60 na karku 13 maja w roku 1966 oficjalnie powstało Elbląskie Towarzystwo Kulturalne. Mówi Teresa Wojcinowicz, prezes ETK.
5: Elblążeni uznali, a przede wszystkim ówczesne władze,

0: uznały, że powinniśmy założyć sobie własne lokalne towarzystwo. Elbląg należał do województwa gdańskiego i Gdańsk bardzo chciał otworzyć swoją tutaj filię Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki. Elbląg uznał, że stać nas na własne towarzystwo, władze miasta tak ówczesne uznały i właśnie 17 lutego w sali audytoryjnej Elbląskiego Domu Kultury odbyło się spotkanie założycielskie, uczestniczyło w nim prawie 200 osób, ale byli to dyrektorzy wszelkiego rodzaju firm, szkół, a także ci ludzie, którzy byli tutaj animatorami ówczesnego życia kulturalnego. Taka decyzja zapadła i 13 maja Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, bo taką uzyskało nazwę, zostało wpisane oficjalnie do rejestru stowarzyszeń.
1: To towarzystwo w początkowym okresie swojej działalności czym się zajmowało?
0: Tym samym, co i teraz. Muszę przyznać, że jak się porównuje statut z tamtego okresu ze statutem obecnym, to są niewielkie zmiany. Te zmiany są praktycznie kosmetyczne i dostosowane są do przepisów prawa. Zadaniem było ożywianie życia kulturalnego miasta, organizowanie imprez, koncertów, wystaw i tym samym zajmujemy się dzisiaj. Tyle tylko, że w roku 1966 było mało instytucji, było mało stowarzyszeń, natomiast działalność na rzecz mieszkańców miasta była bardzo bogata, o czym dzisiaj raczej nie pamiętamy. I taką rolę pełniło wówczas Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, czyli Orkiestry Filharmonii Narodowej, Wiosenny Salon, czy chociażby koncerty organowe. Tego typu naprawdę imprez było bardzo dużo. Było to też zachęcanie ludzi do korzystania z tego, co mamy. Czytamy w starych artykułach, jak to elblążanie nie chadzali do teatru. No i Elbląskie Towarzystwo Kulturalne przyjęło na siebie rolę tego zachęcacza, czyli były organizowane konkursy na recenzje, była wystawa z Muzeum Teatralnego z Warszawy ściągnięta. Także tego typu działania były. Teraz promujemy przede wszystkim młodych, utalentowanych ludzi. Promujemy koncerty w Barze Antarni, koncerty letnie. Robimy to już 19 rok i mam nadzieję, że będziemy jeszcze trochę robili.

przede wszystkim młodych, utalentowanych ludzi. Promujemy koncerty w Barze Antarni, koncerty letnie. Robimy to już 19 rok i mam nadzieję, że będziemy jeszcze trochę robili.

0: Ja chciałabym dziś porozmawiać z ojcem o waszych misjach, o misjonarzach i o muzeum misyjno-etnograficznym, w którym prezentujecie swój misyjny, że tak powiem, dorobek. I właśnie od tego muzeum byśmy zaczęli, bo okazuje się, że wasze muzeum znane jest nie tylko w powiecie braniewskim, ale i w całej Europie, a nawet i na całym świecie.
1: To bardzo miłe, że jesteśmy rozpoznawalni. Ma pani rację, chociaż z tym całym światem to bym nie przesadzał, ale są takie punkty na ziemskim globie, gdzie ludzie kojarzą pieniężno z naszym muzeum misyjno-etnograficznym, gdzie co niektórzy nawet byli, gdzieś tam przejazdy, prawda, albo słyszeli. Także jest to naprawdę takie miłe uczucie. A w Polsce, powiem tak, że jestem w różnych miejscach naszego kraju i nie spotkałem miejscowości, kto by właśnie nie słyszał pieniężnie i o naszym muzeum. Ale przy okazji też również tutaj trzeba oddać sprawiedliwość. Ci Państwo mówią i o Braniewie, i o Fromborku, i o Lidzbarku, bo to piękny kawałek Polski i jest się czym chwalić.
0: No właśnie, a wy jako werbiści jesteście takimi ambasadorami Polski, powiatu braniewskiego i Pieniężna przede wszystkim na całym świecie i dzięki wam o Pieniężnie mówi się chociażby w Kongo, w Senegalu i w tak trudno dla nas dostępnych dziś miejscach.
1: To prawda, chcielibyśmy być dobrymi ambasadorami, bo w końcu tutaj żeśmy wzrastali, stąd nasi misjonarze wyjeżdżają. Ja też miałem taki moment, że przez pewien czas pracowałem na misjach i no to zobowiązuje i tym bardziej człowiek zdaje sobie sprawę jednak, że ma swoje miejsce na ziemi, gdzie zawsze może wrócić i to miejsce trzeba kochać, szanować, a wtedy, kiedy szanuje się swoje miejsce, swój kraj, swoją ojczyznę, swoje obyczaje, człowiek potrafi też uszanować kulturę, zwyczaje innych ludzi, stara się zrozumieć.
0: A ilu misjonarzy wyjechało? W świat z pieniężnym.
1: Od tych lat powojennych przeszło 500, więc to jest dosyć duża armia i nasi misjonarze pracują, polscy misjonarze, polscy werbiści pracują w przeszło 50 krajach świata, a wszyscy werbiści w przeszło 80 krajach świata.
0: Jest niesamowite, zwłaszcza, że pojawiacie się w miejscach tak nieoczywistych, które wspominałam, prawda?
1: To prawda. Są tutaj wielkie miasta, duże ośrodki i naukowe, bo pewna część księży to są profesorowie różnych uniwersytetów werbistowskich i nie tylko werbistowskich. Również pracują w takich instytucjach, które no, starają się na co dzień zaradzić biedzie ludzkiej. Tam, gdzie mamy się oczywiście kraje misyjne, tam, gdzie lokalne władze czy władze państwowe nie są w stanie temu podołać, tam misjonarze, ale co dużo mówić, też dzięki wsparciu Polaków pomagają tamtejszym ludziom uwierzyć w siebie, stanąć na nogi, bardziej dać wędkę jak rybę, żeby też ci ludzie byli zaradni, nieuzależnieni od środków z Europy czy z Ameryki i mogli po prostu normalnie żyć, normalnie funkcjonować, cieszyć się życiem i mieć ten komfort, że wystarczy im codziennego chleba, a to jest bardzo ważne.
0: A przy okazji pobytu na tych misjach przywozicie czasami niewielkie, symboliczne pamiątki i przywozicie wiedzę na temat różnych kultur i to wszystko, rozumiem, zgromadziliście, gromadzicie nadal w waszym muzeum.
1: To prawda, ale muszę też powiedzieć, że to nie tylko polscy werbiści, bo to są też i niemieccy werbiści, i austriaccy werbiści, i słowacy, i werbiści, którzy posługują, pracują na Węgrzech, czy w innych rejonach świata. Zawsze staramy się poprzez te obiekty, eksponaty, które pokazują kulturę duchową i materialną ludów, wśród których werbiści głoszą Ewangelię, pokazać ten sposób patrzenia na świat tych ludzi, ich tęsknoty, nadzieje, to też pokazuje zwyczaje. I kiedy też my poznamy to całe podłoże kulturowe, to wtedy też łatwiej jest oczywiście mówić o tym, do czego jesteśmy stworzeni, czyli głosić Ewangelię.
0: Czyli dlatego powstało to muzeum?
1: Oczywiście, że tak. Ono przede wszystkim jest świadectwem pracy misjonarzy. Ono też ma pokazywać czy przybliżać. Teraz może już nie tak bardzo jak kiedyś, ponieważ jest internet, jest telewizja, jest dużo różnych pism, dużo książek. Świat stał się bardzo mały, ale jeszcze 20 lat temu, prawda, to jednak to świat był o wiele większy.
0: A wy byliście ważnym źródłem informacji o tym świecie.
1: Jakby nie było często jedynym, bo nasi misjonarze też pracowali, czy inni misjonarze z innych zakonów zgromadzeń, w takich miejscach, gdzie na co dzień turyści, podróżnicy, czy nawet różnego rodzaju profesorowie nie docierali z różnych powodów. A misjonarze tam byli i niektórzy dzięki swojej pracy również w jakiś sposób zachowali dla potomnych języki, bo były nagrywane, były spisywane. Wielu misjonarzy było twórcami, pierwszymi twórcami słowników, prawda, czy zapisywali konkretne języki. I dzięki temu to zostało zachowane dla przyszłych pokoleń. Bardzo ważną, że taką rolę spełnia w Papui Nowej Gwinei w mieście Goroka Melanesian Institute. To jest naprawdę nie

0: niesamowite, że gdzie te kultury dorowimiejskie są opisane, spisane, nagrane i to zostanie już na wieki wieków.
1: Tak jak wasze muzeum, miejmy nadzieję, które się rozwija i ma już same długą historię, a w ubiegłym roku odsłoniliście nową formułę waszego muzeum na dodatek.
0: Dosyć długo żeśmy się do tego przygotowywali, ale w końcu udało się i jest nowa ekspozycja powiększona. Tak naprawdę są dwie wystawy stałe. Pierwsza nosi tytuł Być misjonarzem. Tutaj się możemy dowiedzieć, co to są misje, w jaki sposób wyglądają misje werbistowskie, dlaczego werbistowskie, jak zostać misjonarzem, co taki misjonarz powinien robić na misjach, co się zaangażować, ale potem też ta druga część, jakby druga wystawa, Tacy sami w świecie i różnorodności kulturowej. No i tutaj są takie zagadnienia. Kiedyś to było bardziej taka geograficzna podróż po misjach werbistowskich, czyli mówiliśmy o kulturze i sztuce duchowej, materialnej ludów Afryki, Azji, jak było więcej eksponatów z innego państwa, jak Indonezji czy Nowej Gwinei, to o konkretnym państwie. Teraz bardziej staramy się mówić zagadnieniami. I właśnie w tej drugiej części mówimy, jak przeżyć, co to znaczy, jak współistnieć, być i wierzyć, tworzyć, chronić i znaczyć.
1: Dla kogo stworzyliście to muzeum?
0: Dla każdego. Każdy jest tam mile widziany, tylko musi sobie dobrze sprawdzić, kiedy muzeum jest otwarte. I myślę, że będzie to taka ciekawa wyprawa, kiedy będziecie Państwo odwiedzali nasz rejon tutaj na Warmii. Oczywiście zachęcam, żeby odwiedzili Zborek Warmiński, bo piękne miasto i niesamowite zabytki, również Braniewo, Frombork oczywiście, ale nie pomijajcie naszego muzeum w Pieniężnie, bo tam mamy świat w pigułce, tam świat można obejść dookoła w ciągu godziny, może półtorej.
1: I myślę, że to była bardzo fajna zachęta, bo nie tylko palcem można po mapie podróżować, ale przy okazji trochę prawie, że dotknąć tej obcej kultury u was.
0: Tak, oczywiście spojrzeniem i oczyma i myślę, że niektóre rzeczy będą zaskakujące dla naszych gości, niektóre będą oczywiste, ale to jest cała historia życia człowieka, niezależnie od kultury, niezależnie od miejsca, gdzie żyje, mieszka i pracuje.
1: W takim razie zapraszamy do Muzeum Misyjno-Etnograficznego w Pieniężnie, a zapraszaliśmy wspólnie z ojcem Wiesławem Dudarem, dyrektorem referatu misyjnego księży werbistów w Pieniężnie i dyrektorem Muzeum Misyjno-Etnograficznego w Pieniężnie właśnie. Dziękujemy bardzo.
0: Również dziękuję i raz jeszcze serdecznie zapraszam.
2: Numer 1 w Elblągu.

0: Reklama.
1: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
0: I po reklamie.
2: Hity na czasie.

może być. Może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo jak ja.

SKL Blanc. Czwartek.

całkowicie życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.